0: przez Stany Zjednoczone zakłada walkę z kartelami narkotykowymi. Doceniamy to, że możemy dołączyć do tarczy Ameryk, ponieważ wcześniej musieliśmy stawić czoła terroryzmowi i wiemy, jak trudno jest dziś walczyć z zorganizowaną przestępczością. Konieczne jest zjednoczenie wysiłków z innymi krajami. Od jesieni zeszłego roku władze USA prowadzą zakrojoną na szeroką skalę walkę z narkobiznesem, który uznano tam za rodzaj terroryzmu. Polscy siatkarze wzorowo wywiązali się z roli faworyta i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie pokonali 3-0 reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała pewne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła.
1: Całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
0: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która dziś ma dzień przerwy od grania. Jutro mecz z Izraelem. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
2: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek oczywiście, będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
0: Zachęca Aneta Miller z Parku Śląskiego, a rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do sportu. W Polsce trwają młodzieżowe Mistrzostwa Świata Piłkarek do lat 20. W grze ponad 20 reprezentacji. Dziś ostatni mecz fazy grupowej rozegrają Polki. Po dwóch zwycięstwach są pewne zwycięstwa w ogóle w grupie. W Katowicach biało-czerwone zmierzą się dziś z reprezentacją Beninu. Patryk Serwański porozmawiał o turnieju z Weroniką Morzejką, menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet w Polskim Związku Piłki Nożnej.
4: Proszę powiedzieć, jaki ten turniej ma tak naprawdę wpływ na sytuację piłki nożnej kobiet w Polsce? Wiemy, że ten sport w Polsce się rozwija, ale taka impreza to jest zawsze szansa i dla tych dziewczyn, które grają, i dla całej polskiej piłki.
5: Przede wszystkim organizacja takiej imprezy to dla nas otarcie się już z tym futbolem na światowym poziomie. Co prawda jest to turniej młodzieżowy, ale przyjeżdżają 24 reprezentacje z całego świata, więc możemy oglądać gwiazdy tego młodzieżowego pokolenia, które za jakiś czas mogą stanowić o sile seniorskich reprezentacji, mogą wygrywać największe turnieje, więc tak naprawdę te gwiazdy rodzą się powoli w Polsce. No i przede wszystkim ten kibic może zobaczyć na własnym terenie u nas w Polsce imprezę światowej rangi, a to oczywiście na pewno przyspiesza rozwój kobiecego futbolu w naszym kraju.
4: Ci, którzy przed laty byli na stadionie w Lublinie i pamiętają mecz Norwegia-Honduras na młodzieżowych mistrzostwach świata w tej męskiej piłce, kiedy to 7 czy 8 bramek, czy 9, już nawet nie pamiętam, strzelił Erling Haaland, no całe mnóstwo, do dzisiaj mogą powiedzieć, że byli w jakiejś awangardzie, prawda, więc dzisiaj też nie wiadomo, któremu z kibiców trafi się taka okazja, być może obejrzy zdobywczynię złotej piłki w przyszłości na przykład. Czy w tej naszej reprezentacji są już takie zawodniczki, które w krótkim czasie mogą tak w mocny sposób zasilić reprezentację seniorską trener Niny Patalon. Trenerka zawsze podkreśla, że no, ta kołderka u nas jest dosyć krótka, nie ma takiego wielkiego wyboru. Tak naprawdę mówi, że wybiera do reprezentacji z około 30 zawodniczek. Więc jeżeli pojawi się jedno, drugie, trzecie, czwarte nazwisko, które może gdzieś tam w jakiś sposób się odcisnąć swoje piętno, to już będzie duża zmiana.
5: Tak, już mamy zresztą zawodniczki w tej młodzieżowej reprezentacji, które powoli pukają do seniorskiej kadry, chociażby Weronika Araśniewicz, powoływana w ostatnim czasie do kadry Niny Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak, bramkarkę, która zwłaszcza w tym meczu z Meksykiem zanotowała kilka fantastycznych interwencji. Patrząc na tą całą drużynę, myślę, że tutaj jest kilka takich perełek, które w przyszłości z pewnością będą stanowiły o sile seniorskiej kadry. No i bardzo dobrze, że one teraz mogą się nam wszystkim pokazać, bo polscy kibice będą już te nazwiska w przyszłości zdecydowanie lepiej kojarzyć.
4: A na ile mówimy już w tym wieku o ukształtowanych zawodniczkach, tak? No w przypadku męskiej piłki myślę, że lepiej sobie zdajemy sprawę, jaki jest ten próg wejścia do seniorskiego futbolu, do piłki klubowej. To już są zawodnicy, którzy często stanowią o sile mocnych europejskich drużyn. A jeśli chodzi o to, jak to wygląda w kobiecej piłce, to dokładnie działa tak samo? Czy tutaj jednak to jest troszeczkę bardziej zniuansowane?
5: Myślę, że to działa bardzo podobnie. W kobiecej piłce już bardzo na takim wczesnym etapie rozwoju często zawodniczki są włączane do kadr pierwszych zespołów i w kategorii U20 nie jest inaczej. Powiedzieliśmy o Weronice Araśniewicz, która gra w pierwszej drużynie Wolfsburga. Mamy też zawodniczki z polskiej Ekstraligi, które też stanowią o sile pierwszych zespołów, więc na tym poziomie tutaj już mówimy praktycznie o zawodniczkach seniorskich.
4: Ja sobie pozwolę taki termin tutaj podać, generacja Ewy Pajor. Tak myślę, że możemy mówić, bo Ewa Pajor stała się absolutnie gwiazdą polskiego sportu, nie tylko piłki nożnej. Pamiętamy, że kiedy to wszystko się zaczynało, to były Mistrzostwa Europy do lat 17. Młode dziewczyny, które zaskoczyły wszystkich, zaskoczyły ekspertów, kibiców, nagle wszyscy je pokochali. Ten turniej, który teraz trwa, to jest właśnie też taka szansa dla tej grupy dziewczyn, te Mistrzostwa Świata do lat 20?
5: Myślę, że ten turniej to jest bardzo duża szansa dla naszych zawodniczek, które powoli próbują się przebić do tych najmocniejszych klubów. Pamiętamy, jak duże zainteresowanie turniej w 2013 roku wzbudził w polskich mediach, ile zaczęło się wtedy mówić właśnie o takich zawodniczkach jak Ewa Pajor czy Ewelina Kamczyk. One wtedy tak naprawdę się narodziły, trafiły na radary najmocniejszych drużyn w Europie, a to też się później ukształtowało jako seniorskie piłkarki i dzisiaj możemy je oglądać w pierwszej reprezentacji, więc myślę, że taka droga też czeka te młode zawodniczki, które oglądaliśmy wcześniej, czy na młodzieżowych mistrzostwach Europy, czy teraz na Mundialu, więc myślę, że ta droga, którą przetarły starsze koleżanki, jest jak najbardziej do przejścia.
4: Na razie dwa mecze, dwa zwycięstwa, czyli to wszystko układa się sportowo bardzo dobrze.
5: Myślę, że duża presja na naszych piłkarkach ciążyła od samego początku, no bo jesteśmy organizatorem tego turnieju, ale także debiutujemy na imprezie takiej rangi, więc otwarcie tego turnieju zwycięstwem z Argentyną aż 3-0 to był duży pokaz siły naszej reprezentacji, a spotkanie z Meksykiem to już był przede wszystkim pokaz charakteru, bo przeciwnik narzucił zdecydowanie trudniejsze warunki. Dzięki temu mamy duży spokój przed ostatnim meczem w grupie, ale myślę, że nasz selekcjoner wykorzysta to spotkanie, żeby jeszcze spróbować konkretnych wariantów przygotowujących nas do fazy pucharowej.
4: Umiejętności i charakter, jak już sobie te dwie rzeczy złożymy, no to możemy mówić o naprawdę mocnej drużynie. Chciałem jeszcze spytać w ten sposób, jak w ogóle moglibyśmy umiejscowić w sposób taki teoretyczny naszą drużynę w skali tego całego turnieju? To znaczy, o co Polki mogą się bić? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że tutaj jeszcze dojdzie kwestia drabinki w fazie pucharowej i tak dalej, ale potencjał na co wskazuje?
5: Potencjał jest naprawdę spory. Oczywiście wiemy, że są tutaj reprezentacje, które od lat stanowią o sile młodzieżowego futbolu, takie jak Korea Północna, czy Stany Zjednoczone, Hiszpania i w nich na pewno będziemy upatrywać faworytek, ale myślę, że nasza reprezentacja przez te dwa pierwsze mecze pokazała naprawdę duży charakter i umiejętności i myślę, że tak powoli możemy mówić o niej w roli czarnego konia. Oczywiście dużo też będzie zależało od drabinki, od tego, jak się ten turniej w późniejszych fazach ułoży, ale póki co myślę, że możemy być jak najbardziej dobrej myśli.
4: Spytam jeszcze w takim razie o ten ostatni mecz, to będzie mecz z Beninem i to też jest takie pytanie, bo w turniejach młodzieżowych często mamy tak, mamy te najlepsze drużyny, ale rozwarstwienia na takich turniejach często jest dość duże, szczególnie na Mistrzostwach Świata. Pani zdaniem te różnice są rzeczywiście bardzo wyraźne, jeśli chodzi o skalę tych umiejętności tych dziewczyn, które tutaj do nas przyjechały?
5: Tak, myślę, że tutaj ten poziom umiejętności jest różny. Jeżeli spojrzymy na drużyny reprezentujące poszczególne kontynenty, to też zauważamy w piłce seniorskiej, ale Mistrzostwa Świata są dla niektórych, niektóre drużyny przyjeżdżają na ten turniej po to, żeby go wygrać, niektóre przyjeżdżają po to, żeby się pokazać, żeby mieć szansę promować kobiecy futbol w swoim kraju, promować najlepsze zawodniczki, więc każdy na ten turniej przyjeżdża trochę z innymi celami. Ja liczę, że przede wszystkim dla naszej reprezentacji to będzie bardzo dobry mecz, że frekwencja na trybunach dopisze, no i że polscy kibice po raz kolejny będą dość głośno mówić o naszych młodych talentach.
4: Czyli raczej przewidujemy po prostu, no powiedziałbym tak, łatwe zwycięstwo.
5: Tak, myślę, że tutaj niespodzianki nie powinno być, aczkolwiek trener Kasprowicz na pewno będzie próbował różnych wariantów, które przygotują nas do fazy pucharowej, no bo tam ten poziom trudności będzie zdecydowanie większy. Dobrze, że mamy taki komfort, że możemy w ostatnim meczu grupowym jeszcze trochę potestować.
4: Zastanawiam się też już tak na koniec, bo zacząłem też rozmowę od tego wątku, czyli właśnie tego, jaki ten turniej ma wpływ. Tutaj już kilka rzeczy na ten temat pani powiedziała. Dla tych dziewczyn najważniejsze jest, już patrząc tylko z perspektywy piłkarek, raz, zdobycie doświadczenia, dwa, pokazanie się tym, powiedzmy, trenerom, menadżerom, skautom z Europy i to będą takie dwie kluczowe rzeczy. To znaczy, pani zdaniem, sukcesem tego turnieju będzie to, ile tych dziewczyn później wyjedzie na przykład i trafi do dobrych klubów, bo tam będą po prostu mogły się rozwijać. Nie ukrywajmy, w wielu tych mocnych klubach europejskich poziom po prostu treningu, przygotowanie jest wyższy niż naszej ekstralidze. Czy na przykład musimy poczekać parę lat i zobaczyć, ile z tych dziewczyn rzeczywiście trafi do na przykład seniorskiej piłki na takim poziomie reprezentacyjnym, bo możemy też założyć, że jedna, dwie, trzy z nich być może za jakiś czas w ogóle rzucą piłkę i to też nie będzie nic wyjątkowego.
5: Myślę, że na taki potencjalny sukces tego turnieju możemy spojrzeć kilkuwymiarowo. Przede wszystkim oczywiście przez pryzmat piłkarek, które na nim występują, bo dla nich to jest świetna platforma do tego, żeby się zaprezentować. Ale myślę, że dla nas takim wymiernym sukcesem będzie też to, ile dziewczyn zobaczy, że też w piłkę może grać, patrząc na te zawodniczki, które teraz widzimy na polskich stadionach. Ile tych piłkarek w rzeczywistości za parę lat w Polsce będzie, które będą stanowiły w kolejnych latach o siłach młodzieżowych reprezentacji, bo tak ten cykl szkolenia, ta nasza piramida szkoleniowa cały czas się będzie rozwijała i nie będziemy się musieli martwić w przyszłości o to, skąd brać kolejne następczynie, czy Ewy Pajor, czy Weroniki Araśniewicz, bo one w naturalny sposób, dzięki temu, że zobaczą swoje idolki na największej scenie, będą się do piłki garnąć.
0: Z Weroniką Morzejko z Polskiego Związku Piłki Nożnej o Mistrzostwach Świata Piłkarek do lat 20 rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach trzecia, to czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od krajowego protestu maszynistów. Pasażerowie, szykujcie się na utrudnienia na kolei. $5000 – tyle otrzyma każdy Amerykanin pod warunkiem, że Republikanie pozostaną przy władzy. To nowy pomysł prezydenta USA Donalda Trumpa. W faktach także o najpiękniejszej bezdomnej orkiestrze, która doczekała się własnego domu. A na początek, pasażerów kolei ostrzegamy przed opóźnieniami pociągów w całym kraju. To w związku z protestem maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści reagują na katastrofę, do której doszło w środę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka, mimo sygnałów świetlnych, wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych. Zmarła jedna osoba.
2: Protest musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
1: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia. Chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków lekarzy. Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim Szpitalu Południowym. Najwięcej dyskusji dotyczyło tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jaka jest ostateczna propozycja? O tym Michał Dobrołowicz.
3: Nowa wersja ustawy zakłada, że górny limit zarobków, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, będzie obowiązywać już 30 dni po wejściu w życie ustawy w przypadku nowych umów. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o kontrakty, które już są zawarte. Tu będzie więcej czasu. 12 miesięcy na zawarcie nowych porozumień.
4: Trump znów w centrum uwagi.
1: Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w Stanach Zjednoczonych.
5: $5000 it will be called the Trump dividend.
1: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas obiecał Amerykanom $5000, jeżeli Republikanie utrzymają większość po listopadowych wyborach do Kongresu. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby Kongresu.
1: Orkiestra Sinfonia Varsovia ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą, po raz pierwszy pokazała 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
7: Zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
1: Mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry, a Seno w Warszawie zagrali muzycy Sinfonii Varsovii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już dziś. Rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp dzisiaj, jutro i w niedzielę jest wolny. Polski system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z Tomaszem Terlikowskim.
8: My rozmawialiśmy nawet w studio RMF FM chyba rok temu o tym, że są plany przygotowania przeciwko wojnie hybrydowej. Coś się dzieje w tej sprawie. My cały czas jako lekarze cywilni nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, nie jesteśmy szkoleni, nie widzimy.
1: Czyli
9: nie ma żadnych szkoleń, nic się nie dzieje, nie dostaliście planów jakichś działań.
8: Powstał tak zwany Legion Medyczny, który zachęca lekarzy, pielęgniarki do wstępowania w swoje szeregi, do nauki i szkoleń, ale to jest zbyt mało, my planów działań nie widzimy, strategii też nie. Zresztą o tym, że lekarze są tym zasobem kluczowym i że ochrona zdrowia jest kluczowa, my mówiliśmy od wielu lat, kiedy rząd wpuszczał lekarzy zza wschodniej granicy, tak naprawdę na skserowanych dokumentach i wydawał im numery podobne do prawa wykonywania zawodu, tak naprawdę wpuszczając ich do systemów informatycznych. My też krzyczeliśmy, że wśród tych osób może znaleźć się ktoś niepowołany, kto lekarzem nie jest, a skserował sobie dokumenty i bez znajomości polskiego do systemu wszedł. Wtedy traktowano to z przymrużeniem oka. Dzisiaj sytuacja się zmienia, traktujemy sytuację poważniej, ale nie jest tak, że przygotowania przyspieszyły.
9: Czyli co, MON współpracuje w ogóle z Naczelną Radą Lekarską, z kimkolwiek? Znaczy, no bo MON i MSWiA, bo to są te dwa kluczowe ministerstwa, czy nie? Czy na razie się o tym mówi?
8: Na razie się o tym mówi, my nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA. Jest Wojskowa Izba Lekarska, ona prowadzi szkolenia.
9: No ale
8: szkolenia.
9: To jest jakby osobna kwestia, to znaczy Wojskowa Izba Lekarska to są lekarze wojskowi równocześnie.
8: I prowadzą szkolenia również dla nas cywili, ale to jest kropla w morzu.
9: Dobrze, mamy 1193 szpitale, to wynika z tego raportu, o którym mówił pan doktor, w tym około 300 podmiotów publicznych o znaczeniu strategicznym, jednak tylko 8% z nich ma pełne zaplecze do działania w warunkach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. To jest raport z zeszłego roku, coś się zmieniło?
8: Nie mam takich danych, aby cokolwiek się zmieniło. Jest w Polsce dużo ludzi, które mogłoby pomóc i służyć swoim doświadczeniem. Mam nadzieję i myślę, że cała opinia publiczna ma nadzieję, że w ministerstwie dzieją się plany i za chwilę będziemy do nich włączeni jako partner społeczny. Natomiast w tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy. To nie jest dobra informacja, dlatego że w działaniach wojennych największą stratę ponoszą rzeczywiście cywile, którzy nie mają dostępu do leków, którzy nie mają dostępu do lekarzy, do szpitali przekształcanych w szpitale wojskowe i na prędce zamienianych. Ten pośpiech w przypadku działań wojennych nie służy nikomu, a najbardziej na tym ucierpieliby cywilni pacjenci.
9: No ale też rozumiem, że lekarze muszą być przygotowani, bo to jest działanie jednak w dość specyficznych warunkach, jak coś się dzieje. Pod dużym stresem, no być może lekarze pracujący na SOR-ach mają pewien...
8: Wyszliśmy z inicjatywą, żeby do stażu podyplomowego, czyli ktoś kończy 6 lat studiów, idzie na staż i tam powinien mieć moduł medycyny pola walki, ewentualnie po prostu przygotowanie do konfliktu zbrojnego. Ta sprawa utknęła na etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia. Usłyszeliśmy tak, to będzie, wprowadzimy. Na obietnicach się na razie skończyło, ale trzymamy kciuki.
9: Ale nie ma woli politycznej, czy to tak ze wszystkim wygląda w taki sposób, że jak jest temat, to są obietnice, po czym temat znika i... Obietnice też znikają.
8: Ja obserwuję dużą bezwładność dzisiaj w resorcie, w Ministerstwie Zdrowia. Obserwuję również zmniejszenie częstotliwości kontaktów i inicjatyw ze strony resortu. Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym na wysokie pensje kilkuset lekarzy. To nie robi dobrze przygotowaniom do ewentualnych problemów w systemie.
9: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, trzeba bić na alarm w sprawie dziur w NFZ-cie, bo wczoraj nawet Rzeczpospolita podała 12 miliardów będzie brakować.
8: No, w Rzeczpospolitej też mogliśmy przeczytać, że budżet zawisł tak naprawdę na akcyzie i zależy od tego, czy Polacy będą pić alkohol i palić papierosy elektroniczne.
9: Nie
8: jeżeli
9: namawiamy.
8: Nie, to nie, znaczy ta sytuacja jest kuriozalna, że NFZ opiera to, czy będzie mógł funkcjonować, czy nie zabraknie mu pieniędzy, na tym, czy pacjenci będą sobie szkodzić. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest gigantyczna dziura i brakuje pieniędzy, tak, brakuje pieniędzy. Jeżeli ja o tym mówię dzisiaj w RMF FM, to spodziewam się za chwilę komentarzy, tak, bo lekarze zjedli wszystkie pieniądze. To jest nieprawda. 20-30% budżetu szpitala na wynagrodzenia to są lekarskie pensje. Są wśród lekarzy milionerzy, są kominy płacowe, należy z tym skończyć. Dlaczego nasza propozycja wprowadzenia tachografów, ograniczenia liczby czasu pracy
9: nie wypadła? A jak będą te tachografy, to nie będzie tak, że zacznie brakować lekarzy?
8: Myślę, że dzisiaj 15% lekarzy, i mamy na to badania, pracuje więcej niż na dwóch etatach. I rzeczywiście jest tak, że brak tych lekarzy w systemie może odbić się przez chwilę na dostępności doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy tachografy z tak zwanym alarmem. Nie blokowanie pracy tych lekarzy, tylko alarm i wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz pracuje więcej, czy ten lekarz nie może rzeczywiście...
9: Nie, ja się pytam, bo to było na przykład jeden z moich kolegów pracuje na SOR-ze i on mówi, nie ma wcale wielu lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować. W związku z tym wielu z nich pracuje rzeczywiście więcej niż powinni, ale jak przestaną pracować, to niespecjalnie ma ich kto zastąpić.
8: Mimo, że afera doktora Kacprzyka to jest jasny sygnał, żeby skończyć z tą patologią. Znaczy, żeby rządzący zastanowili się rzeczywiście, dlaczego na SOR-ze nie chce nikt pracować, pomimo wysokich stawek. Żeby zastanowili się, czy rzeczywiście system ma opierać się na barkach przepracowanego personelu medycznego. Ale panie redaktorze, sformułowaliśmy do partii politycznych pytanie o to, ilu nominatów partyjnych jest dzisiaj dyrektorami szpitali.
9: I co, dostaliście odpowiedź?
8: Ani jednej na razie. Cały czas czekamy.
9: Media się tym zajmują. Wiemy, że jest ich całkiem sporo z wszystkich partii.
8: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia no nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
9: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
8: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
9: Na razie się nie odnosi.
8: Zdrowia, tak? Czyli się po prostu nie odnosi. Nie, mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować. I to musi być pierwszy krok, ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
9: Ale skoro przy pieniądzach będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
8: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest to kwestiona ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
9: I dzisiaj... coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
8: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera My Doctor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
9: ale to tak jest kwestia czasu. Ale tak do pacjentów się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
8: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
9: w październiku ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
8: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za odmitu już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
9: Ale co pana zdaniem, panie doktorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
8: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur, kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak i to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
9: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
8: To prawda, ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który biarał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: na zegarach czwarta. To oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek. Słuchamy.
1: Prowadził samochód będąc nietrzeźwym, a na dodatek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 61-letni kierowca zatrzymany przez łódzkich policjantów. Polska i Europa muszą być gotowe na rosyjskie prowokacje, ostrzega przed nimi premier Donald Tusk. A na koniec odpowiemy na pytanie, czy od słoni powinniśmy się uczyć cierpliwości. Ponad 7 lat więzienia grozi 61-letniemu kierowcy zatrzymanemu w Łodzi. Nie dość, że prowadził samochód będąc pod wpływem alkoholu, to miał jeszcze sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodam jeszcze, że śledczy zarzucają mężczyźnie jazdy po pijanemu w warunkach recydywy. O szczegółach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: 61-latek był trzykrotnie karany za jazdę po alkoholu, a 6 lat temu został skazany za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i rok spędził w więzieniu. Gdy w poniedziałek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta, miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Śledczy nie wykluczają, że po uzyskaniu opinii biegłych zarzuty zostaną rozszerzone i wtedy kierowca będzie odpowiadał za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
1: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
3: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał też, że zeszłej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. W Parlamencie Europejskim tymczasem rośnie presja na wykorzystanie rosyjskich aktywów. Jak dowiedziała się nasza korespondentka, ponad 120 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie. Wykorzystywanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje w tej chwili Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostałyby zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
5: Fakty z Wielkopolski.
1: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały 3 słonice: Itosza, Saiwa i Daisy. Na razie jednak nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
6: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów, właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego ZMO w rozmowie z reporterem RMF Max Przemysławem Wałczyńskim. A czy od słoni możemy się uczyć cierpliwości? Najnowsze badania wskazują, że słonie azjatyckie potrafią kontrolować swoje impulsy i dostosowywać zachowanie do zmieniających się okoliczności. O szczegółach tych badań Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Badanie prowadzono na 16 słoniach mieszkających w Narodowym Instytucie Słoni w Tajlandii. Zwierzęta stanęły przed zadaniem, które wymagało od nich powstrzymania się od naturalnego, impulsywnego zachowania. Przygotowano dla nich taki owocowy wtorek, przezroczystą skrzynkę. skrzynkę z owocami, po które nie mogły bezpośrednio sięgnąć, musiały znaleźć umieszczone z boku skrzynki drzwiczki. I gdy zmieniano ich lokalizację, były w stanie powstrzymać odruch sięgania w to samo miejsce i szybko znajdywały aktualne dojście. To zdolność nieczęsta w świecie zwierząt, ale umówmy się, trochę zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież słynne powiedzenie o słoniu w składzie porcelany odnosi się do niezręcznego, a nie pochopnego czy agresywnego działania.
1: A więc czy od słonia można się uczyć cierpliwości? Jak najbardziej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.
0: Tu radio RMF24.

0: Jest godzina piąta, sprawdzamy co nowego w faktach RMF FM. W studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Witam, jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Na początek nocny atak na Kijów. Rosyjskie pociski spadły na budynki mieszkalne. Dwie osoby są ranne. Później o stałej obecności żołnierzy wojsk USA w Polsce. Amerykańska delegacja przygląda się miejscom, gdzie mogłaby powstać nowa baza. A na koniec zaproszenie do Katowic. Możecie tam dzisiaj zagrać z zespołem Jam. Kto ma gitarę? Niech rusza. Zaczynamy jednak od rosyjskiego ataku na Kijów. W wyniku uderzeń dwie osoby zostały ranne. Pociski spadły m.in. na 9-piętrowy budynek mieszkalny. W stolicy Ukrainy zawyły syreny alarmowe. Lokalne władze wezwały mieszkańców, by udali się do schronów. Jest ich 5, wszystkie znajdują się w zachodniej części naszego kraju. Chodzi o miejsca, w których mogą powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Amerykanie rozpoczęli przegląd proponowanych lokalizacji. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Stąd naturalnie brane pod uwagę są duże miasta. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań, ale raczej jego obrzeża, bo w Poznaniu są już Amerykanie, jest tam wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Jest miejsce, by zbudować tam bazę od zera, plus wiele miejsc też od zera musi powstać w amerykańskim standardzie. Żołnierze i ich rodziny mają się czuć jak u siebie. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Świetnie skomunikowane, blisko Niemiec, gdzie Stany mają już swoje bazy. W samym Bolesławcu, ale i okolice stacjonują już amerykańscy żołnierze. Gotowe jest więc wojskowa infrastruktura, którą ewentualnie można będzie rozbudować.
1: Później niż planowano, rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę dopiero 21 września. Z czego wynika to opóźnienie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
4: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
1: Mają pomóc w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. A mowa o dronach. Straż Pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażane w bezzałogowce.
5: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
0: Są i takie fakty.
1: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic, bo dziś na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jam. Jeden z kultowych jego utworów, Naiwne Pytania. Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta.
6: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200, ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowa okazja, żeby z Jamem zagrać, oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
1: Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasto Ogrodów. Zbiórka na rynku w Katowicach o 15.30, a kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na zegarach 5:30. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. W kalendarzu 11 września, piątek, 254 dzień roku, wschód słońca. Dopiero po 6, dokładnie minutę po 6 rano. O poranku w całej Polsce protest maszynistów. To jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Sprawdzamy też o poranku rozkład jazdy i opóźnienia, ale będą również echa konwencji republikanów w Dallas, no i finalistki US Open. Zapraszam. W całej Polsce trwa protest maszynistów i potrwa on do południa. To jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Od północy do południa pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, mają zwolnić do 20 km na godzinę. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W tej chwili, jak sprawdziliśmy, rekordzistą wśród spóźnionych składów Podhalanin. To Intercity z Zakopanego do Świnoujścia ma 182 minuty rozjazdu z rozkładem. A Baltic Express, miejsce drugie ekspresem tylko z nazwy wśród tych opóźnionych pociągów, 145 minut spóźnienia na trasie z Gdyni do Pragi. W porannych faktach śledzić będziemy dla Was sytuację na kolei. Będziemy i w Warszawie, na Centralnym, i na dworcu Kraków Główny. Tam szukać możecie o poranku naszych reporterów. A w faktach przeniesiemy się również do amerykańskiego Dallas, gdzie kończy się konwencja Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu. Wystąpił tej nocy m.in. wiceprezydent J.D. Vance. Właśnie przerwał nam protestujący, wymachujący meksykańską flagą. No cóż. No cóż, przyjacielu, skoro tak bardzo kochasz Meksyk, to rusz tam tyłek, ja kupię ci bilet na samolot. Wyrazisty wiceprezydent J.D. Vance obiecuje powróci w porannych faktach. Zapraszam już teraz na nasze poranne rozmowy o 7 w radiu RMF24 i faktach RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie dziś Michał Jaros, czyli wiceminister rozwoju i technologii. 8:02 natomiast Tomasz Terlikowski w porannej rozmowie w RMF FM porozmawia dziś z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. A na US Open już znamy finalistki tenisowego wielkiego szlema. Do Aryny Sabalenki po 5:00 dołączyła Elena Rybakina. Ona pokonała zawodniczkę gospodarzy Coco Gauff. Mieliśmy 3 sety w Nowym Jorku, wygrana 2-1, 6-3. Najpierw przegrana Rybakiny w pierwszej odsłonie, no a potem 2 sety wygrane z regularnością 6-4, 6-4 przez zawodniczkę reprezentującą Kazachstan. Zatem o 6:30 na pewno pierwsze poranne fakty sportowe, a wcześniej pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: To jest prawie szósta, a skoro tak, fakty, czas zacząć. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zapraszamy.
2: Do południa potrwa protest maszynistów.
1: Domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po ostatnim tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Co ten protest oznacza dla pasażerów? Posłuchajcie.
1: Jeżeli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła.
2: Tak grozi wyborcom Donald Trump.
1: Będziemy w Dallas, ale dziś też ważny poranek dla nas.
2: Dla Radia RMF24.
1: I dla tych, którzy kochają Wrocław.
2: Słuchajcie faktów do końca.
1: Zapraszamy. Od 6 godzin trwa protest maszynistów.
2: Zakończy się w samo południe. W tym czasie pociągi przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe mają przejeżdżać z prędkością do 20 km na godzinę.
1: A my łączymy się teraz z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jak Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych tłumaczy tę akcję protestacyjną?
3: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła.
4: Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
3: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Na dworcach od rana są nasi dziennikarze. Połączymy się z nimi w kolejnych faktach.
1: A teraz o poranku amerykańskie Dallas.
2: I symboliczny akt ślubowania, jaki prezydentowi Stanów Zjednoczonych złożyli uczestnicy konwencji Partii Republikańskiej.
5: Please raise your right hand.
1: Proszę, podnieście prawą rękę. Ślubuję najwspanialszemu prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych. Tak zaczynała się ta ceremonia.
2: A kończyła słowami: jeżeli nie zagłosujecie w wyborach do kongresu, pójdziecie do piekła.
1: W Dallas, w Teksasie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski. Pawle, konwencja zakończona. Co jeszcze usłyszeliśmy z ust prezydenta?
6: Tak właśnie zakończyła się konwencja Partii Republikańskiej. Donald Trump krytykował demokratów i ostrzegał przed ich powrotem. Powtórzył swoją wczorajszą obietnicę przekazania każdemu dorosłemu obywatelowi $5,000, jeżeli republikanie wygrają jesienne wybory i utrzymają większość w kongresie. Demokraci robią się nerwowi, mówili, że jeśli zrobimy konwencję w połowie kadencji, nikt się nie zjawi. To miejsce jest pełne ludzi. Było pełne wczoraj wieczorem, ale jeszcze ważniejszy jest duch, mówił. Dziś przemawiał też wiceprezydent J.D. Vance. Byliśmy zmęczeni tym, że nie stać nas było na nic, mówił. Demokraci są partią nienawiści, podkreślał. Mieliśmy dość nazywania nas rasistami tylko dlatego, że zauważyliśmy, iż nasz kraj staje się coraz brudniejszy i biedniejszy. Tłum krzyczał 48, a to miało znaczyć, że zgromadzeni chętnie widzieliby go w roli następnego, 48. prezydenta USA. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
2: To także są fakty.
1: Zostawiamy Dallas, czas na Sofię. Tam nasi siatkarze zgodnie z planem rozpoczęli Mistrzostwa Europy.
2: W pierwszym meczu fazy grupowej pokonali 3-0 reprezentację Portugalii. To spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM. Czy biało-czerwoni mieli w tym meczu jakiś słabszy moment?
7: Jedynie na początku drugiego seta. Pierwszą partię podopieczni Nikoli Grbicia wygrali pewnie 25-12 na początku drugiej. Rywale jednak o wiele bardziej ryzykowali na zagrywce i wyszli na dwupunktowe prowadzenie.
8: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła. Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
7: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry. W trzecim secie trener zdecydował się na kilka zmian w składzie. Na parkiecie pojawili się m.in. Graniczny czy Nowak. To jednak nie wpłynęło na grę biało-czerwonych, którzy pewnie wygrali także trzeciego seta.
1: A teraz w faktach, zgodnie z zapowiedzią, zaproszenie na specjalny poranek w Radiu RMF 24.
2: Łączymy się z Piotrem Selakiem, który przywita dzisiaj słuchaczy z Wrocławia.
9: Dlatego, że od kilkunastu dni już nie tylko internet i DAB+, ale też jesteśmy w paśmie FM 95.1, właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Polecamy RMF 24 Wrocław. Dzisiaj będziemy Was budzić, mówiąc m.in. o wrocławskich sprawach z ludźmi właśnie stąd. Ale też opowiemy o Wrocławiu tym, którzy miasta nie znają. Nie wiedzą na przykład, że to jedyne miasto w Polsce, które ma swojego latarnika, który wcale nie chce być miejską maskotką.
10: Bałbym się tych wszystkich uścisków i przytulania, bo wtedy człowiek by nie zrobił swojej roboty.
9: A robotę pan Robert Molendo wykonuje od blisko 20 lat i nie jest to wcale lekkie zajęcie.
10: Sztyca ma około 3 metrów. Wykonanie kilkunastu ruchów przy latarniach, no trochę to rękę męczy.
9: Latarnie gazowe we Wrocławiu już dzisiaj wygaszone, ale poranek startuje w RMF 24. Już za godzinę, polecamy.
2: Super, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Polecamy wszystkim wyjątkowy poranek RMF 24 z Wrocławia.
11: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.

0: 6.30 na zegarach, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: Protest maszynistów kolejowych potrwa do południa. To pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych.
2: Od północy do południa pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, mają zwolnić do 20 km na godzinę. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się w ten sposób pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa właśnie na przejazdach kolejowych.
1: W tej chwili rekordzistami wśród spóźnionych składów podhalanin i przemyślanin.
2: Pierwsze Intercity z Zakopanego do Świnoujścia ma ponad 3 godziny spóźnienia, ale to wynik nie tylko protestu, ale także awarii urządzeń sterowania ruchem.
1: Przemyślanin z Poznania do Ustki w tej chwili 169 minut opóźnienia.
2: I Baltic Express z ekspresem tylko z nazwy 145 minut opóźnienia na trasie z Gdyni do Pragi.
1: Potem długa lista składów, których spóźnienia sięgają mniej więcej godziny.
2: A za pół godziny w faktach sprawdzimy sytuację na Centralnym w Warszawie. Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia.
1: Chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim szpitalu południowym. A już za pół godziny rozmowa o 7 w Faktach i Radiu RMF 24.
2: Piotr Salak poprowadzi ją z naszego specjalnego plenerowego studia na rynku we Wrocławiu.
1: A jego gościem będzie Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Faworyci wczorajszych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów nie zawiedli.
1: Od spotkań Champions League zaczynamy pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczek w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojtku. Dla polskich piłkarzy to był wieczór debiutów.
4: No, jednym z debiutantów był Tymoteusz Puchacz, którego Sabah Baku przegrała jednak na Old Trafford z Manchesterem United 0-4. Więcej emocji było w starciu Slavii Praga z Lens. Ostatecznie lepszy po dramatycznej końcówce okazał się zespół z Francji, który wygrał 3-2, a w składzie którego ponad 60 minut rozegrał Michał Skuraś. W wyjściowej jedenastce drużyny z Czech było dwóch polskich debiutantów w Lidze Mistrzów, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, który jeszcze rok temu występował w drugoligowym Sokole Kleczew.
5: Pamiętam jeszcze, jak ponad 10 lat temu z moim przyjacielem biegałem po boisku, po Orliku i mówiłem sobie, że zagram w Lidze Mistrzów. No i dzisiaj przyszedł ten dzień.
4: Mówił pomocnik Slavii w rozmowie z Canal Plus Sport. W pozostałych meczach Bayern Monachium 5-0 pokonał Bodø/Glimt, a Como wygrało 4-1 z RB Lipsk. Od spodziewanej wygranej polscy siatkarze rozpoczęli drogę do obrony tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej rozgrywanym w Sofii pokonali 3-0 reprezentację Portugalii.
6: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów. Najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
4: Mówił Bartłomiej Bołądź, atakujący naszej kadry, który wczoraj zdobył 10 punktów, a w sobotę w kolejnym meczu nasi siatkarze zagrają z Izraelem. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek i ustępująca jedynka zmierzą się w finale wielkoszlemowego US Open. Jelena Rybakina o tytuł zagra z Aryną Sabolenką. Białorusinka w dwóch setach pokonała Jessica Pegule. Więcej emocji było w starciu Rybakiny z Coco Gauff. Ostatecznie górą po 3-setowym zaciętym pojedynku tenisistka reprezentująca Kazachstan.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 7. Tomasz Terdzikowski, ja witam was serdecznie i zapraszam na najbliższe 3 godziny porannego programu Radia RMF 24. Programu specjalnego, bo z Warszawy, Wrocławia i Krakowa równocześnie. Piotr Salak jest już w Krakowie, czeka z kolejnymi rozmowami. Ja jestem w Warszawie i będę jakoś to wszystko koordynował, a w Krakowie oczywiście jak zwykle fakty o godzinie 7. Ja w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Ponad 150 opóźnionych pociągów w tej chwili na kolejowej mapie Polski.
2: Od efektu trwającego protestu maszynistów zaczynamy.
1: Do południa pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowe, drogowe, mają zwolnić do 20 km na godzinę.
2: Kierowcy, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy, czeka go kara bezwzględnego więzienia. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. Zaczynamy fakty od protestu maszynistów. Od razu łączymy się ze stołecznym reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim, który jest na dworcu centralnym w Warszawie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. Jak dużo poranku są utrudnienia na kolei?
3: W całym kraju pociągi odnotowują kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Aktualnie takich przypadków jest ponad 150. To zarówno pociągi Intercity, ale też wszystkie połączenia regionalne. Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
4: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
5: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
6: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
3: Jeszcze ważna informacja dla podróżujących. Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników, a pasażerowie rezygnujący z podróży dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet.
1: Kacper Wróblewski na Centralnym w Warszawie. Kierowca, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy, czeka kara bezwzględnego więzienia. To jest jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka mimo sygnału świetlnego wjechała tam w pociąg. Zginęła jedna osoba.
1: A Michał razem z nami teraz w porannych faktach. Michale, kiedy możemy spodziewać się tej zmiany?
7: To kwestia najbliższych tygodni. Jak słyszę w rządzie, zmiany w kodeksie karnym wymagają czasu i choć premier Donald Tusk apelował po wypadku ekspresowe działania.
8: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów.
7: To na razie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział jedynie, że kierowca, który wjedzie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Ten projekt zmian w przepisach ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu w przyszłym tygodniu, tak by jak najszybciej zajął się nim Sejm. Rozwiązanie dobre, ale niewystarczające, mówią kolejarze, bo opowiadają, że takich sytuacji jak w środę zdarza się mnóstwo. Minister jest tego świadomy. Dlatego zapowiada zmiany w kodeksie karnym.
9: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
7: Żadnych warunkowych kar, jedynie nieuchronność więzienia. Taki jest plan. Nad tym rozwiązaniem pracują teraz wspólnie dwa ministerstwa, infrastruktury i sprawiedliwości.
2: A za kilka chwil gościem Piotra Salaka w Faktach RMF FM i internetowym radiu RMF 24 będzie Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
1: Wcześniej jeszcze amerykańskie Dallas. W Teksasie konwencja Partii Republikańskiej zakończona.
2: Po raz pierwszy w historii organizowano ją przed wyborami do kongresu, bo do historii może przejść też wyborczy pojedynek w samym Teksasie.
1: Jak może zmienić on polityczną mapę USA? O tym teraz z Dallas korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. Konwencja Republikanów odbyła się w Teksasie, który od dekad jest bastionem tej partii. Emocji nie brakowało i nie zabraknie. Właśnie tutaj rozgrywa się dziś jeden z najbardziej zaskakujących wyścigów wyborczych w Ameryce. O mandat senatora walczą republikanin Ken Paxton, obecny prokurator generalny Teksasu, oraz demokrata James Talarico, były pastor i polityk stanowy. I choć Teksas od lat głosuje na republikanów, tym razem wyścig jest wyjątkowo wyrównany. W niektórych sondażach Talarico nawet prowadzi. Myślę, że Teksas na pewno pozostanie bardzo mocno republikański, powiedziała mi ta kobieta, przekonując, że w Teksasie nic się nie zmieni. Wielu mieszkańców Teksasu nadal wierzy w konserwatywne wartości, słyszę. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
1: I w internetowym Radio RMF 24.
2: Piotr Salagi, jego gości. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF 24 Wrocław. Michał Jaros, człowiek z Wrocławia, wiceminister rozwoju i technologii, ale też przewodniczący Dolnośląskich Struktur Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu z wrocławskiego rynku.
11: Z wrocławskiego rynku i spod pręgierza, panie ministrze. To jest znakomite miejsce do rozmowy z politykami o poranku. Skończył się już audyt Ministerstwa Rozwoju w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego po aferze powodziowej?
12: W tych konkretnych przypadkach tak, natomiast przed nami nami cały audyt związany z rozliczeniem wszystkich przedsiębiorstw, dlatego że oni mieli też określony czas na to, żeby się rozliczyć. To jest ten moment.
11: To jeżeli się skończy audyt, to w takim razie są wnioski personalne?
12: Tak, oczywiście te wnioski zostały skierowane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także jeden wniosek do prokuratury, chodziło o rzeczoznawcę.
11: Ile osób w takim razie odpowie za tę aferę powodziową?
12: Myślę, że na ten moment widzimy działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to było 6 osób, natomiast myślę, że po tym, jak będziemy mogli realnie sprawdzić wszystkie wnioski, to będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
11: Panie ministrze, czy te pieniądze uda się odzyskać? Czy one w ogóle zostały stracone, czy nie?
12: Nie, nie będą stracone. To jest tak, że
11: każdy
12: z beneficjentów, który otrzymał środki, jeżeli te środki nie zostaną dobrze rozliczone, będzie musiał je oddać wraz z odsetkami, więc niech się zastanowią ci, którzy wzięli te środki, niech zbierają już na odsetki.
11: Michał Jaros, człowiek z Wrocławia, wiceminister rozwoju i technologii, razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w Radiu RMF24 i w RMF24 Wrocław. Panie ministrze, pan może powiedzieć, że Dolnośląska Platforma się rozliczyła z afery powodziowej?
12: Myślę, że tak. Natomiast tak jak powiedziałem, w przypadku pani Koniczyńskiej, wszystkie takie przypadki, nie tylko związane z aferą powodziową, będą przez nas bardzo mocno piętnowane.
11: A skąd pan wie, panie ministrze, że takich agencji jak ta Karkonoska nie było więcej?
12: Agencja to była jedyna, która obsługiwała środki powodziowe na Dolnym Śląsku.
11: Ale że nieprawidłowości mogło być więcej?
12: W innych agencjach?
11: Tak.
12: To Fundacja Rozwoju Śląska prowadziła też działanie na terenie i regionie województwa opolskiego i śląskiego, też będziemy ją sprawdzać. To nie jest tak, że tylko będzie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego sprawdzana.
11: A pana zdaniem, pan był zaskoczony, że Donald Tusk nie rozwiązał dolnośląskich struktur koalicji?
12: A dlaczego miałby to zrobić?
11: No dlatego, że były nieprawidłowości. Rozwiązał nawet w przypadku, kiedy przegrał referendum prezydent Krakowa.
12: To trzeba pytać premiera, natomiast muszę i przewodniczącego partii, natomiast muszę powiedzieć, że myśmy zdziałali bardzo szybko i w momencie, kiedy pojawiała się informacja, pani Koniczyńska została zawieszona. Ewentualnie trzeba by się zastanowić nad strukturami leniogórskimi. Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem przypadki.
11: Tam doszło do protekcji politycznej?
12: Tego nie wiem, natomiast jeśli chodzi o panią Koniczyńską, to nie był mój wybór, nie było moje wskazanie, byłem daleki od tego, że tą osobę nominować na takie stanowisko.
11: W tej chwili jest wykluczona z platformy orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, ale mogła się odwoływać. Odwołuje się, czy nie?
12: Nie odwołuje się. Myślę, że poszła po rozum do głowy, a przede wszystkim ma chyba też inne problemy.
11: Panie ministrze, kiedy przyjadę na wrocławski rynek samochodem elektrycznym? Polskim samochodem elektrycznym?
12: Myślę, że to jest jeszcze perspektywa 3-4 lat. Może szybciej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te samochody, które my chcemy produkować i współprodukować w oparciu o tajwańską technologię, dają nam pewien, jeśli tak mogę powiedzieć, handicap, dają nam pewną taki lewar w postaci największej, czy może nie tylko największej firmy, ale też produkującej elektronikę, ale też firmy, która ma bardzo duże doświadczenie. A prawda jest taka, że przyszły samochód elektryczny, to jest tak naprawdę smartfon na kółkach. A Tajwańczycy robią te smartfony, więc to jest duża szansa dla nas.
11: Tajwańczycy też robią, panie ministrze. Pytanie jest takie, czy my produkując ten samochód za ile? Pan powiedział za 3, może 4 lata. No, czy nie spóźnimy się w gruncie rzeczy? I to już wszędzie po polskiej drodze będą jeździły chińskie samochody.
12: Nie spóźnimy się. Proszę wiedzieć, ten rynek oczywiście wzrasta.
11: Wzrasta? A ja patrzyłem na ostatnie dane, jeśli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych w Polsce, i tych samochodów ubywa.
12: Ja mam na myśli rynek chińskich samochodów w Polsce i w Europie wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o samo zainteresowanie elektrykami, no to bywa różnie. Był taki moment, w którym rzeczywiście wszyscy chcieli kupować. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my musimy przewidywać przyszłość, panie redaktorze. I to jest tak, że samochód elektryczny już nie zniknie z naszych dróg. Samochód elektryczny będzie się rozwijał i trzeba rozwijać go w oparciu o tych, którzy mają najbardziej zaawansowane technologie. Wiadomo, że dzisiaj w bateriach najlepsi są Chińczycy, natomiast jeśli chodzi o elektronikę, to najlepsi są Tajwańczycy. Oni robią najbardziej zaawansowane chipy. Być może takie nie są potrzebne do naszego samochodu, ale potrzebne są półprzewodniki. Pamięta pan taką sytuację, panie redaktorze? Przepraszam, że się zamienię w drugą stronę, ale jak stały samochody nieodebrane na parkingach, dlatego że były gotowe, a brakowało elektroniki. My chcemy ją budować w Polsce, chcemy mieć tą elektronikę.
11: Pod Wrocławiem. W tym samym miejscu, gdzie miała powstać fabryka Intela.
12: Tak jest.
11: A dobrze, tylko że z Intelem się nie udało. A skąd pan wie, że się uda z fabryką z Tajwanu?
12: Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na firmę Intel, która miała wewnętrzne problemy i zrezygnowała z inwestycji w Malezji, w Magdeburgu i we Wrocławiu. A firma Foxconn, która jest głównym główną firmą w tym parku technologicznym, która raczej notuje z roku na rok coraz większe wzrosty, dlatego że obsługują między innymi serwery AI i oni je produkują. 60% serwerów wszystkich związanych ze sztuczną inteligencją produkuje Foxconn.
11: Ale na razie my dużo płacimy na to. 4,5 miliarda złotych pójdzie na to z KPO. To wystarczy?
12: 4,5 miliarda złotych na samochód elektryczny. Natomiast pamiętajmy o tym, że negocjacje trwają. Nie chcę wchodzić w te negocjacje, bo już...
11: No, to jest najciekawsze.
12: Ale to już niech zostawię te negocjacje w firmie Foxconn i firmie Electromobility Polska. Jest bardzo duża szansa, że będziemy te negocjacje domykali w tym roku, tak żeby...
11: Do końca roku chcecie domknąć te negocjacje?
12: Oczywiście. Trzeba je zamknąć i trzeba rozpocząć budowę fabryki, bo panie redaktorze, to jest jak gdyby kluczowe, że my nie mamy zakładu gotowego, musimy postawić fabrykę, mamy teren w Jaworznie i ta fabryka będzie w Jaworznie, natomiast oprócz tej fabryki w Jaworznie, no to trzeba będzie też ten samochód zaprojektować już na polskie, europejskie drogi. To nie będzie samochód tylko i wyłącznie dla Polaków.
11: Ale ja myślę też o tym hubie elektronicznym, który ma powstawać pod Wrocławiem, w tym miejscu, gdzie miała być fabryka Intela. 40 tysięcy miejsc pracy?
12: Panie redaktorze, ja bym tutaj duży spokój zachował.
11: No, ja też zachowuję duży spokój i się dziwię, bo 40 tysięcy, gdyby to było 40 tysięcy miejsc pracy, to byłaby piątka najważniejszych pracodawców w Polsce.
12: Przedsiębiorcy się oczywiście też denerwują, czy nie zabiorą, czy ta nowa inwestycja nie zabierze im pracowników, więc ja spokojnie, szanowni państwo, po pierwsze to będą oczywiście miejsca pracy, natomiast pamiętajmy o tym, że automatyzacja procesów produkcyjnych w Polsce powinna postępować. My mamy mniej zautomatyzowaną produkcję przemysłową niż inne kraje europejskie, a my będziemy mieli do czynienia z gigantem, jeśli chodzi o elektronikę.
11: To kiedy te prace ruszają w takim razie, panie ministrze?
12: Te prace w tym roku będziemy mieli na pewno, i tak też rozmawiamy ze stroną tajwańską, że chcemy zamknąć sprawę takiego podpisania memorandum of understanding, takie MOU, a także wykup gruntu przez stronę tajwańską, tak żeby w przyszłym roku rozpocząć pracę już w tym obszarze.
11: Ale pamięta pan, że cała Unia Europejska, w tym również Polska, nie uznaje państwowości Tajwanu. To przeszkadza?
12: Jeśli chodzi o tą aktywność gospodarczą, myślę, że możemy śmiało rozmawiać. Też prowadzimy konsultacje gospodarcze. Będę miał w tym roku okazję gościć na Tajwanie właśnie podczas tych konsultacji gospodarczych.
11: Ale wie pan o tym też doskonale, że Chińczycy bardzo nerwowo reagują na wszelkiego rodzaju kontakty z Tajwanem i wszelkiego rodzaju inwestycje.
12: Zapraszamy każdego chińskiego inwestora do Polski. Niech zainwestuje, niech też podzieli się technologią, bo tego to chyba jest problem ze względu na to, że zapisy w Konstytucji Unii umożliwiają. Tajwan się chce dzielić technologią i to jest ważne, żeby tę technologię tu zaimplementować i tutaj zacząć budować nasze kompetencje gospodarki, też w obszarze elektroniki. Przyszłość to elektronika. Zegarek, który już dzisiaj używamy, on jest w oparciu o elektronikę. Telefon, telewizor, kamera, która nas nagrywa.
11: To, że tutaj siedzimy i rozmawiamy, to też jest elektronika, panie
12: Dokładnie tak, więc, a my jej nie produkujemy w Europie, więc musimy wrócić do produkcji elektroniki w Europie. Polska może być hubem produkcji elektroniki w Europie. Może być takim miejscem, które będzie ta elektronika wychodziła na Europę.
11: Tak mówi wiceminister rozwoju Michał Jaros, nasz gość w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF 24 Wrocław. Jako minister rozwoju rozumiem, że pan dba o przedsiębiorców, prawda?
12: Tak, panie redaktorze, przedsiębiorcy, 99% polskich przedsiębiorców to małe i średnie firmy.
11: To pan pewnie będzie protestował przeciwko tej reformie podatkowej, która przede wszystkim uderzy w przedsiębiorców, bo będzie wyższy CIT.
12: Dla tych, którzy będą, panie redaktorze, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest CIT dla wszystkich, tylko dla tych, którzy zarabiają powyżej 200 milionów złotych, w związku z tym...
11: Nie. No jeżeli jestem przedsiębiorcą i do tej pory korzystałem z ryczałtu, to teraz ta granica możliwości skorzystania z ryczałtu, ona się ośmiokrotnie obniży. 250 tysięcy euro wystarczy, że będę miał przychodu i już trzeba będzie zrezygnować z ryczałtu.
12: No ale to, panie redaktorze, życzę wszystkim, żeby zarabiali tyle pieniędzy.
11: To ja panu policzę tych przedsiębiorców. To jest 40 tysięcy, to jest grupa 40 tysięcy przedsiębiorców w Polsce. To jest dosyć liczna grupa, panie ministrze.
12: Tak, natomiast pamiętajmy o tych przedsiębiorcach, których jest w Polsce zdecydowanie więcej. My chcemy, żeby jak najwięcej polskich firm zarabiało tyle pieniędzy, żeby było ich stać na...
11: No ale to muszą płacić mniejsze podatki.
12: Panie redaktorze, muszą płacić podatki, które są adekwatne od też potrzeb państwa, usług państwa, z których każdy korzysta, nie tylko przedsiębiorcy, ale też pracownicy i pracobiorcy. Więc myślę, że to jest, wie pan, jeżeli chcemy dyskutować na temat sprawiedliwych podatków, to przepraszam, no to zawsze jest kłopot. Jako człowiek, który podatkami się też oczywiście interesuję, to mogę powiedzieć, no nie ma systemu, który jest zawsze sprawiedliwy.
11: Ale to
12: chcemy, żeby
11: pan...
12: ten system był sprawiedliwszy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z możliwości no, zarabiania więcej ze względu na kolejny próg podatkowy. Mówimy oczywiście o tych osobach...
11: Ale to pośrednio pan przyznaje, panie ministrze, że ci przedsiębiorcy zapłacą trochę za reformę podatkową, tak?
12: Część przedsiębiorców, tych, których naprawdę bardzo dobrze dzisiaj zarabiają, mogą zapłacić za te kwestie. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, tych ludzi, którzy zarabiają, również tych przedsiębiorców, którzy zarabiają, mają dochód powyżej.
11: Czy to nie będzie ryzykowne dla Koalicji Obywatelskiej? Bo ci przedsiębiorcy za chwilę pójdą do Konfederacji, która głośno mówi o tym, jak najmniejsze podatki, jak najmniej ingerencji państwa w struktury podatkowe.
12: I to są piękne hasła, tylko na koniec muszą się zmierzyć z rzeczywistością. Rzeczywistością, czyli z wydatkami państwa. Dzisiaj wydajemy bardzo dużo pieniędzy na obronę. Ja wczoraj byłem na targach w Kielcach. Rzeczywiście robi wrażenie. 45% prawie polskich firm z 1200 wystawców. Rozwijamy ten przemysł, natomiast pamiętajmy o tym, że to bezpieczeństwo kosztuje i za to bezpieczeństwo musimy wszyscy zapłacić. Przedsiębiorcy też muszą mieć poczucie tego, że funkcjonują w bezpiecznym państwie, że tu żaden ruski żołnierz nie wejdzie, bo mamy bezpieczną, bo mamy dobrze zorganizowaną armię
11: wyposażoną. Wszyscy sobie tego życzymy, panie ministrze, tylko że pytanie jest takie, kto ma za to zapłacić, bo pan powiedział, że wszyscy musimy za to zapłacić, czyli co, wyższe podatki w takim razie?
12: Nie, tutaj nikt nie mówi o podnoszeniu podatków, bo przecież ten budżet pan minister Domański spina.
11: Ale tego się nie da pogodzić, jednocześnie tak duże wydatki socjalne, tak duże wydatki na armię, o tym mówi wielu ekonomistów.
12: Myślę, że w dłuższym okresie to będzie problem, natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy na etapie przebudowy polskiej armii i dużych zakupów dla polskiej armii. Oczywiście później będzie to utrzymanie, natomiast dzisiaj to są zakupy, które dużo kosztują, jak pan wie doskonale.
11: Jako człowiek z Wrocławia, pan by chciał, żeby tutaj była baza wojsk amerykańskich, stała baza
12: jesteśmy
11: wojsk amerykańskich?
12: Jesteśmy otwarci na to, chcielibyśmy.
11: Uważa pan, że to jest realne, że to pod Wrocławiem właśnie mogą być Amerykanie?
12: Jakby pan, no jest taka... Jest taka szansa, jak są dwa województwa brane pod uwagę, Wielkopolska i Dolny Śląsk, to jest duża szansa, że to będzie właśnie Wrocław. Jesteśmy chyba najbardziej w głębi operacyjnej, jeśli tak mówią wojskowi. Myślę, że jeśli ta baza miała gdzieś powstać, to raczej we Wrocławiu, ale poczekajmy na to, na decyzję i na rozstrzygnięcia w tej kwestii.
11: To oczywiste, tylko pytanie jest takie, czy jest infrastruktura do tego, żeby przyjąć na przykład 5 tysięcy Amerykanów wraz z rodzinami, z tym całym zapleczem?
12: Jest, panie redaktorze, Dolny Śląsk jest bardzo otwarty na wszystkich, którzy, zresztą jesteśmy jednym z najbardziej otwartych regionów w Polsce. Wie pan, jak przyjeżdża ktoś do Wrocławia, zakładam, że pan przyjechał do Wrocławia wczoraj, rano się pan obudził, wychodzi pan na rynek i mówi pan, no jestem z Wrocławia i to wie pan, i każdy tutaj pana przywita, dobrze, fajnie, że jesteś z Wrocławia, w Krakowie i w Poznaniu by tak nie było, bo tam trzeba trzy pokolenia siedzieć, a tu we Wrocławiu jest tak, że przyjeżdża się i rzeczywiście następnego dnia się jest z Wrocławia, to jest ta otwartość Wrocławia i Dolnoślązaków, jesteśmy otwarci na żołnierzy amerykańskich, tym bardziej, że wiemy o tym, że oni mają bronić wspierać nas w bezpieczeństwie i bronić też Polski.
11: To jak sobie pan tak dużo mówi i ciepło Wrocławiu, to pan wie doskonale, że dla Wrocławian bardzo ważny jest Śląsk-Wrocław. Co ze Śląskiem będzie? Miasto sprzeda Śląsk-Wrocław?
12: Tak, myślę, że to kiedyś nastąpi i uważam, że trzeba przygotować klub do sprzedaży. To znaczy, trzeba wyprostować te kwestie, które są śląsko-organizacyjne, jak chociażby Akademia Śląska, kwestie relacji ze stadionem, czy też ta odpowiedzialność i polityków, którzy też się często angażują w ten Śląsk-Wrocław i to myślę, że to powinien być ten okres, w którym to politycy raczej nie powinni się interesować Śląskiem
11: Ale
12: Wrocław.
11: Muszą się interesować, bo miasto dokłada do Śląska Wrocław.
12: Oczywiście, natomiast Śląsk Wrocław potrzebuje spokoju, tak żeby przygotować drużynę i klub pod sprzedaż. Sprzedaż, ja liczę na to, że kiedyś ktoś w Polsce zainwestuje, tak jak w sytuacji Paris Saint-Germain, że pojawiły się wielkie pieniądze. Myślę, że polska liga coraz wyżej jest opłacana, jeśli chodzi o transmisje telewizyjne i te środki, które tutaj trafiają do Polski, będą coraz wyższe. Oglądalność ligi będzie coraz wyższa, w związku z tym pojawi się w końcu taki partner, który zainwestuje w polski klub, który będzie mógł grać w Lidze Mistrzów. Ale ja marzę o tym, żeby Śląsk Wrocław grał w Lidze Mistrzów, panie redaktorze.
11: Ale dzisiaj 40 tysięcy nie chodzi na Śląsk.
12: Ale będzie chodziło. Jak będzie dobry klub i będzie Liga Mistrzów, to będą chodzili co kolejkę na Ligę Polską i na Ligę Mistrzów.
11: A ustawiają się inwestorzy do Śląska Wrocław w kolejce? Bo ja jakoś ich nie widzę.
12: Są zapytania oczywiście i jest zainteresowanie, natomiast myślę, że trzeba poczekać na takiego, który przyjdzie i nie będzie opowiadał, czy będzie pokazywał swój plan na prezentacji, tylko realnie włoży pieniądze i zapewni o tym nas, że Śląsk Wrocław zostanie oddany w dobre ręce.
11: Panie ministrze, Wrocław to jest pana miasto.
12: Tak.
11: Tutaj centrum miasta? Czy ma pan swoje ulubione miejsce gdzieś poza rynkiem?
12: Ja lubię rynek wrocławski, ale są takie miejsca jak chociażby Hala Stulecia, w którym też jest, czy Pergola zwłaszcza, no ale też lubię swoje osiedle, Pilczyce, które jest, mam bardzo blisko na stadion, panie redaktorze, jakieś 800 metrów, a przy okazji mam ciekawe miejsce do biegania, bo tam już się zaczyna Las Pilczycki, obok jest Park Zachodni. Fajne, dobre miejsce do życia i do mieszkania. Wrocław jest dobrym miejscem, zapraszam wszystkich do tego, żeby przyjechali do Wrocławia.
11: A jeżeli jesteś z Wrocławia, to co to znaczy?
12: Jeżeli jesteś z Wrocławia, to jesteś otwartym człowiekiem, przedsiębiorczym i takim, który nie narzeka. Ponieważ tu ludzie przyjechali z Gliszcza i ruiny. Tu w rynku były Zgliszcza i ruiny, chociaż tutaj front nie dotarł, ale tutaj Niemcy się bronili. Wrocław był zniszczony. Z Wrocławia cegły wyjeżdżały na odbudowę Warszawy.

0: po walkach o Festung Breslau.
1: Panie ministrze, Wrocław to jest miasto otwarte, to jest miasto dla wszystkich, to jest też miasto, z którego jest bliżej do Pragi niż do Warszawy. To ma znaczenie?
0: Ma znaczenie chociażby w kontekście budowania trójkąta półprzewodnikowego, o którym mówimy, między Wrocławiem, Dreznem i Pragą. W Pradze i w Czechach inwestują firmy z branży półprzewodnikowej, chociażby Foxconn, od wielu, wielu lat, chyba ponad 20 lat już tam są. W Dreźnie powstaje fabryka TSMC, a we Wrocławiu będzie powstawał duży park technologiczny, który będzie budował chociażby serwery AI, które będą bardzo potrzebne Europie.
1: Czy prezydent Sutryk to jest problem dla pana?
0: To jest, myślę, że duże, dobre pytanie dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
1: No pan jest mieszkańcem Wrocławia także.
0: Myślę, że były podejmowane dwie próby odwołania pana prezydenta. One nie były skuteczne. Jest 2,5 roku do zakończenia kadencji.
1: I będzie pan, że... uważa pan, że prezydent Sutryk powinien zostać przez te 2,5 roku?
0: Ja już wcześniej wyraziłem się w tej sprawie. Powiedziałem, że powinien zrezygnować. On powiedział, że nie będzie rezygnował. W związku z tym nie ma takich chętnych, którzy by zebrali podpisy, żeby doprowadzić do referendum.
1: Ale koalicja
0: i mieszkańcy mogliby rozstrzygnąć wtedy te
1: kwestie. Ale koalicja jest ważnym elementem, jeśli chodzi o rząd w
0: Wrocławiu.
1: Jeśli
0: chodzi o Radę Miejską w Wrocławiu, i też nie może być tak, że Koalicja Obywatelska będzie blokowała, nie wiem, kwestie budżetowe. Będziemy na pewno aktywni, tak żeby ten Wrocław był gotowy chociażby na tą inwestycję tajwańską, ale też na rozwój, dlatego że my potrzebujemy cały czas inwestycji w miasto, w naszą infrastrukturę. Pan redaktor pewnie tego nie wie, a ja powiem, że Wrocław ma ponad 100 mostów. Utrzymać te 100 mostów to jest rzeczywiście wyzwanie. Utrzymać te ulice, które były też w dużej mierze przez lata zaniedbane ze względu na to, że tutaj nie było inwestowanych pieniędzy do lat 90., a nawierzchnia dopiero została wymieniona w momencie, kiedy realnie pojawiły się środki europejskie.
1: To może pan się przeniesie z ministerstwa do ratusza wrocławskiego?
0: Niektórzy tak mówią. Może żona by się ucieszyła.
1: Tak mówi Michał Jaros. Człowiek z Wrocławia, na razie wiceminister rozwoju i technologii, ale też przewodniczący dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj gość porannej rozmowy, czy rozmowy o 7 w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF 24 Wrocław. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zapraszamy na fakty.
1: Liczba utrudnień na kolei w związku z protestem maszynistów.
2: Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. W faktach ponownie Dworzec Centralny i reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Kacprze, ile w tej chwili mamy opóźnionych pociągów?
3: Już ponad 200. To nie tylko pociągi Intercity, ale też przejazdy regionalne. Niektóre notują kilkugodzinne opóźnienia. Dla przykładu pociąg Podhalanin z Zakopanego do Świnoujścia ma już 186 minut opóźnienia, a Przemyślanin z Poznania do Ustki około 170 minut. Dla tych, którzy chcą zrezygnować dziś z podróży, ważna informacja. PKP zwraca 100% kosztów biletu.
2: Pożar ciężarówki na S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku.
1: Uważajcie tam, bo w miejscu, gdzie płonęła ta ciężarówka, zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Legnicy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Studio Mateusz Bożek, o szefie NBP i stopach. Prosimy.
5: Jestem, dzień dobry. Jeśli ktoś liczył na obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, to niestety muszę rozczarować. Według prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przy obecnym poziomie inflacji jest to nierealne. Co więcej, zdaniem części ekonomistów istnieje ryzyko, że stopy procentowe jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego pójdą w górę, a to nie jest dobra prognoza dla kredytobiorców.
6: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
5: Tłumaczył w RMF 24 Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
6: Na razie inflacja jest w dużej mierze pochodną tego, co się dzieje z paliwami. Nie widzimy dużych podwyżek cen w sieciach handlu detalicznego, w towarach spożywczych, usługach, więc na razie tego nie ma. Ale gdyby był taki sygnał, że wysoki wzrost cen energii zaczyna przenosić się na inne dziedziny życia, wtedy wydaje mi się, że te stopy procentowe będą podniesione.
5: Ale podkreślmy to jeszcze raz, to na razie tylko prognozy. Dla ustudzenia emocji powiedzmy o czymś przyjemnym, na przykład o złocie, którego Polska, jak się okazuje, ma całkiem sporo. Pod koniec sierpnia zasoby tego cennego kruszcu wzrosły do 648 ton, wartych prawie 345 miliardów złotych. A złota będzie jeszcze więcej, bo bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton. Sprawdźmy jeszcze na koniec rynki finansowe. Euro kosztuje około 4,32 zł, dolar to 3,71, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5,03 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, jak wiecie, od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. To oznacza duże spóźnienia na kolei. Jak to wygląda na dworcach? Sprawdzamy dziś w radiu RMF 24. Na dworcu głównym w Krakowie, jednym z najważniejszych węzłów pasażerskich na południu kraju, jest reporter Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Maćku, jak opóźnienia widać w tablicach odjazdów i przyjazdów?
1: Od kilku do kilkudziesięciu minut. Około 40 minut spóźnienia ma pociąg z Przemyśla do Berlina. 20 minut notuje pociąg Polregio z Sędziszowa, zaś 19 minut później dojedzie skład tego przewoźnika z Bielska-Białej. Jak mówią pasażerowie tutaj na dworcu głównym, na razie większych kłopotów nie zauważyli, chociaż do południa te opóźnienia będą się nawarstwiać.
2: A jedziemy do Muszyny. No i mamy opóźnienie, nie? I czekamy na następny pociąg, nie? To ma duży wpływ, nie? Pomału się nawarstwia, także w przeciągu, jak to się mówi, dnia i doby, to, no, to będzie miało jakieś skutki ujemne, ale ten protest jest słuszny po prostu, nie? Bo to służy dla całego społeczeństwa, nie?
3: Ale są też takie zamieszania na stacjach, bo na stacji na peronie było napisane, że pociąg jest opóźniony 10 minut, ale przyjechał o czasie. Wychodzi, że dobrze, no ale gdyby ktoś sobie, powiedzmy, dał te 10 minut, żeby podejść, nie wiem, gdzieś coś kupić, to mógłby nie zdążyć. Także informacyjnie jest trochę słabo.
1: Czy ten pociąg pana jest opóźniony?
4: Tego co wiem, jeszcze nie, ale jaka będzie rzeczywistość, to zobaczymy.
1: Tak mówili mi tutaj na dworcu głównym w Krakowie pasażerowie. Ten protest maszynistów potrwa do godziny 12. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe mają zwolnić do 20 km na godzinę i to właśnie może powodować opóźnienia. Według resortu infrastruktury do południa na tory może wjechać ponad 3000 składów. A protest to konsekwencja środowej katastrofy na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
0: To był Maciej Sołtys. Bardzo dziękujemy za tę informację. A u nas, przypominam, wyjątkowe wydanie poranka w Radiu RMF 24. Dziś jesteśmy we Wrocławiu, to Piotr Salak, w Warszawie, czyli ja, i Krakowie, czyli Fakty i ekipa realizacyjna. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.
5: Radio

0: Wrocław. Dzisiaj ze specjalnego miejsca i specjalny program. Oczywiście jesteśmy pod wrocławskim pręgierzem na wrocławskim rynku. Rafał Jędraszek razem z nami, czyli nasz człowiek we Wrocławiu, nasza mocna ekipa we Wrocławiu. Dzień dobry, Rafał.
1: Dzień dobry poranku.
0: RMF 24 Wrocław. Co dzisiaj we Wrocławiu, Rafał? Co dzisiaj w serwisie, bo o 9.30 przygotowany będzie serwis oczywiście o tym wszystkim, co się tutaj w stolicy Dolnego Śląska będzie działo.
1: Tak, tak. Myślę, że na początek już to zresztą, co o poranku wspominałem w tym takim porannym wejściu, no trzeba zapowiedzieć remonty kolejne, które się będą działy.
0: Dużo tego?
1: Dwie główne, znaczy główne to za dużo powiedziane. Jedna główna, jedna trochę ważna dla mieszkańców jednego z osiedli ulicy. Zacznę od tej bardziej głównej, Aleja Halera. Tam kolejny odcinek. Na szczęście chodzi o to, że te prace, które się teraz rozpoczną od soboty, czyli od jutra, nie będą jakoś tak bardzo utrudniały jeszcze kierowcom życia czy drogi.
0: No nie mów mi, że nie będą kierowcy we Wrocławiu stali w korkach. To jest niemożliwe.
1: Nie, no będą stali, bo już stoją pewnie. Możemy później o tym powiedzieć, gdzie stoją. Natomiast na Halera jeszcze z powodu tego remontu nie powinni stać, bo tylko tam będzie coś robione przy przystanku, który zostanie przeniesiony, więc drodzy pasażerowie, zwracajcie uwagę, gdzie macie wsiadać.
0: I też zwracajcie uwagę, bo dzisiaj krasnale będą sobie spacerować po Wrocławiu, rozumiem?
1: No tak, myślę, że jak przejdą razem z pochodem młodzieży i dzieci, to mogą trochę zakorkować Wrocław, przynajmniej tutaj jedną z głównych ulic. Tak, nie, Wrocław miastem krasnalów zdecydowanie jest.
0: Ale o co chodzi z tymi krasnalami? Posłuchaj, bo gdzie się nie obejrzę, to wszędzie krasnale. Od kiedy te krasnale we Wrocławiu?
1: Matko jedyna, one chyba mają taką ponad 15-20-letnią tradycję. Teraz przyznaję, nie pamiętam, ale wiem, że po pierwsze RMF-ek, mamy swojego krasnala. Po drugie, one się pojawiły chyba jeszcze grubo przed dinozaurami, ale te naście lat temu dały o sobie dopiero znać, no i władze miasta, mieszkańcy je chętnie przyjęli i stało się taką tradycją, że trzeba mieć figurkę krasnala.
0: Masz swojego krasnala?
1: Ulubionego tak, prywatnego nie, ale wiem, że mieszkańcy już na swoich posesjach takowe figurki stawiają.
0: A gdzie ten twój ulubiony krasnal?
1: Tutaj na bodajże Kuźnicza, to są dwa. Rogalik i pierożek.
0: Rogalik i pierożek.
1: Tak, tak. No nawiązujące wiadomo do konsumpcji pysznych potraw.
0: Niedaleko stąd jest nasza redakcja RMF24 Wrocław. Ile stąd jest do redakcji?
1: Do pręgierza szedłem 1,5 minuty.
0: No to pięknie, generalnie. Sam centrum wydarzeń jesteś. Jak myślisz sobie o Wrocławiu, to jakie to jest miasto dla ciebie, dla człowieka, który jest stąd i opowiada o Wrocławiu na wszystkim?
1: No jest to na pewno miasto dobre do życia. Ma czasami może jakieś mankamenty, ale to w postaci korków czy jakichś lekkich utrudnień, to chyba jakie z wielkich miast takich mankamentów nie ma. Natomiast dużo fajnych ścieżek spacerowych, dużo, coraz więcej tras rowerowych. Można pojeździć rowerami. Zresztą widzimy tutaj przez rynek, teraz przejeżdżają
0: cały czas
1: rowerzyści, tak. Była swojego czasu też akcja, zachęcano ich, żeby trochę uważali. No i chyba uważają.
0: A Rafał, co cię denerwuje we Wrocławiu, powiedz mi?
1: Mnie generalnie mało rzeczy denerwuje. Wiesz co? Nie, ja przywykłem do tego. Jakby rozumiem, że się tramwaje muszą czasami spóźnić. Rozumiem, dlaczego tak jest.
0: A co chodzi z tymi tramwajami? Bo tramwaj to jest, wiesz, pewnego rodzaju viral związany z Wrocławiem, prawda?
1: No tak, no... Jest pewnie grupa, pewna osób, która się po prostu nabija z faktu, że no niestety te tramwaje się wykolejają, ale to nie jest wina ani MPK, ani motorniczych. Po prostu infrastruktura jeszcze miejscami jest coraz starsza i tak się zdarza.
0: To jest tak, że jak wsiądę stąd niedaleko z rynku wrocławskiego i chciałbym pojechać do ZOO, to rozumiem, mogę być bezpieczny, jeżeli będę jechał tramwajem.
1: Tak, tylko chyba teraz ze względu na trwające remonty z 2-3 przesiadki musisz zaplanować.
0: To jeszcze chwilę musimy porozmawiać o korkach, gdy już mówimy o komunikacji. O tej porze wszystko się już korkuje?
1: Aż wszystko to nie. Jak tutaj widziałem przed chwilą, tak zwana WZ-ka jeszcze jest spokojnie przejezdna, ale bardziej z trasy wlotowe, czy gdzieś tam bliżej tych głównych arterii. To tak mówiąc konkretnie, most milenijny, myślę, że tam trzeba trochę postać. I tutaj, gdzie trwają remonty bliżej centrum Trauguta, Krasińskiego. Ale te korki będzie umilał, na pewno fajna grafika, możemy o niej chwilę jeszcze później pokazać.
0: Porozmawiamy jeszcze, będziemy i zapraszamy oczywiście na nasze fakty. Fakty wprost z RMF 24 Wrocław o 9.30 startuje, będzie prezentował Rafał Jędraszek, który razem z nami w tym specjalnym poranku z wrocławskiego rynku wprost spod pręgierza we Wrocławiu. Miejsce spotkań. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, polecam się uwadze.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
5: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
4: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Protest maszynistów trwa i potrwa jeszcze 4 godziny.
1: Ponad 200 pociągów w tej chwili opóźnionych.
0: Rekordzistą Baltic Express Gdynia-Praga.
1: 193 minuty rozkładowego opóźnienia.
0: Pozew zbiorowy branży turystycznej przeciwko firmie Tauron Eco Energia.
1: Od ponad 2 miesięcy 60 firm nie zarabia. Dlaczego? Posłuchajcie.
0: A gościem porannej rozmowy w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. Ponad 200 składów, jak mówiliśmy, w tej chwili jest opóźnionych w całej Polsce, a my od razu przenosimy się w faktach na peron 5 na Dworcu Głównym w Krakowie.
0: Tam jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak wygląda sytuacja właśnie tam na jednym z najważniejszych węzłów kolejowych na południu kraju?
2: Na tablicach odjazdów i przejazdów widzę opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut. Intercity z Rzeszowa do Gdyni ma około 14 minut spóźnienia. Z ponad 20-minutowym opóźnieniem przed chwilą dojechał Polregio z Sędziszowa. 7 minut spóźnienia ma skład z Katowic do Krakowa-Płaszczowa. A według pasażerów kłopotem jest tu też chaos informacyjny.
3: Bo na stacji, na peronie było napisane, że pociąg jest opóźniony 10 minut, ale przyjechał o czasie. Wychodzi, że dobrze, no ale gdyby ktoś sobie, powiedzmy, dał te 10 minut, żeby podejść, nie wiem, gdzieś coś kupić, to mógłby nie zdążyć.
4: Pomału się nawarstwia, nie? W przeciągu, jak to się mówi, dnia i doby, to, no, to będzie miało jakieś skutki ujemne.
2: Protest maszynistów potrwa do 12:00. Z Dworca Głównego w Krakowie Maciej Sołtys.
0: A teraz ostrzeżenie dla kierowców z Krajowej Jedynki.
1: O poranku zderzenie 4 samochodów koło Czechowic-Dziedzic w Śląskiem. Po wypadku zablokowany jest lewy pas tej ważnej drogi w kierunku Natychy.
0: Będzie pozew zbiorowy branży turystycznej przeciwko firmie Tauron Eco Energia, dowiedziała się nasza reporterka.
1: Od ponad 2 miesięcy 60 firm z Doliny Bobru nie zarabia, bo na 30-kilometrowym odcinku tej rzeki obowiązuje zakaz korzystania.
0: Powodem są osady, które znalazły się w Bobrze podczas remontu zapory należącej do Tauronu. Sprawą zajmuje się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Martyno, witamy w faktach. Co zamierzają teraz przedsiębiorcy?
5: Połączyć siły, by wspólnie zawalczyć o odszkodowania. To lato dla pensjonatów, wypożyczalni sprzętu wodnego czy organizatorów spływów kajakowych było zupełnie martwe.
6: Sezon jest spisany na straty. No to jest dla nas dramat, bo mamy poinwestowane bardzo dużo środków finansowych w nowy sprzęt.
5: Powiedział mi pan Artur Barczyński, który gromadzi już niezbędne do złożenia pozwu dokumenty. Tauron przekonuje, że to nie on doprowadził do katastrofy, a odszkodowań wypłacić nie może. O pieniądze stara się też wojewoda, ale tu brakuje przepisów, które można by uruchomić na wypadek klęski spowodowanej inwestycją. Jedyne na co póki co mogą liczyć poszkodowani, to ulgi.
7: Dostępne są m.in. rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i KRUS.
5: Powiedział mi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
8: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy. Witam, panie marszałku.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: Panie marszałku, a pan dzisiaj jakieś odpowiedzi szykuje? No bo Kancelaria Prezydenta pyta się o Macieja Berka i czeka na odpowiedź.
10: No dzisiaj Kancelaria Sejmu udzieli odpowiedzi panu prezydentowi.
9: I dowiemy się, jakie są te papiery, czy coś dotyczące?
10: Dowiemy się, bo to nie jest tajemnica. Mogę nawet zacząć tę tajemnicę, która nie jest tajemnicą, referować panu w radiu.
9: No, bardzo proszę.
10: Proszę państwa, no, prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą Konstytucji.
9: Ale to jest odpowiedź dotycząca, czy prezydent może, czy nie może, właśnie, a nie odpowiedź na pytanie
10: W związku z tym jest to jasna odpowiedź. Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta. Mało tego, jeżeli chodzi o relacje między urzędem prezydenta a Sejmem i Kancelarią Sejmu. Przecież Sejm, zaprzysięgając prezydenta, pana Nawrockiego, nie badał materiałów związanych z tym, czy mieszkanie, które przejął pan prezydent, zostało przejęte.
9: Byli tacy, którzy chcieli to badać.
10: Dobrze, ale nie badał, czy zostało przejęte zgodnie z prawem, czy nie, chociaż połowa Polski uważała, że było to jakieś matactwo. Nie badaliśmy również tego, czy pan prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów, czy generalnie obserwował zjawisko sutenerskie. To po prostu tak nie działa.
9: Dobrze, ale pytanie kancelarii brzmi, Czy są jakieś dokumenty dowodzące tego, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego?
10: Pytanie kancelarii brzmi w ten sposób i dobrze, że sobie je zadaję. To nie jest kwestia badania przez kancelarię prezydenta procesu powołania pana Berka albo jakiegokolwiek innego pana czy pani w ramach kancelarii Sejmu i Sejmu. Powtarzam jeszcze raz. Kancelaria Sejmu nie bada procesu ułaskawienia, które pan
9: Panie
10: prezydent...
9: Marszałku, czyli żebyśmy byli precyzyjni.
10: Które pan to prezydent znaczy... przeprowadza, chociaż nam się to nie podoba. W związku z tym przypominam panu prezydentowi. Pan prezydent reprezentuje Polskę i ma takie kompetencje. Sejm podejmuje ustawy, przyjmuje ustawy oraz powołuje osoby na funkcję,
9: Panie
10: a rząd rządzi.
9: Precyzyjnie rzecz biorąc, udzielicie takiej odpowiedzi, że nie będzie odpowiedzi na te pytania, ponieważ prezydent nie powinien ich
10: zadawać.
9: To nie
10: są kompetencje prezydenta. My się nie pytamy prezydenta o tego, jak wykonuje swoje kompetencje, tego nie oceniamy prawnie i prezydent też nie ma tego prawa. Panu prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią.
9: Nie jest monarchią, ale panie marszałku,
10: w związku z tym przywołuję pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał.
9: Panie marszałku, a jeśli prezydent nie przyjmie tego apelu?
10: Mało tego, apeluję po raz pierwszy o przyjęcie ślubowania pana członka Trybunału Konstytucyjnego,
9: jakim
10: jest pan Berek.
9: A jeśli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, a wszystko na to wskazuje?
10: Jeżeli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, to zachowa się tak jak w poprzedniej sytuacji, gdzie miał przyjąć ślubowanie 6 osób, przyjął nie wiadomo dlaczego 2, nie wiadomo dlaczego 4 nie przyjął. Działa niezgodnie z prawem i działa niezgodnie z konstytucją. Przyjdzie czas, zostanie w tej sprawie oceniony. To jest stanowisko jasne, twarde.
9: Ale to
10: nie
9: znaczy,
10: będzie prezydent,
9: że...
10: nie będzie prezydent
9: Rozumiem, ale panie
10: rządził
9: czy to
10: Sejmem
9: znaczy...
10: i nie będzie prezydent rządził czy to... rządem.
9: Czy to znaczy, że Maciej Berek złoży ślubowanie albo przed notariuszem, albo w sali kolumnowej?
10: Panie redaktorze, ktoś musi w naszym kraju, w Polsce odpowiadać za ład i porządek. Im więcej tych ludzi rozsądnych jest, tym lepiej. Stoję na czele Prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta. Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań.
9: Rozumiem. No to teraz pytanie, czy te działania dzieją się już dzisiaj? Polsat News podaje, że policja jest postawiona w stan gotowości, aby nie dopuścić prezesa Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego i przejąć go siłą.
10: Nic nie wiem na ten temat. To ciekawa informacja.
9: Ale nic pan nie wie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj policja wkroczyła do Trybunału Konstytucyjnego?
10: Nie, to w ogóle dla mnie nowa informacja jest. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być ona absurdalna.
9: Czyli policja nie będzie przejmować Trybunału Konstytucyjnego na tym etapie?
10: Proszę pana, jeszcze raz mówię, nie dam się wkręcić w jakąś interpretację albo jakieś dane Polsatu, o których nic nie wiem.
9: No ale po coś Maciej Berek został mianowany do Trybunału Konstytucyjnego? To nie jest tak, że to była decyzja przypadkowa.
10: Pan Maciej Berek, tak jak pozostali sędziowie wybierani przez Sejm, zostali tam mianowani i wybrani po to, żeby wreszcie Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją rolę, żeby Trybunał Konstytucyjny nie chodził na pasku prezydenta, czyli jednego polityka albo jednej partii politycznej, żeby nie wykonywał politycznych zleceń, żeby nie blokował rozwoju Polski, żeby nie ośmieszał Polski.
9: Ale pozostałych 5 nie było określanych przez premiera mianem swojej prawej ręki.
10: Proszę pana, no ale życie różnie się toczy w takich sprawach. W związku z tym wszystko, co miało być powiedziane w sprawie pana Macieja Berka, zostało powiedziane. Pan Maciej Berek został wskazany przez komisję stosunkiem głosów 15-10, a następnie został wybrany przez większość sejmową. W związku z tym jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tyle w tej sprawie. Każde matactwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta, każde oszustwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta będzie działaniem na szkodę państwa i na szkodę Trybunału Konstytucyjnego oraz obroną swoich wpływów poprzez rozkazywanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, co ma robić, które ustawy ma blokować, których ma nie, jakie ma decyzje zabezpieczające wydawać.
9: Proszę pana, ale to jest
10: skandal. Dobra, ale to jest skandal. Apeluję do wszystkich ludzi, popatrzcie, to jest skandal. Kiedyś żeśmy szanowali Trybunał Konstytucyjny, a teraz PiS nie. Razem z Dudą i z Nawrockim
9: ale
10: doprowadzili
9: do tego, że się z niego
10: śmiejemy.
9: Ale tu ja muszę postawić kropkę, ponieważ ja muszę szanować zegar. Okay. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania marszałkowi. A naszym gościem, przypominam, jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy.
10: A nie ma pan tych kulek?
9: Nie ma kulek, bo teraz mamy pytania na YouTubie. Natomiast ja wrócę jeszcze do Macieja Berka. Pan mówi, zniszczył PiS, natomiast choćby profesor Matczak mówi, no premier też nie przyczynił się do podniesienia autorytetu, wprowadzając swojego, ewidentnie swojego bliskiego współpracownika do Trybunału Konstytucyjnego.
10: Panie redaktorze, ja dam panu taki przykład. Staramy się uzdrowić cały wymiar sprawiedliwości po PiS-ie, który został wyjątkowo przez PiS i przez prezydenta Dudę rozmontowany. KRS. W tej chwili KRS zaczął normalnie funkcjonować. Nie mamy zastrzeżeń do funkcjonowania KRS-u. Nie władza, nie mówię w imieniu koalicji, tylko ludzie. Co się stało? Powołaliśmy tam 15 sędziów.
9: Nominatów partyjnych. Też.
10: No dobrze, 15 sędziów, tak? W tym powołaliśmy pana Piebiaka. Pan Piebiak to jest taki hejter, który atakował swoich druhów, sędziów, który był ohydnie działał. Głosowaliśmy za nim. Dlaczego żeśmy głosowali za nim? Dlatego, że...
9: To pan pana Berka do pana Piebiaka porównuje?
10: Nie, to bardzo ciekawe. Nie, pana Berka do pana Piebiaka nie porównuje, tylko opisuje sytuację. Zrobiliśmy to po to, żeby... Wreszcie KRS zaczął normalnie funkcjonować.
9: Ale Trybunał nie zacznie.
10: Proszę pana, a ja uważam, że ci sędziowie, którzy są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, doprowadzą do tego, że zacznie. No i to jest słowo na słowo. Z tym, że czas takie rzeczy weryfikuje. Człowiek, który wychowywał mnie, jeżeli chodzi o edukację, między innymi był profesor Baszkiewicz, ale był też profesor Samsonowicz, który zawsze do mnie mówił, panie Włodzimierzu, nie minęło 1000 lat i się okazało. Chciałem panu powiedzieć, minie pewien czas i Trybunał Konstytucyjny będzie chodził
9: przygotowany
10: tak,
9: jest
10: że, ludzie,
9: żeby go
10: że ludzie wreszcie zaczną szanować Trybunał Konstytucyjny. A ja kiedyś byłem wściekły na Cola za to, że uwalił sprawę związaną z prawem do aborcji, prawem wolnościowym kobiet w Trybunale. Tylko wie pan co? Byłem zły na niego, ale mówiłem tak, ale Trybunał Konstytucyjny to jest jednak racja stanu. I to jest państwo, nie można psuć państwa.
9: Absolutnie zgadzam. Panie marszałku, zmieniamy temat.
10: Tak jest.
9: Ile będziemy jeszcze tolerować skandaliczne działania Grzegorza Brauna? On teraz się udał pod Hrubieszów z młotem, niszcząc pomniki ukraińskich, także żołnierzy, czy on mówi upowców, banderowców. No to jest kolejne jego działanie na rzecz destabilizacji sytuacji w Polsce.
10: Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za swoją działkę. Ja tego nie toleruję, dlatego że pan Braun ma zakaz wchodzenia do Sejmu oraz jego osobową partię usunąłem z Konwentu Seniorów. Niech każdy odpowiada za swoją sferę. To, co robi pan Braun, uważam za obrzydliwe, głupie, cyniczne. Uważam, że jest to absolutny radykalizm. Uważam, że linia prorosyjska, linia antyludzka w wielu wymiarach, antyukraińska, antyżydowska, antyniemiecka, antygejowska, no generalnie rzecz biorąc
9: no tak,
10: po prostu...
9: Ale on jeździ po Polsce z góralami, którzy też mają zasłonięte jedno oko, filmuje się no, i robi sobie kampanię wyborczą także przed sądem.
10: Proszę pana, no ale w tej sprawie, znaczy gwarantuję panu, że z góralami z oczyma zasłoniętymi do Sejmu nie wejdzie.
9: Dobrze, to pytanie o Macierewicza, Antoniego Macierewicza, który wczoraj z pistoletu na farbę strzelał do uczestników protestu przeciwko miesięcznicy. Coś będzie się działo? No tu jest, to jest już pana zainteresowanie.
10: Po raz pierwszy będę człowiekiem, to pra tutaj u pana i powiem, co myślę tak naprawdę głęboko z serca i emocjami. To, co zrobił pan Kaczyński z tej miesięcznicy w stosunku do swojego brata, który zginął w wypadku, to jest po prostu, nawet nie wiem, jak to nazwać, to jest jakaś tragifarsa, to znaczy naprawdę wykorzystywać śmierć swojego brata do tego, żeby co miesiąc o sobie przypominać, żeby wprowadzać ludzi, moim zdaniem, rozchwianych emocjonalnie, takich jak Macierewicz, którzy z plastikowym pistoletem latają tam przy tym pomniku. To jest po prostu coś, co myślę, że brat pana Kaczyńskiego by patrzył na to ze zdziwieniem, ohydą, dystansem i myślałby...
9: Ale będą konsekwencje wobec Macierewicza?
10: Proszę pana, ale... Są tacy ludzie, na których nie ma kary, bo ta kara wynika moim zdaniem z tego, że jemu w głowie powinno się zmienić, a nikt tego nie wprowadzi. To jest człowiek, który wypadek i tragiczny wypadek uzasadniał i patrzył, kto go spowodował poprzez puszki, parówki. Takie rzeczy trzeba przypominać. Ludzie mają krótką pamięć. Chociaż ludzi oczywiście wszystkich trzeba szanować i naród polski jest rozsądny.
9: Ale czyli nie będzie konsekwencji wobec posła Macierewicza?
10: Ale co mam zrobić? Mamy mu zabrać plastikowy pistolet? Bo spójrzcie państwo... rano w piątek, na to wszystko z dystansem. Mówią mi, panie marszałku, nie wiem, Włodku, wyciągnij konsekwencje w stosunku do posłanki, która udaje psa i szczeka.
9: A tu będą konsekwencje teraz, w takim razie?
10: No dobrze, no ale panie redaktorze, niech pan na mnie spojrzy. Ja mam 66 lat, no mam jakieś życie za sobą, mam nadzieję, że jakieś przed sobą. Czy ja mam na przykład udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? No to przecież to są jakieś absurdy. Znaczy ja patrzę na to z olbrzymimi otwartymi oczyma, chociaż powinienem mieć olbrzymie zamknięte oczy. Patrzę na tę głupotę i sobie zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w tym PiSie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi po prostu, tak? No jak można szczekać na sali sejmowej? Pytanie jest, jak
9: no,
10: to realnie...
9: No posłanka mówi, że ona się odwoływała do Kłodzka i chciała przemówić językiem, który jedynie rozumie PSL to... i Koalicja Obywatelska i do skandalu pedofilskiego.
10: Po pierwsze, to jest głupie. Po drugie, muszę panu powiedzieć, że widziałem naprawdę ludzi, którzy chodzili za wicemarszałkinią Wielichowską z tego środowiska i pytali się jej, czy ma psa i czy jak ma psa, to tego psa traktuje jako partnera, czy go wyprowadza jako właściciel psa. Wie pan, to są tak rzeczy ohydne, tak rzeczy głupie. Ja nie mówię, że ręce opadają, bo ja nie należę do ludzi bezradnych, ale niech pan powie, no co zrobić, jeżeli się opowiada, jestem za granicą i opowiadam szefowi parlamentu, nie wiem, francuskiego albo niemieckiego i mówię tak, Wie pani co, bo tam są dwie kobiety. To jest tak, że my mamy takiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który po prostu uciekł z kraju, bo nakradł i ma zarzuty. Potem mówię, mamy taką posłankę, która szczeka na sali. Potem mówię, mamy takiego posła, który w miesięcznicę tragedii lata z pistoletem plastikowym.
9: Nie, proszę, chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
10: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę, tylko popatrzcie na to w ten sposób. Jak to opowiadać? Przecież to jest jakaś granica absurdu. Jak patrzę na Suskiego, na Mateckiego, jak patrzę na Czarnka, który jest profesorem, jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił. Bóg was opuścił.
9: To z wnioskiem, że Bóg ich opuścił, na razie zakończymy ten temat. Kraków i wybory prezydenckie. Lewica zebrała podpisy ostatecznie, chociaż media donosiły, Nowa Lewica, donosiły, że tam były jakieś kłopoty wewnętrzne, dość mocne.
10: Ale to kłamstwo.
9: Nowej Lewicy, to kłamstwo.
10: To absolutne kłamstwo i ludzie, którzy to opowiadają, po prostu starają się walczyć z Darią Gosek-Popiołek, dlatego, że jej się boją. Wybaczamy to. Wszystkie te komitety, poza komitetem pana Gibały, który w drugim rzucie zebrał więcej podpisów, zebrały mniej więcej plus minus 5000 podpisów.
9: Konfederacją, która nie zebrała.
10: Poza Konfederacją, która nie zebrała, ale też chyba zebrała 5, ale tam była niezakwalifikowana. W związku z tym to jest jakby średnia.
9: A na co liczycie w tych wyborach? Bo sondaże
10: wynik...
9: Na drugą turę.
10: Tak, i zaraz powiem dlaczego, bo to nie jest opowieść z cyklu szczekanie, chodzenie z pistoletem plastikowym albo ucieczka przed odpowiedzialnością. Były cztery badania. W tych czterech badaniach Daria Gosek-Popiołek w jednych była na pierwszym, na drugim miejscu, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, wszystko się może zdarzyć.

0: O, był 4 razy na pierwszym miejscu, Monika Piątkowska 3 razy na drugim i raz była Daria Gosek-Popiołek na drugim, raz na trzecim. Tyle w tej sprawie. Dobra rada. Za 2 tygodnie będziemy wiedzieli, będzie exit poll pewnie o 21 w niedzielę. Za 2 tygodnie zobaczymy, jaki będzie wynik. Wszystko będziemy robili, żeby Daria wygrała. Daria jest rozsądna. Wczoraj byłem w Krakowie, jest rozpoznawalna.
1: Ostatnie pytanie.
0: A ludzie, którzy opowiadają tam jakieś historie, wie pan, opowieści dziwnych treści. Tak?
1: To na koniec jeszcze pytanie.
0: Nie bójcie się, Darii. Nie lękajcie się.
1: To ja jeszcze pytanie o wypadki kolejowe. Co trzeba zrobić? Dzisiaj protest maszynistów utrudnia życie, ale rzeczywiście protestują w ważnej sprawie.
0: Wszystko, co służy bezpieczeństwu ludzi, zarówno pasażerów, jak i maszynistów, trzeba zrobić.
1: Bezwzględne kary więzienia dla osób powodujących katastrofy w ruchu kolejowym?
0: Nie jestem prawnikiem, nie jestem karnistą, ale myślę, że te kary po pierwsze muszą być skuteczne. Jeżeli do skuteczności w tym wypadku, jeżeli są za niskie, to trzeba je podnieść, trzeba je stosować. Tam generalnie rzecz biorąc chyba chodzi o taki, o powszechność takiego systemu red light, który monitoruje przejścia.
1: A kiedy to trafi do Sejmu? Wiem, mam jakieś terminy, czy to będzie szybko procedowane, jakoś błyskawicznie?
0: Muszę się zorientować. Wie pan, byłem wczoraj w Krakowie, zobaczę, ale myślę, że takie rzeczy powinny trafiać do Sejmu natychmiast. Wszystkie rzeczy, które mogą poprawić. Znaczy, to jest tak, bo tak naprawdę opowieści o takich sprawach są takie. Po pierwsze, myślę, że bardzo dużo ministerstwo robi dla rozwoju kolei, tak, dla bezpieczeństwa. Po drugie, jeżeli się zdarza taki wypadek i pokazuje coś, jakąś sferę, w której można zrobić więcej, trzeba natychmiast reagować.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu bardzo.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 8.30 jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Staniszewski i są najnowsze fakty.
1: Zderzenie 5 samochodów na trasie S12 z Warszawy do Lublina. Droga do stolicy jest zablokowana.
2: Jak informuje puławska policja, za węzłem Kurów Zachód, a przed zjazdem na Radom zderzyły się 4 samochody osobowe i bus.
1: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Według wstępnej informacji Straży Pożarnej ranna została jedna osoba.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprzecza doniesieniom o uszkodzeniu wielu amerykańskich samolotów bojowych w wyniku irańskich ataków na bazę lotniczą Mullah w Jordanii.
1: Według Trumpa te doniesienia są nieprawdziwe. No
2: damage, żadnych uszkodzeń, niczego, usłyszał ten, który rozmawiał telefonicznie z prezydentem, Robert Sherman z News Nation.
1: Według SBC News 8 F-15 miało lekkie uszkodzenia, zostało już przewróconych do służby.
2: Natomiast szturmowy A-10 Thunderbolt stracić miał skrzydło. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w środę chwalił się, że zaatakował hangar, w którym odbywała się konserwacja, naprawy i rozmieszczanie myśliwców F-35, F-16 i F-15 armii USA.
1: Szef komitetu organizującego za 4 lata zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w Alpach Francuskich rezygnuje ze stanowiska.
2: Edgar Gropiron pełnił funkcję zaledwie 18 miesięcy.
1: Powodem rezygnacji konflikty wewnątrz organizacji, a także polityczna walka o władzę.
2: Tak, pojawiały się przeszkody, tak, pojawiały się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, tak napisał Gropiron, były mistrz olimpijski w jeździe po muldach. No i to jest wstęp do faktów sportowych RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Przed naszymi piłkarkami dziś trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata do lat 20, które rozgrywane są w naszym kraju.
1: Kobieca piłka nożna w młodzieżowym wydaniu otwiera tym razem fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
4: Witam.
1: Z kim zmierzą się biało-czerwone, Wojtku?
4: Nasza kadra zmierzy się z Beninem. Piłkarki z tego kraju sprawiły niespodziankę w pierwszym meczu, remisując z Meksykiem. Polki zaś po dwóch spotkaniach fazy grupowej są pewne awansu z pierwszego miejsca w grupie i do dzisiejszego meczu podejdą bez presji. Chociaż ta towarzyszyła im przed startem rozgrywek, przyznaje Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej odpowiada za rozwój futbolu kobiet.
5: Duża presja na naszych piłkarkach ciążyła od samego początku, no bo jesteśmy organizatorem tego turnieju, ale także debiutujemy na imprezie takiej rangi, więc otwarcie tego turnieju zwycięstwem z Argentyną aż 3-0 to był duży pokaz siły naszej reprezentacji.
4: A początek meczu Polska-Benin o 18:00 na stadionie w Bielsku-Białej. 6 meczów i 6 porażek to bilans Rakowa Częstochowa w Ekstraklasie. Zmienić ma to nowy trener Tomasz Kaczmarek, który dziś zadebiutuje na ławce trenerskiej medalików w meczu z Motorem Lublin. Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, przyznaje, że dla klubu i jego samego to trudny czas, w którym on sam miał ostatnio serdecznie dość piłki nożnej i zaangażowania w nią.
6: Chyba pierwszy raz miałem właśnie w ostatnich dniach z 2 razy taką noc i teraz z niedzieli na poniedziałek, kiedy się po prostu nie przespałem i gdzieś tam miałem coś takiego. Czy to już nie jest ten moment, kiedy rzeczywiście nie jestem tym za bardzo po prostu zmęczony?
4: Mecz Rakowa z Motorem o 18:00, a o 20:30 pierwszy gwizdek w meczu Wisły z Jagiellonią. Mecz będzie rozgrywany w cieniu sensacyjnych doniesień o wymianie wiadomości między arbitrami a trenerem Jagi Adrianem Siemieńcem. 3 mecze i 3 porażki to bilans zaś mistrzów Polski w hokejowej lidze mistrzów. Wczoraj GKS Tychy przegrał na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

0: w Radiu RMF 24. Przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych, bo tam się dzieje. Oj, dzieje się. Donald Trump już jedzie bez trzymanki i to bardzo religijnie. Idźcie i głosujcie. Jeśli tego nie zrobicie, pójdziecie do piekła. Tak krzyczał ze sceny prezydent USA Donald Trump, wzywając republikanów do pełnej mobilizacji przed listopadowymi wyborami połówkowymi, w których, wiele na to wskazuje, republikanie mogą przegrać. Tak zakończyła się konwencja tej partii w Dallas w Teksasie, a na miejscu jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witaj, Pawle.
1: Dzień dobry. Donald Trump krytykował demokratów i ostrzegał przed ich powrotem. Powtórzył swoją wczorajszą obietnicę przekazania każdemu dorosłemu obywatelowi $5000, jeżeli republikanie wygrają jesienne wybory i utrzymają większość w kongresie. Demokraci robią się nerwowi. Mówili, że jeśli zrobimy konwencję w połowie kadencji, nikt się nie zjawi. To miejsce jest pełne ludzi, było pełne wczoraj wieczorem, ale jeszcze ważniejszy jest duch, mówił, choć górne rzędy w sali były puste. Trump kazał złożyć obecnym przysięgę, że pójdą głosować w listopadzie i zabiorą na wybory każdego, kogo znają. Prezydent Donald Trump dziś mówił krócej niż wczoraj, sam powiedział, że wczoraj mówił bardzo długo, w pewnym momencie powiedział, że teraz posłuchamy muzyki, a na zgromadzonych spadły balony, kilka tysięcy balonów, które potem zgromadzeni delegaci odbijali i bawili się w rytm muzyki. Dziś przemawiał też wiceprezydent J.D. Vance. Byliśmy zmęczeni tym, że nie stać nas było na nic, mówił. Demokraci są partią nienawiści, podkreślał. Mieliśmy dosyć nazywania nas rasistami tylko dlatego, że zauważyliśmy, iż nasz kraj staje się coraz brudniejszy i biedniejszy. Tłum krzyczał 48, co miało znaczyć, że zgromadzeni chętnie widzieliby go w roli następnego, 48. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Socjalizm to było jedno ze słów, które wyjątkowo często padało dziś w nocy czasu polskiego, czasu tutejszego, podczas ostatniego dnia republikańskiej konwencji w Dallas. W zasadzie cała konwencja skupiała się przede wszystkim na ostrzeganiu przed socjalizmem. Demokraci porównywani byli do komunistów, którzy zagrażają Stanom Zjednoczonym. Ze sceny wielokrotnie przedstawiano demokratów jako partię, która zdaniem przemawiających przesuwa Amerykę w stronę radykalnej lewicy. Padały również porównania do komunizmu i ostrzeżenia, że stawką najbliższych wyborów jest zachowanie amerykańskiego modelu gospodarczego i stylu życia. Wybory do kongresu to zdaniem całej czołówki republikańskich polityków to obrona przed komunizmem w USA. Wygląda na to, że wokół tego budowana będzie kampania w najbliższych tygodniach. Tak właśnie zakończyła się konwencja partii republikańskiej w Dallas, w Teksasie. Z Dallas Paweł Żuchowski.
0: No i słyszycie, dzieje się w Stanach Zjednoczonych i będzie się działo jeszcze więcej. A wysłuchajcie radia RMF 24 w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w całej Polsce, ale z Warszawy, z Wrocławia i z Krakowa dzisiaj nadajemy.
2: RMF 24.

0: running. Tu Radio RMF 24 i nasz poranny, specjalny program. Jesteśmy oczywiście na wrocławskim rynku, jesteśmy pod wrocławskim pręgierzem. Opowiadamy o Wrocławiu, ale nie tylko. Radio RMF 24 to oczywiście jeszcze więcej informacji ze świata, z naszego kraju. I pamiętamy też o tym, jaka dzisiaj data w kalendarzu. 11 września 2026 roku, dokładnie 25 lat temu, doszło do ataków na World Trade Center, doszło do ataków, które zmieniły nasze postrzeganie świata, na pewno zmieniły świat, na pewno zmieniły Amerykę. O tym teraz będziemy rozmawiać z naszym gościem. Razem z nami pułkownik rezerwy, profesor Zdzisław Śliwa, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Troszkę rzeźko, prawda?
1: No, bardzo.
0: Ale porozmawiamy o tym, co się działo 25 lat temu. Panie profesorze, wyobraża sobie, że podobny atak o tak ogromnej skali mógłby się dzisiaj powtórzyć?
1: Ja myślę, że takie ataki są wciąż możliwe. Organizacje terrorystyczne ewoluują, one zmieniają się, one również adoptują się do nowych warunków. Proszę zauważyć, wykorzystujemy obecnie nie tylko internet, wykorzystujemy drony, wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Także te organizacje, one nie są ograniczone tak jak my ramami prawnymi. One są bardzo dynamiczne i ewoluują.
0: Ale przez te 25 lat pan przyzna, że już islamski terroryzm nie jest, islamski radykalizm nie jest aż takim zagrożeniem.
1: Ja uważam, że ten radykalizm w dalszym ciągu jest zagrożeniem. On się ciągle przewija, przecież proszę spojrzeć na Bliski Wschód, tak? Mamy obecnie wojnę w Iranie, tak? Szyici, sunnici. Również między nimi dochodzi ciągle do zadrażnień, ciągle do pewnych konfliktów. Także ja bym tego nie lekceważył w żaden sposób.
0: A pan uważa, że te ataki, one co do tego, że zmieniły Amerykę, nie ma żadnych wątpliwości, ale zmieniły też nas wszystkich tutaj na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej?
1: Proszę zauważyć, że również jeśli chodzi o te ataki, one miały również wymiar globalny, bo również inne państwa automatycznie został uruchomiony w ramach Solidarności artykuł 5 NATO.
0: Po raz pierwszy
1: i jedyny, tak, pojawiła się operacja Active Endeavor na Morzu Śródziemnym. W ramach Noble Eagle monitorowano przestrzeń powietrzną, wykorzystując siły państw europejskich. Także to wpłynęło na nas.
0: A uważa pan, że z punktu widzenia interesów Ameryki wejście do Afganistanu, wejście do Iraku było błędem?
1: Jeżeli popatrzeć na ocenę końcową, gdzie no do dziś jest to kontynuowane, prezydent Biden zdecydował o wycofaniu, prezydent Trump ma bardzo negatywne opinie na ten temat, czy było błędem? Nie osiągnięto w zasadzie żadnych celów. To też było błędem, że potraktowano to operację stricte militarną. Nie było problemem w ciągu kilku miesięcy zniszczenie reżimu talibańskiego, który na dzień dzisiejszy dalej funkcjonuje, dalej rządzi w państwie i nie widzi żadnych zewnętrznych zagrożeń.
0: I w Iraku cały czas jest sytuacja niespokojna.
1: Irak jest ciągle niespokojny. Zresztą patrząc na ten atak na World Trade Center, to też historycznie można spojrzeć na przykład incydenty w Zatoce Tonkińskiej, tak, gdzie spowodowało większe zaangażowanie w Wietnamie, która to wojna zakończyła się niepowodzeniem. Był też, proszę, Pearl Harbor. No tutaj akurat spowodowało to, że populacja, społeczeństwo wspierało wejście do Afganistanu, czego nie było w Iraku już.
0: Ale to mówi pan tak, panie profesorze, jakby to wejście do Iraku i do Afganistanu było niejako koniecznością, jakby Ameryka nie miała wyjścia po tym, co się stało 11 września.
1: Ja myślę, że tutaj ciągle walczymy o wpływy, strefy wpływów, o budowanie wpływów w innych obszarach świata. I te wpływy w Afganistanie, no nie uzyskano efektu końcowego, tak?
0: Co dzisiaj zostało z tej siły moralnej? Bo pamięta pan, że cały świat wtedy stanął za Ameryką. Cały świat chciał uczestniczyć w wojnie z terroryzmem, która się wtedy rozpętała. Co dzisiaj dostało z tej siły moralnej Ameryki, pańskim zdaniem?
1: Proszę, no w dużej mierze doszło do takich efektów jak ten Patriot Act, o którym mówiliśmy, Freedom Act, czyli doszło do ograniczeń swobód obywatelskich. Ale też ciągle jest moim zdaniem pewien izolacjonizm amerykański, który trwa do dnia dzisiejszego. Z drugiej strony mamy to pokolenie, które ma około 30 lat, które w zasadzie nie doświadczyło tego bezpośrednio. Z drugiej strony jest tak zwana ta pamięć historyczna, gdzie bardzo mocno akcentuje, to będzie przypuszczam, widoczne dzisiaj, gdzie podkreśli się właśnie ten atak na państwo, upokorzenie państwa. Gdybym ja był, zapewne prezydent Trumpowie, gdybym ja był, na pewno by się to nie wydarzyło. Ale też proszę zauważyć, brak wiary w służby bezpieczeństwa tych państw.
0: A pana zdaniem polscy żołnierze powinni jechać wtedy do Iraku?
1: Proszę, no polscy żołnierze walczyli, ginęli również w Afganistanie, walczyli i ginęli w Iraku. Było to nic innego jak pokazanie solidarności z państwem, które zostało bezpośrednio zaatakowane. Nie był to atak stricte wojskowy, tak? Było to cywilne samoloty, cywilni islamiści, ale Polacy pokazali solidarność. Ja, no tu wspomniałem, że byłem w Estonii. Tam na przykład, gdy przyjechał generał brytyjski, co pierwsze w ramach briefingu dla studentów powiedział, że dziękujemy Estończykom, że walczyli z nami w Afganistanie. Także ta solidarność pokazana ze strony polskiej, miejmy nadzieję, będzie również miała odzwierciedlenie w stosunku Stanów Zjednoczonych do Polski. Także to jest, walczymy razem, umieramy razem, tak? I wspieramy się razem.
0: Mimo, że minęło 25 lat.
1: Tak.
0: Profesor Zdzisław Śliwa, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, razem z nami w Radiu RMF 24, tutaj wprost z wrocławskiego rynku. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia państwu.
2: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM w radiu RMF 24. A w faktach Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
1: Ogromne opóźnienia na kolei.
2: Notuje je w tej chwili co trzeci pociąg w Polsce.
1: Powodem jest trwający do południa protest Związku Zawodowego Maszynistów.
2: Zderzenie trzech samochodów na S2 na Mazowszu.
1: Od dzisiaj nowe stawki za przejazd autostradą A2.
2: Kto zapłaci mniej, kto więcej? Posłuchajcie faktów. Będzie też w tym wydaniu Gianni Infantino i brak kontrkandydatów na jego miejsce. 1/3 pociągów w całej Polsce notuje sporo opóźnienia. To przypominamy efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa.
1: Przypominamy, pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych, w której zginęła jedna osoba.
2: Ciężarówka wjechać miała tam na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego. Tam zderzyła się z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku tego wypadku wykoleiła się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony.
1: Na linii ponownie dzisiaj dworzec centralny w Warszawie. I reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Czy możemy powiedzieć, ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
3: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. Podróżujący, z którymi rozmawiałem, są przygotowani na to, że na miejsce dojadą później niż zakładali.
4: Pojedziemy aż do Zakopanego, także na pewno trzeba brać pod uwagę, że do 20, pewnie 30 minut.
5: No zamiast 8 godzin szacujemy, że może być i z 15 godzin.
6: Damy radę.
3: A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
1: Zderzenie trzech samochodów na drodze ekspresowej S2 w Warszawie.
2: Ostrzegamy kierowców, musicie liczyć się z utrudnieniami na wysokości ulicy Sytej na jezdni w kierunku lotniska Chopina.
1: Problemy mogą potrwać do 10. Od dziś jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgać do kieszeni.
2: Nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. 39 lub 41 zł to są zaktualizowane ceny dla kierowców samochodów osobowych.
1: W faktach Beniamin Kubiak-Piłat, skąd ta różnica?
7: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideotolinku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2.
8: Nie, jak mogę, to naprawdę ja staram się, bo przerażają mnie te ceny. Tym bardziej, że to nie są jakieś długie odcinki.
9: Gdyby to było można, to zbojkotować ten odcinek autostrady, bo to jest chyba jeden z najdroższych, jeżeli nie najdroższy w Europie. To jest coś, co wymknęło się spod kontroli.
7: Powiedzieli mi kierowcy w Poznaniu, to już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
2: Teraz w faktach Gianni Infantino, kiedyś pan od kulek podczas losowań piłkarskich rozgrywek, a dziś wszechwładny prezydent FIFA.
1: W tej chwili bez groźnego kontrkandydata w wyborach na szefa organizacji władającej światową piłką.
2: Po 10 latach sprawowania władzy wydaje się, że obroni fotel i posiada wystarczającą liczbę głosów wśród 211 krajowych związków należących do Światowej Federacji Piłkarskiej. Właśnie potwierdził to kolejny prezes rządzący piłkarskim związkiem Nowej Kaledonii Steve Legle. No cóż, mamy nadzieję, że wystartuje w wyborach i zostanie ponownie wybrane, ponieważ jak już wspominałem, szanujemy to, co do tej pory zrobił dla futbolu.
1: Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że pozycja Infantino jest nie do utrzymania. Po upadku propozycji sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w rozgrywkach FIFA, w tym w Mistrzostwach Świata.
2: Legle dodaje, że Infantino zbudował lojalność wśród mniejszych federacji, a one, jak usłyszeliśmy, będą go wspierać do końca.
1: Kandydaci muszą zostać zgłoszeni do 18 listopada, a wybory w marcu przyszłego roku.
2: Okazją do zakulisowych negocjacji, na przykład toczące się w Polsce kobiece Mistrzostwa Świata do A20, dziś przypominamy Polskę. Gra z Beninem. A w tych faktach jeszcze krótka wizyta we Wrocławiu, bo tam właśnie wita się ze słuchaczami radio RMF 24 Wrocław 95.1 FM.
1: W stolicy Dolnego Śląska trwa poranek informacyjny wprost z wrocławskiego rynku na miejscu Piotr Salak. Dzień dobry, Piotrze.
10: Jakie plany
1: na najbliższą godzinę?
10: A wiecie, że ja nie jestem sam, bo jest właśnie ze mną Martyna Czerwińska,
1: najlepsze towarzystwo.
10: Reporterka Dolnośląska. Z Martyną opowiadamy o Wrocławiu i ze Wrocławia od bladego świtu tutaj w radio RMF 24. Za chwilę będzie o nieoczywistych miejscach w stolicy Dolnego Śląska. Rozmawiamy z naszymi gośćmi pod wrocławskim pręgierzem. Cały czas tutaj jesteśmy, bo powiem wam szczerze, nie ma chyba takiego drugiego miasta w Polsce o tylu twarzach, o tylu obliczach, o tak bogatej historii pisanej w tak wielu językach. Zgadza się, Martyna?
11: Zgadza się, a za godzinę właśnie stąd wyruszy wielka, radosna, kolorowa parada krasnoludków, które są przecież symbolem miasta. Chyba trudno wyobrazić sobie lepszy moment, żeby powiedzieć, we Wrocławiu wystartowała nowa stacja informacyjna. Pojawią się tu uczniowie i przedszkolaki z całego miasta, a my właśnie tak chcemy zaczynać nasze radio. Blisko ludzi, blisko miasta i dokładnie tam, gdzie coś się dzieje.
1: Zapraszamy gorąco, fantastyczny poranek we Wrocławiu.
2: Polecamy gorąco radio RMF 24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Nikoski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na to specjalne wydanie porannego programu radia RMF 24 z Wrocławia, tam Piotr Salak, z Warszawy, tam ja, i z Krakowa, tam fakty i nasza nieoceniona reakcja.

0: Tu Radio RMF24, specjalny program RMF24 Wrocław, z wrocławskiego rynku, spod wrocławskiego pręgierza. To jest chyba najlepsze miejsce, Arek, żeby rozmawiać o Wrocławiu, prawda?
1: Wiesz co, jedno z lepszych na pewno, choć powiem ci szczerze, że znam też inne bardzo fajne, no ale rynek, wiadomo, to jest serce miasta, prawda?
0: Ten głos, który słyszycie, rozpoznajecie go oczywiście z anteny radia RMF24. Arkadiusz Forster, czyli prowadzący wrocławski przewodnik na antenie RMF24, przewodnik po Wrocławiu. Dzień dobry, Arku, witam.
1: Tak, bo jestem też przewodnikiem po Wrocławiu. Więc stąd też ten tytuł.
0: Arek, jak się to miasto nazywa? Przepraszam. Wrocław, Wratisławia, Breslau. Mógłbym jeszcze ze trzy nazwy spokojnie wymienić.
1: Spokojnie byś mógł, dlatego, wiesz co, to jest tak, te różnorodne nazwy, one pokazują historię Wrocławia. Bo Wrocław, to jest ważne w tej naszej rozmowie, Wrocław jest miastem, które należało po prostu do wielu narodów. Więc one, jak przejmowały to miasto, nadawały mu swoje nazwy. Te nazwy też krążyły w jakichś księgach, odpisach i stąd tak naprawdę, kiedy ja badałem historię tej nazwy Wrocławia, ona naprawdę co język, to jest inna. Breslau, Wratisławia, Wratisław, Breslawia i tak byśmy mogli jeszcze długo.
0: I tutaj, gdzie teraz rozmawiamy, gdzie najczęściej słychać język polski, rozbrzmiewały różne języki, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, rozumiem.
1: Mówisz o historii, czy mówisz o tym, jak jest teraz?
0: Bo teraz i o historii, no ale zacznijmy od historii trochę.
1: To może zaczniemy od historii, bo rzeczywiście, tak powiedziałem, miasto należało do wielu narodów, więc tak naprawdę takie trzy główne języki, które tutaj można było usłyszeć od wczesnego średniowiecza, to polski, niemiecki i czeski, no i także jidysz, bo mniejszość żydowska zawsze miała duży wpływ na losy Wrocławia, więc ten język też tu brzmiał. I one naprawdę, bo to było tak, wiesz co, powiem ci, miasto należało do różnych narodów w swojej historii. Raz Polska, raz Czech, raz Niemcy, raz Austria. Natomiast te trzy nacje, one zawsze tu mieszkały.
0: Wiesz co, to jest trochę tak, że Wrocław jest z boku, mam takie wrażenie. Zobacz, tutaj do Warszawy, do centrum Polski jest stosunkowo daleko, ponad 300 kilometrów. Dużo bliżej jest do środkowej Europy, dużo bliżej jest do Pragi,
1: dużo bliżej jest do Berlina, a do Wiednia jest mniej więcej tyle samo, co do Warszawy, poważnie.
0: Co z tego wynika dla Wrocławia?
1: Znaczy, to wynika, że Wrocław zawsze był, wiesz co, ja powiem tak, w XIV, XV wieku to było jedno z najważniejszych miast, jedno z największych miast w tej części Europy. Są takie badania, które pokazują, że w XV wieku na przykład Wrocław można było porównać pod względem skali, liczby mieszkańców, tylko z takimi miastami jak Praga, Wiedeń, Norymberga. Naprawdę, z całym szacunkiem dla innych miast tej części Europy, Wrocław był średniowieczną metropolią.
0: Arek, bardzo łatwo sobie potrafię wyobrazić i powiedzieć, jakie cechy mają warszawiacy, jakie cechy mają krakowianie, jakie cechy mają poznaniacy, jakie cechy mają wrocławianie?
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim tolerancja i otwartość na innych. To wynika z faktu, wiesz co, że tutaj każdy jest skądś. Ja nie wiem, czy ty masz taką świadomość, ale w 1945 roku, jak Wrocław wrócił w ręce polskie, tak naprawdę Niemcy stąd wyjeżdżali, przybywali Polacy, przybywali z najprzeróżniejszych części Polski i Europy. I my, wiesz co, mamy taką świadomość, my to wiemy, że w życiu jest tak, że każdy tak naprawdę ma takie losy, że one mogą go rzucić w różne miejsce.
0: On i jego rodzina jakoś się tutaj musieli znaleźć, prawda? I to jest zawsze, nie jest to zawsze prosta ścieżka.
1: Nigdy to nie jest prosta ścieżka. I tutaj, wiesz co, jakby jeżeli zapytasz każdego wrocławianina, jako w odróżnieniu od Krakowa, w odróżnieniu od Warszawy, tu nie ma tak, że ktoś ci powie, moja rodzina tu mieszka tu od 7-8 pokoleń. Nie ma takiej szansy. Ta rodzina może tutaj mieszkać 3 pokolenia, może w tej chwili już 4, to jest maksymalnie.
0: Jak przyjadę do Wrocławia, to pierwsze kroki zawsze kieruję na rynek. Wiadomo. Bywam tutaj stosunkowo rzadko. Mam nadzieję, że będę bywał częściej.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Natomiast gdybyś ty mi powiedział o Wrocławiu, o takim miejscu nieoczywistym, to co byś mi polecił?
1: Wiesz co, ja myślę, bo mi to miejsce się wydaje oczywiste oczywiście, natomiast ono jest nieoczywiste. Ja myślę o Hali Stulecia. Wiesz co, to jest Hala Stulecia, to jest taki obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Wiesz, że nie pierwszy raz to dzisiaj słyszę, że Hala Stulecia, od wrocławianina właśnie, Hala Stulecia to jest miejsce, na które warto zwrócić uwagę.
1: Absolutnie tak. Znaczy, to, ja powiem ci tak, ja często prowadzę grupy po Wrocławiu, wiesz, dzwonią do mnie jacyś architekci, nie wiem, z Holandii, gdzieś tam, z jakichś różnych krajów. I jak oni mówią, jak oni do mnie dzwonią, to mówią tak, panie Arku, wycieczka po Wrocławiu, spacer, rynek i tak dalej i koniecznie Hala Stulecia, bo to jest obiekt, który miał po prostu wpływ na to, jak wyglądała architektura modernistyczna, nie tylko w Europie, ale na świecie. Ja teraz nie żartuję, to jest naprawdę absolutnie ikoniczne dzieło modernizmu w architekturze europejskiej, nie wrocławskiej, europejskiej.
0: O co chodzi z tymi krasnalami? Wytłumacz mi.
1: Słuchaj, krasnalami szybciutko. Z krasnalami jest tak. W czasie stanu wojennego, tu we Wrocławiu, narodził się taki ruch, który nazywał się...
0: Pomarańczowa alternatywa.
1: No właśnie.
0: Pamiętam, oczywiście, cała Polska była zafascynowana majorem i pomarańczową alternatywą.
1: Dokładnie. Wrocław zasłynął tym, że walczył z komuną, walczył z systemem nie za pomocą broni, ale właśnie za pomocą śmiechu, żartu, kpiny, ironii. Oni wyśmiewali ten system, pokazywali absurdy socjalizmu, pokazywali, że jest to system, w którym trudno funkcjonować. Jak to robili? Organizowali happeningi regularnie, niemal tydzień w tydzień, cały stan wojenny. wojenny, happeningi pomarańczowe, alternatywy. Chłopaki, studenci, uniwersytetu, politechniki przebierali się za krasnale, słuchaj. No i sobie stroili żarty z tych zamowców. No i tam stoją z tymi pałami, tarcze, wiesz. Podchodzi do nich taki krasnal, wręcza mu kwiatka. No i ten zoom mówi, zgłupieje. Zupełnie, wiesz, no, co, czemu bić gościa, który daje ci kwiatka i jest przebrany za krasnala, prawda?
0: Tak, to też pokazuje wrocławską cechę. Dystans do siebie i dystans do rzeczywistości.
1: Dokładnie, bo ten dystans jest ważny, bo on pozwala nam przetrwać nawet tak trudne czasy, jak czas stanu wojennego. Ja go pamiętam, ty go pamiętasz. Młodzi ludzie mogą tego nie pamiętać, ale to naprawdę był straszliwy czas w polskiej historii. I dzięki tej pomarańczowej alternatywie on był choć trochę kolorowy. To znaczy jakby śmialiśmy się z tego, że jest tak absurdalnie, że nie wiem, nie ma w sklepach nawet papieru toaletowego.
0: Na razie na szczęście jest tak, że jedyne co musimy przetrwać to tylko taki wrocławski chłodek. Chłodno się zrobiło rzeczywiście.
1: Dzisiaj się zrobiło chłodno, ale wiesz co, Wrocław jest jednym z cieplejszych miast w Polsce, naprawdę.
0: Pamiętam o tym, tak, pamiętam o tym oczywiście. Arkadiusz Forster, oczywiście pamiętamy. Przypomnij jeszcze, kiedy twój program na antenie Radia RMF 24 Wrocław.
1: W każdą niedzielę od 16 do 18 to jest program zatytułowany Wrocławski Przewodnik i ja tam opowiadam o niezwykłych miejscach, o niezwykłych ludziach, wydarzeniach. W tę najbliższą niedzielę to będzie program poświęcony właśnie hali stulecia. Także zobacz, jak nam się fajnie to jest. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Polecamy gorąco, polecał Arkadiusz Forster w Radiu RMF 24 Wrocław. Cały czas zostajemy tutaj, oczywiście zostajemy na wrocławskim rynku.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz wracamy do karkonoskiej afery powodziowej, która ma zostać rozliczona do samego końca. Taka deklaracja, jak słyszeliście i jeśli nas słuchaliście wcześniej, padła dziś na antenie RMF FM i Radia RMF 24. A złożył ją w rozmowie z Piotrem Salakiem, który dziś nadaje z Wrocławia. Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku.
1: A skąd pan wie, panie ministrze, że takich agencji jak ta karkonoska nie było więcej?
2: Agencja to była jedyna, która obsługiwała środki powodziowe na Dolnym Śląsku.
1: Ale że nieprawidłowości mogło być więcej?
2: W innych agencjach?
1: Tak.
2: To Fundacja Rozwoju Śląska prowadziła też działania na terenie i regionie województwa opolskiego i śląskiego. Też będziemy ją sprawdzać. To nie jest tak, że tylko będzie karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego sprawdzana.
1: A pana zdaniem, pan był zaskoczony, że Donald Tusk nie rozwiązał dolnośląskich struktur koalicji?
2: A dlaczego miałby to zrobić?
1: No dlatego, że były nieprawidłowości. Rozwiązał nawet w przypadku, kiedy przegrał referendum prezydent Krakowa.
2: To trzeba pytać premiera, natomiast muszę i przewodniczącego partii, natomiast muszę powiedzieć, że myśmy zdziałali bardzo szybko i w momencie, kiedy pojawiała się informacja, pani Konieczyńska została zawieszona. Ewentualnie trzeba by się zastanowić nad strukturami leniogórskimi. Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem przypadki.
1: Tam doszło do protekcji politycznej?
2: Tego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o panią Konieczyńską, to nie był mój wybór, nie było moje wskazanie. Byłem daleki od tego, żeby tą osobę nominować na takie stanowisko.
1: W tej chwili jest wykluczona z platformy orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, ale mogła się odwoływać. Odwołuje się, czy nie?
2: Nie odwołuje się. Myślę, że poszła po rozum do głowy, a przede wszystkim ma chyba też inne problemy.
0: To był Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii i Piotr Salaka. Cała rozmowa jest na naszej stronie rmf24.pl. Dziś przypominam specjalne wydanie porannego programu w radiu RMF24. Jesteśmy we Wrocławiu. To Piotr Salak. Jesteśmy w Warszawie. To ja. Jego programu w radiu RMF24. Jesteśmy we Wrocławiu. To Piotr Salak. Jesteśmy w Warszawie. To ja.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Fakty o 9.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Od północy trwa protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Około 1/3 pociągów w całej Polsce notuje duże opóźnienia. Po godzinie 8 składy na całej sieci kolejowej były opóźnione łącznie o ponad 5 tysięcy minut. Wszystko w związku z protestem maszynistów, który trwa do południa. Pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To właśnie pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Aktualne rozkłady jazdy i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Poczekajmy na decyzję i rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jesteśmy otwarci na żołnierzy amerykańskich, stwierdził w RMF 24 pochodzący ze stolicy Wielkopolski Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Piotr Salak pytał go o możliwość utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej na Dolnym Śląsku.
2: Jest taka szansa, jak są dwa województwa brane pod uwagę, Wielkopolska i Dolny Śląsk, to jest duża szansa, że to będzie właśnie Wrocław. Jesteśmy chyba najbardziej w głębi operacyjnej, jeśli tak mówią wojskowi. Myślę, że jeśli ta baza miała gdzieś powstać, to raczej we Wrocławiu, ale poczekajmy na to, na decyzję i na rozstrzygnięcia w tej kwestii.
3: To oczywiste, tylko pytanie jest takie, czy jest infrastruktura do tego, żeby przyjąć na przykład 5 tysięcy Amerykanów wraz z rodzinami, z tym całym zapleczem.
2: Jest, panie redaktorze. To jest ta otwartość Wrocławian i Dolnoślązaków. Jesteśmy otwarci na żołnierzy amerykańskich, tym bardziej, że wiemy o tym, że oni mają wspierać nas w bezpieczeństwie i bronić.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla was całą rozmowę. Dziś 25. rocznica zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Podpułkownik armii USA Ryan Yantis przebywał w Pentagonie, gdy 11 września 2001 roku samolot linii American Airlines lot 77 uderzył w budynek. Po ataku pomagał przeszukiwać budynek i udzielać pomocy potrzebującym. To, że pomagałem ludziom, ułatwiło mi późniejsze życie. Nie zamknąłem się w sobie i nie próbowałem po prostu ratować samego siebie. Starałem się pomagać innym. Przez lata dawało mi to swego rodzaju emocjonalną zbroję. Nadal żałuję niektórych decyzji i tego, że nie mogłem pomóc większej liczbie osób, ale trzeba się podnieść i stać się kimś innym, powiedział Yantis. To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do Poznania przyjechały 3 słonie z Niemiec. W stolicy Wielkopolski znajdą nowy dom i komfortowe warunki do życia. Nowi mieszkańcy słoniarni na razie nie będą pokazywać się zwiedzającym.
4: No na pewno wydaje mi się, że 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres.
1: Opowiadał Przemysłowo Wałczyńskiemu Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO. A my już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy te 3 słodziaki.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my wracamy do problemów z komunikacją, bo jak wiecie, pociągi w całej Polsce są opóźnione na łącznie ponad 5 tysięcy minut. O tym informuje PKP PLK. Od północy trwa akcja protestacyjna maszynistów. To konsekwencja środowego, tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zdarzeniu pociągu Intercity i ciężarówki zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Protest maszynistów polega na tym, że pociągi przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniają do 20 km na godzinę. Stąd te opóźnienia. A co na to pasażerowie? Pytał o to na dworcu centralnym w Warszawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Popieracie Państwo ten protest kolejarzy?
2: Jeżeli on byłby z jakimś wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodni, tak żeby ludzie mogli się po prostu przygotować do tego, okej, ale z dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby Pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy, mam na to wyrąbane. A co reszta społeczeństwa ma z tym zrobić?
1: To dobra decyzja kolejarzy, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje?
3: Absolutnie tak. Trzeba uświadamiać społeczeństwo, że takich sytuacji, które teraz miały miejsce, to nie należy, że tak powiem, praktykować. Także trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
4: Jeśli chodzi w ostatnim czasie, to bardzo dużo było wypadków z pociągami, także i głównie przy przejściach kolejowych. Także wydaje mi się, że no jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi na to, co się dzieje, żeby zwrócić większą czujność na też wszystko, nie tylko wokół siebie, ale też jeśli chodzi o transport ogólny.
1: Przygotowane są Panie na to, że ta podróż może dłużej potrwać?
4: Może być i tak ma być dosyć dłuższa, ale damy radę. Jesteśmy przygotowane, także...
5: No ja nie bardzo.
4: damy radę.
0: Usłyszał na dworcu centralnym w Warszawie Kacper Wróblewski, a protest maszynistów ma potrwać do 12. Przypomnijmy, obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między różnymi przewodnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24, Radio RMF 24 Wrocław, z wrocławskiego rynku, spod Pręgierza. Już nas otaczają, widzi pan, co się dzieje? Otaczają, jest ich coraz więcej.
1: Ale to bardzo przyjemne otoczenie, muszę panu powiedzieć.
0: Tak? Nie pan się nie obawia?
1: Zupełnie się nie obawiam, ja się w ogóle cieszę, bo słońce może nam dzisiaj bardzo obficie nie świeci, ale dzięki tym uśmiechom wokół od razu robi się przyjemniej.
0: Radosław Michalski ze mną, szef Departamentu Marki Miasta Kraków, oczywiście.
1: Wrocław akurat.
0: Wrocław, przepraszam. Wiedziałem, że to się musi stać. Wie pan, wiedziałem, że to się musi stać. Któregoś dnia, ale piękne miasto Wrocław cały czas. Za chwilę Parada Krasnali rusza o godzinie 10. Teraz już mówiąc całkiem poważnie, to jest ważne wydarzenie dla tożsamości miasta?
1: Mówiąc bardzo poważnie, myślę, że wpisało się pięknie w taką historię wydarzeń miejskich, ale też w historię opowieści o Wrocławiu. Bo są dwie historie o wrocławskich Krasnalach, pan na pewno je zna.
0: Pierwsza jest alternatywa, już wiem.
1: Pierwsza jest absolutnie prawdziwa. Mówi o tym, że Krasnale żyły na tym terenie od zawsze, jeszcze przed wiekami, ale postanowiły ujawnić się w takich fizycznych postaciach, kiedy zobaczyły, że w miejscu, w którym żyły zawsze, pojawili się ludzie o otwartych umysłach i sercach. I tak mniej więcej lat temu, 20, zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej. Dzisiaj jest ich ponad 1400. Ile dokładnie, nie wiemy, bo nie ma.
0: Słyszałem, że każdy ma swojego krasnala, pan też.
1: Tak może być, bo każdy może mieć swojego krasnala, który się nim opiekuje, ale jeszcze się szczęśliwie chyba dla mnie nie ujawnił. Natomiast rzeczywiście jest ich sporo i nie ma powszechnego spisu krasnali, to znaczy ten, na którego terenie zamieszka, może takiego krasnala zameldować, ale niekoniecznie musi to robić, więc dokładnie ile ich jest, nie wiemy.
0: A pan jest czy bywa krasnalem?
1: A to zależy, bo jeżeli mówimy o tym, że krasnale opiekują się miastem i starają się zrobić coś dobrego, to staram się być krasnalem, a czy mi wychodzi, to już zupełnie inna historia.
0: A ta broda, rozumiem, przypadkowa całkowicie, czy też ma związek z funkcją i z tym, że krasnal jest symbolem Wrocławia?
1: Szczęśliwie brody są absolutnie wolontaryjne, nie są zupełnie obowiązkowe, podobnie jak noszenie krasnalowych czapek nie jest obowiązkowe, ale w dniu takim jak ten niektórym się zdarza.
0: Ale wie pan, już tak myślę sobie, Tomek Terlikowski pewnie by nas poprawił, bo Tomek jest z wykształcenia filozofem, ale to jest bardzo filozoficzne podejście do życia, bycie krasnalem, bo to się patrzy na świat z zupełnie innej perspektywy. Nie z wysokości 1,80 m czy 1,70 m, tylko troszkę niżej i wtedy ten świat może wyglądać zupełnie inaczej.
1: To prawda, ale patrząc pozytywnie z tej filozoficznej perspektywy, możemy powiedzieć, że wydaje się, że niektóre rzeczy nas przerastają, no bo są większe od nas i wydają się takie gigantyczne. Myślę, że dla krasnala świat, duży świat jest czymś innym niż dla nas jest duży świat. Natomiast zarazem uczy to pewnej wrażliwości, uczy to pewnego spojrzenia, które pozwala te problemy rozwiązywać nawet z takiej perspektywy. Myślę, że to może być dla nas też inspirujące podejście.
0: Jak dzisiaj będzie wyglądała ta parada krasnala?
1: Parada ruszy spod wrocławskiego Pręgierza, miejsca, które mogłoby się historycznie kojarzyć cokolwiek negatywnie. Natomiast od wielu, wielu lat kojarzy się pozytywnie właśnie z tym, że początkiem września rusza stąd parada wrocławskich krasnoludków. Maszeruje do ogrodu staromiejskiego, gdzie do godziny 13 będą miały one swoje aktywności, takie jak na przykład udekorowanie i przygotowanie krasnoludzkiego domku, w którym dana grupa, bo dzisiejszy dzień jest głównie dedykowany przed szkołą i szkołą, będzie mogła zamieszkać i będzie się mogła z tym domkiem sfotografować. Jutro natomiast w sobotę od godziny 11 do 17 w Parku Staromiejskim także atrakcje dla najmłodszych i także dla starszych, między innymi dwa konkursy gier planszowych w pobliskiej mediatece i w awarii prądu, no bo krasnalem można być w każdym wieku, wiemy doskonale, że są krasnale i młodsze i starsze.
0: To prawda, ale wie pan, tak sobie myślę, że z perspektywy urzędnika to znakomita sprawa zarządzać całą grupą, tak powiem, grupą krasnali, bo wtedy człowiek ma dwie wolne ręce, a krasnale robią za niego całą robotę. Wiadomo, to pracowity ludek.
1: Choć trzeba powiedzieć, że musimy mieć na nie oko, bo na przykład pierwsze krasnale, które pojawiły się w Rosji w roku 2005, są bardzo blisko nas, na ulicy Świdnickiej. To są syzywki, dwa krasnale, które toczą kule. I legenda tych krasnali mówi o tym, że jeden jest bardziej psotliwy i on tę kulę chciał stoczyć na drogę, żeby się poturlała ulicą Świdnicką, a drugi, nieco bardziej racjonalny, kolega blokuje go przed tym, mówiąc, nie no, jednak takich rzeczy nie robimy, krasnale mają swoją odpowiedzialność.
0: A, czyli jednak krasnale potrafią kontrolować.
1: Potrafią też trochę popsocić, potrafią się bawić. Myślę, że w krasnalu jest coś z każdego z nas. Odrobina radości z życia, chęć zabawy, ale też odpowiedzialność i praca. Myślę, że Wrocław ma szczęście, że ma takich 1400 plus wolontariuszy, którzy dbają o to, żeby ci, którzy do Wrocławia przyjeżdżają, ale też ci, którzy w Wrocławiu mieszkają, mogli miasto poznawać z zupełnie innej perspektywy.
0: Wrocławianie kochają krasnale i krasnale kochają Wrocław.
1: Tak, krasnale zakochały się we Wrocławiu i to świadczy chyba najlepiej o tym, najlepiej świadczy to, jak wielu ich jest i jak wielu ciągle do nas przybywa. A sądzę, że rzeczywiście uśmiechają nas, kiedy spacerujemy po mieście, szczególnie w świecie, w którym Dominują tablety, komórki, wszystko to, co nas rozprasza i sprawia, że skupiamy się nie na tym, co jest wokół nas, ale na wirtualiach. To biegające po Wrocławiu, zwiedzające go dzieci z mapami krasnali, do których wklejają figurki i podobizny tych, których spotkają w różnych obszarach miasta, są naprawdę cudowne. To jest zupełnie inna aktywność.
0: Radosław Michalski, przepraszam, że tak powiem, ale przypomina pan troszkę krasnala, przynajmniej jeśli chodzi o brodę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. To znaczy, że będę dzisiaj na festiwalu mógł się z nimi lepiej zaprzyjaźnić.
0: Wtopi się pan w tło.
1: Postaram się jakoś tak, przykusu jakoś się powinno się udać. Cieszymy się, że Wrocław dzisiaj świętuje z krasnalami, nie tylko dzisiaj, też kolejne dni.
0: Szef Departamentu Marki Miasta Wrocław razem z nami w Radiu RMF 24 Wrocław Wprost, tutaj z wrocławskiego rynku. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękujemy i zapraszamy.

0: Na tyle czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam do poniedziałku. Mówi wam Tomasz Trytkowski, Radio RMF 24 cały czas nadaje. Tomasz Waryński już w studiu, a teraz Fakty RMF FM, a w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Trwa protest Związku Maszynistów.
2: Pasażerowie cierpliwie czekają i narzekają na opóźnienia.
1: Na początek połączymy się z reporterem RMF FM na dworcu głównym w Krakowie.
2: Dwie osoby zatrzymane w związku z uszkodzeniem elementów infrastruktury wodociągowej w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
1: Nasz dziennikarz zdobył najnowsze informacje.
2: A na koniec Wrocław,
1: który ma nowe, fantastyczne radio informacyjne. W rejonie przejazdów kolejowo-drogowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. Są opóźnienia.
2: A na krakowskim dworcu głównym, jednym z największych węzłów kolejowych na południu Polski, sytuację obserwuje od rana nasz reporter Maciej Sołtys. Witam,
1: Maćku, jakie opóźnienia notują pociągi na dworcu Kraków Główny?
3: Intercity Raymond z Łodzi Fabrycznej ma około 90 minut spóźnienia. Intercity Smug Wawelski z Lublina ponad pół godziny po czasie. Do Krakowa ma dojechać za chwilę. No widać, że opóźnienia zaczynają się nawarstwiać, ale mimo tych problemów na peronach słychać raczej głosy popierające protest.
4: Zadowolony jestem, że protestuję.
5: Ten protest jest słuszny po prostu, nie, bo to służy dla całego społeczeństwa, nie?
6: Ja rozumiem, że to kierowcy ciężarówek, ale oni też powinni mieć wyobraźnię. Rozumiem, że się śpieszą, ale oni powinni mieć wyobraźnię, że przy zderzeniu z takim pociągiem, no to jednak mogą powstać jakiegoś rodzaju konsekwencje.
7: Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Podobno ma to trwać tylko do 12. Ja wracam w nocy, więc mam nadzieję, że już później będzie wszystko w porządku.
3: Tak mówili mi tutaj pasażerowie. W związku z protestem przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety, z wyjątkiem pociągów Express Intercity Premium. Z dworca głównego w Krakowie Maciej Sołtys.
1: Trzymamy się faktów. Dwie osoby zatrzymane w związku z uszkodzeniem elementów infrastruktury wodociągowej w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
2: Krzysztof Zasada razem z nami w przedpołudniowych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
2: Monitoring wykrył ich obecność w rejonie ujęcia wody miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, ale nie doszło tam do pokonania włazu zabezpieczającego ujęcie. Czy wiemy w tej chwili, kim są zatrzymani?
8: Tak, to 49-letni mężczyzna i jego syn w wieku 14 lat. Trwa wyjaśnianie, dlaczego znaleźli się na terenie ujęcia wody i dlaczego manipulowali przy elementach tego ujęcia. Policja uspokaja, że nie doszło do ingerencji w system wodociągowy Skarżyska Kamiennej. Mundurowi biorą pod uwagę wiele wersji. Na razie nie ma podstaw, żeby to działanie traktować jako sabotaż. Bardziej prawdopodobne jest to, że ojciec z synem próbowali ukraść elementy metalowe, by je potem sprzedać w punkcie skupu złomu.
2: Czy jazda samochodem to luksus? Takie pytanie stawiamy dziś w programie Twoje zdanie w naszej informacyjnej stacji RMF 24.
1: Nasz żółto-niebieski wóz będzie przemieszczał się autostradą A2, na której obowiązują już nowe stawki opłat za przejazd. W nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. O czym będziesz rozmawiał z kierowcami?
9: Oczywiście o dzisiejszych nowych stawkach na autostradzie A2, ale nie tylko, bo jazda samochodem to coś więcej niż opłaty na bramkach. Jakie koszty trzeba ponosić za jazdę autem? Czy nie lepiej przesiąść się na komunikację miejską? Czy przyszli młodzi kierowcy zdają sobie sprawę, że kurs na prawo jazdy to dopiero początek drogowych wydatków? No i wreszcie, czy kierowcy planują sobie roczne opłaty za eksploatację auta? Po 12 zapraszam do radia RMF 24. Czekamy również na głosy kierowców słuchających nas w trasie.
2: Numer SMS-owy 3322, telefon 12 200 0012, adres mailowy radio@rmf24.pl.
1: Tam zapraszamy do podzielenia się swoją opinią.
2: A Wrocław to pierwsze miasto, które dostało informacyjną stację RMF 24. Jesteśmy tam na 95.1 FM.
1: Dzisiaj od rana nadajemy z naszego plenerowego studia na wrocławskim rynku. W faktach ponownie dzisiaj Martyna Czerwińska i Piotr Salak. Za chwilę kończymy akcję. Jak przywitał was dziś Wrocław?
10: Oj, głośno się tutaj zrobiło przed momentem. To miasto słynie z otwartości, więc było oczywiście też dużo gości, dużo historii o mieście, o jego mieszkańcach i poznaliśmy je z najlepszej strony.
11: Tej kolorowej, głośnej, jak chyba słychać, trochę zwariowanej, ale przede wszystkim pełnej ludzi. Zwłaszcza teraz o 10:00, kiedy dosłownie sprzed naszego studia plenerowego rusza wielka parada krasnoludków. Pani Gargamel, pani będzie przewodziła tą grupą. Jaki jest wasz plan na tą paradę?
12: Oczywiście dobrze się bawić, jak co roku. My się tylko dobrze bawimy zawsze z tą grupą. My mamy czerwonego papa Smurfa i niebieską smurfetkę.
11: No to maszerujemy i la la la la la la.
10: Wrocławia, chcemy nagrać z miasta, w którym zawsze się coś dzieje.
1: Ale się uśmiali.
11: Zamykamy na nasze plenerowe studio, ale nie wyłączamy się z miasta. RMF 24 Wrocław gra dalej.
2: Super. I nieźle się bawi. Polecamy. Zapraszamy już teraz na kolejne pełne wydanie faktów.
1: O nowe RMF FM punktualnie o 11.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Przed południem niemal w całym kraju będzie pochmurno. W Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i miejscami w Świętokrzyskiem oraz na Opolszczyźnie spadnie deszcz. Na południu kraju będzie naprawdę chłodno. W Krakowie i Bielsku-Białej tylko 10 stopni Celsjusza. W centrum i na północy na szczęście trochę cieplej. W Warszawie i Gdańsku 16.
15: Dzień dobry, witajcie. Tomasz Weryński z tej strony. Przedpołudniowa pora w radiu RMF 24. W kalendarzu mamy 11 września, piątek. Dziś opóźnienie na kolei, jak słyszeliśmy w faktach. Sprawdzimy, jak przebiega ta akcja protestacyjna. Zajrzymy też za ocean, bo tam Donald Trump mobilizuje wyborców. No i porozmawiamy o piłkarskiej ekstraklasie. Cezary Olbrycht z Canal Plus Sport będzie gościem radia RMF 24.

0: No jak wspominamy, od wczesnych godzin opóźnione pociągi w całej Polsce w związku z akcją protestacyjną maszynistów, które zwalniają przed przejazdami kolejowymi. O tym mówimy również w Radiu RMF 24. No i na dworcu kolejowym w Katowicach jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Witamy, Aniu. Jakie skutki w twoim regionie ma ten protest?
1: Tutaj na tablicy na dworcu w Katowicach wyświetlają się w tej chwili informacje o opóźnieniu kilku pociągów i uwaga, najdłuższe opóźnienie sięga już 3 godzin. To jest pociąg do Przemyśla. Pociąg do Ustki na przykład ma godzinne opóźnienie. A od regionalnego przewoźnika, czyli Kolei Śląskich, mam informację, że do godziny 8 opóźnione były 22 pociągi tego właśnie przewoźnika. On także przekazał, że część maszynistów nie zwalnia przed przejazdami, a jedynie włącza sygnał baczność. W hali dworcowej i na peronach podróżni wciąż sprawdzają aktualne informacje o kursowaniu pociągów, no i czekają przynajmniej od kilku do kilkudziesięciu minut.
2: Dopiero żeśmy wyruszyli w podróż, także to się dopiero okaże.
1: Na razie pociąg planowo ma, przyjeżdża?
2: Nie, 10 minut mówią, że już jest spóźnienie.
3: No, pół godziny mamy ponad. Zostaje czekać.
1: Czy pół godziny to jest jeszcze akceptowalne dla was?
4: No, trochę średnio, no bo mamy przesiadkę.
1: A dokąd się wybieracie?
3: Do Gdyni.
1: I ta przesiadka gdzie?
4: W Wrocławiu.
1: Protest ma się zakończyć w południe, ale oczywiście nie należy się spodziewać, że od razu pociągi będą jeździły planowo. Mhm.
0: Jeśli ktoś, Aniu, chciałby zamienić dziś pociąg na inny środek transportu publicznego, no to są udogodnienia.
1: Tak, obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami, między na przykład Kolejami Śląskimi, Kolejami Małopolskimi, Polregio i częścią pociągów PKP Intercity. Natomiast tutaj w regionie dodatkowo wszystkie ważne bilety Kolei Śląskich są honorowane w autobusach i tramwajach na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także w autobusach komunikacji miejskiej w Rybniku.
0: Anna Kropaczek, bardzo dziękujemy, Aniu. Akcja protestacyjna maszynistów ma potrwać do 12. My za chwilę przeniesiemy się do Dallas w Teksasie. Tam zakończyła się już 2-dniowa konwencja Partii Republikańskiej. Co usłyszeli od prezydenta Donalda Trumpa i jego zwolennicy? Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: No już prawie 19 minut po godzinie 10. Teraz w radiu RMF24 przeniesiemy się za ocean. Tam rozkręca się kampanijna karuzela. W Dallas w Teksasie zakończyła się konwencja Partii Republikańskiej. No, wydarzenie organizowane oczywiście przed listopadowymi wyborami do kongresu. Pierwszy raz w historii. Impreza trwała 2 dni, a przyglądał się jej z bliska nasz człowiek za oceanem, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. No i prosimy o podsumowanie.
1: Dzień dobry. Najbardziej komentowanym fragmentem jest zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5,000.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania, aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Przez 2 dni republikanie mobilizowali się przed jesiennymi wyborami, a mobilizacji potrzeba, jeżeli faktycznie chcą utrzymać większość w kongresie. Do historii może przejść pojedynek w samym Teksasie, bo może zmienić polityczną mapę USA. Właśnie tutaj rozgrywa się dziś jeden z najbardziej zaskakujących wyścigów wyborczych w Ameryce. O mandat senatora walczą republikanin Ken Paxton, obecny prokurator generalny Teksasu, oraz demokrata James Talarico, były pastor i polityk stanowy. I choć Teksas od lat głosuje na republikanów, tym razem wyścig jest wyjątkowo wyrównany. W niektórych sondażach Talarico nawet prowadzi. Myślę, że Teksas na pewno pozostanie bardzo mocno republikański, powiedziała mi ta kobieta, przekonując, że w Teksasie nic się nie zmieni. Wielu mieszkańców Teksasu nadal wierzy w konserwatywne wartości, podkreśla. Ale wynik tego pojedynku może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o większość w Senacie. Pojawiał się też temat wojny z Iranem. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość Amerykanów nie popiera tego konfliktu i obawia się kłopotów dla amerykańskiej gospodarki. Ale wyborcy skrajnego skrzydła partii MAGA bronią decyzji prezydenta. Najbardziej zagorzali zwolennicy prezydenta mówią, że wojna leży w interesie USA, bo chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Chwalą Trumpa. Wszystko, co zrobił, służyło postawieniu Ameryki na pierwszym miejscu. Każdego, kto uważa, że to coś złego, chciałbym zapytać, czy Putin nie stawia Rosji na pierwszym miejscu, czy Xi nie stawia Chin na pierwszym miejscu, czy przywódca jakiegokolwiek kraju nie stawia własnego państwa na pierwszym miejscu. Skoro jest to dobre dla nich, to dlaczego miałoby nie być dobre dla Ameryki? Powiedział mi ten mężczyzna. Argument, że ceny paliw uderzają ludzi na całym świecie z powodu tego konfliktu, skomentował w ten sposób. Nie dbam o to. Cóż, jestem weteranem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i powiem tak, najwyższy czas, powiedziała ta kobieta. Uważa, że Trump powinien nadal atakować Iran. Tak właśnie było w czasie konwencji Partii Republikańskiej w Dallas. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, Paweł Żuchowski. To Radio RMF 24, a za 8 minut fakty. Zostańcie z nami.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Bądź na bieżąco z polityką, ekonomią i kulturą. Radio RMF 24.
1: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Zmarła Barbara Tokarska Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Była niezwykle dzielną, mądrą i dobrą osobą. Barbara Tokarska z domu Tyszkiewicz odeszła na wieczną wartę. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata, napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w serwisie X. Barbara Tokarska urodziła się 31 lipca 1924 roku w Borysławiu w województwie lwowskim. W czasie powstania była sanitariuszką Mokotowskiego Pułku Baszta. Ja myślę, że takie ataki są dzisiaj możliwe, przyznał na naszej antenie pułkownik rezerwy, profesor Zdzisław Śliwa z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego, odnosząc się do kolejnej już rocznicy zamachów na USA z 11 września 2001 roku. Gość Piotra Salaka podkreślił, że organizacje terrorystyczne adaptują się do nowych warunków.
2: One zmieniają się, one również adaptują się do nowych warunków. Proszę zauważyć, wykorzystujemy obecnie nie tylko internet, wykorzystujemy drony, wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Także te organizacje, one nie są ograniczone tak jak my ramami prawnymi. One są bardzo dynamiczne i ewoluują.
3: Ale przez te 25 lat pan przyzna, że już islamski terroryzm nie jest, islamski radykalizm nie jest aż takim zagrożeniem.
2: Ja uważam, że ten radykalizm w dalszym ciągu jest zagrożeniem.
1: Mówi profesor Zdzisław Śliwa. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w faktach. A teraz sokolniki suche na Mazowszu. Mieszkańcy okolicznych miejscowości odwiedzają miejsce katastrofy kolejowej. To tam ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta dramatem.
4: Kobieta 40 lat zginęła tutaj.
5: To jest przykre i dlatego tak wszyscy współczujemy. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych ognisk. To po prostu może chwila jakiejś rozproszenia, nieuwagi.
1: A my przypominamy, pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To właśnie pokłosie tej katastrofy. Przygotujcie się na opóźnienia składów. Akcja protestacyjna maszynistów ma potrwać do południa. W faktach zajrzymy na koniec do jedynego w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Poznańska placówka świętuje właśnie swoje 80-lecie. Zaczęło się przed wojną od kolekcji poznańskiego przedsiębiorcy. Teraz i wy macie świetną okazję na obejrzenie i posłuchanie bardzo nietypowych instrumentów.
6: To jest pozytyw organowy. Jeden z dwóch, którzy będą tutaj podczas koncertu używanych. Są to, można powiedzieć, bliźniacze, bo z tej samej firmy, więc będziemy mogli posłuchać dwóch instrumentów.
1: Zapraszał w rozmowie z Przemysławem Wałczyńskim kierownik placówki Patryk Frankowski. A może będziecie mogli zagrać na tym instrumencie? Kolejne fakty za niespełna pół godziny.

0: Radio RMF24. Teraz pytanie, jak podnieść morale żołnierzy na froncie? No, rosyjska cerkiew prawosławna ma na to sposób. Otóż na okupowane tereny w Ukrainie zostały wysłane relikwie. Konkretnie fragment ręki Dmitra Dońskiego, legendarnego, średniowiecznego moskiewskiego księcia. A jest to dłoń, no nie byle jaka. Otóż prawosławny święty miał w niej dzierżyć miecz podczas zwycięskiej bitwy z mongolską Złotą Ordą w 1380 roku. No, sprawa budzi jednak wiele kontrowersji, a przeczytacie o nich więcej na naszej stronie rmf24.pl, którą gorąco polecamy. Natomiast za kilka minut w radiu RMF24 sprawdzimy, co tam dzisiaj przygotowała dla nas piłkarska ekstraklasa.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Tu Radio RMF 24, przed nami 8. kolejka Ekstraklasy, no a w niej kilka spotkań, które mogą sporo zmienić w ligowej tabeli. No, największe emocje budzi starcie Górnika Zabrze z liderującym Lechem Poznań, ale no, bardzo ciekawie zapowiada się też pojedynek Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. No mówiąc krótko, są problemy kadrowe, jest zamieszanie wokół jednego z trenerów, a niektóre drużyny to po prostu muszą zacząć wygrywać, jeśli chcą, nie chcą tracić kontaktu z czołówką. O najważniejszych wydarzeniach nadchodzącej kolejki porozmawiamy teraz w Radiu RMF 24 z Cezarem Olbrychem z Kanal Plus Sport. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: No dzisiaj hitem będzie mecz Wisły z Jagiellonią. Wisła zagra bez Jordiego Sancheza w ataku, czyli najlepszego strzelca początku sezonu. Co pana zdaniem zrobi w tej sytuacji trener?
1: No myślę, że trener przede wszystkim nie zrezygnuje ze stylu, bo strata jednego zawodnika nie może sprawić, że Wisła zacznie grać inaczej. A Wisła gra to, co kiedyś nazywano tak zwaną krakowską piłką, czyli stara się mieć piłkę przy nodze, stara się cały czas naciskać rywala, stara się przeprowadzać dużo akcji po skrzydłach, dużo jest dośrodkowań, ale też dużo gry środkiem pola na takiej małej przestrzeni, krótkie podania. W ten sposób piłkarze Białej Gwiazdy zdobywają teren. Na razie wygląda to bardzo dobrze. Często się mówi, że Beniaminek musi zapłacić Frycowe, że ten początek to jest mocno pod górkę. U Wisły tego nie widać. Jak na razie wygrywa wszystko na własnym terenie. Przywozi także punkty, już przywiozła z delegacji. No a teraz ma 3 mecze chyba u siebie zwycięskie, więc 9 punktów i 2 kolejne konfrontacje, czyli w tym tygodniu i w przyszłym 2 piątkowe mecze kolejne przed własną publicznością na Rajmonta, więc tam na pewno nikt nie będzie zdejmować nogi z gazu i Wisła na pewno będzie starała się dyktować warunki, choć wiadomo, że Jagiellonia i Lech to są zespoły grające w tej chwili najlepszą piłkę w Polsce, no i teraz pytanie, kto wygra tę batalię o środek pola i kto będzie miał częściej piłkę przy nodze?
0: No właśnie, dziś też drugi mecz Raków Częstochowa kontra Motor Lublin. No i tutaj Raków, no tam się pali, można powiedzieć, ostatnie miejsce. Jak pan czuje, czy tutaj może być jakiś przełom?
1: Zazwyczaj o przełomach, bo może zacznę nie od piłkarzy, a od trenera, bo jak wiadomo Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Bardzo ciekawa sprawa, bo jeszcze 3 tygodnie temu, kiedy prowadził Radomiaka i przyjechał na Łazienkowską i przegrał na własną prośbę 5-0, żonglując bramkarzami zupełnie niepotrzebnie, bo tego dobrego posadził na ławkę, bo obiecał temu słabszemu, że po 3 meczach zagra. No kompletnie niezrozumiała sytuacja, bo zazwyczaj w każdym klubie jest tak, że akurat bramkarz to musi wiedzieć, kto jest jedynką, kto dwójką. Musi mieć czystą głowę, musi mieć pewność tego, że trener na niego stawia. Tak w Radomiaku nie było. I wtedy wydawało się, że dni Tomasza Kaczmarka w Radomiaku są policzone. No okazało się, że rzeczywiście odszedł, ale nie odszedł dlatego, że go zwolniono, tylko odszedł dlatego, że mocniejszy klub na klauzuli wykupu wykupił tego trenera z drużyny Radomiaka, tak więc zamiast pójść w dół, to poszedł parę stopni w górę. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Tomasz Kaczmarek znany jest z tego z dość ofensywnej gry i myślę, że Raków, który falstart to nic nie powiedzieć, jeśli mówić o początku tego sezonu, na pewno potrzebuje jakiejś nowej motywacji. Być może zmiana trenera to jest właśnie to. A wracając jeszcze do trenerów, akurat ta zmiana, bo pamiętamy ile było płaczu i zgrzytania zębami w Częstochowie, kiedy Marek Papszun zostawił drużynę jesienią i przeszedł do Legii Warszawa. Mówiło się, że no nie jest to zbyt etyczne. No to umówmy się, teraz Raków postąpił dokładnie tak samo. Tak jak Legia wyciągnęła Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa, dokładnie w taki sposób, być może mało etyczny. No ale takie jest życie i taki jest sport niestety teraz. Dokładnie w taki sposób Raków Częstochowa wyciąga teraz trenera z Radomiaka.
0: Tak jest. No mówiąc jeszcze o trenerach, nie możemy nie wspomnieć o pewnej burzy wokół trenera Jagiellonii. Wrócimy zatem na chwilę do meczu Wisły z Jagiellonią. Trener Adrian Siemieniec miał wywierać presję na sędziego przed jednym z meczów. Uprzedził go, jeśli jakiś zawodnik będzie blisko kartki, by ten mógł zareagować. Jagiellonia wydała oficjalny komunikat. Tam jest oczywiście pełne zaufanie i wsparcie, no ale pewne napięcie oczywiście w związku z tą sytuacją jest, prawda?
1: Na pewno, natomiast unikałbym stwierdzenia, że wywierał nacisk. Chodziło o teoretycznie zwykłą informację. Ta sprawa zresztą po tym, jak ją dogłębnie zbadano, nie ma charakteru korupcyjnego, a tym bardziej nie ma mowy o manipulowaniu wynikiem. Natomiast umówmy się, no każdy kontakt trenera z sędzią, który będzie prowadził te zawody, to już jest duży znak zapytania. Myślę, że należałoby tego unikać. Akurat Adrian Siemieniec, który w środowisku miał taką opinię najbardziej sympatycznego, zawsze uśmiechniętego, bardzo też fajnego dla mediów trenera, zawsze odpowiadającego szczerze na temat i właśnie z uśmiechem na twarzy. No teraz taka skaza powoli zaczyna się robić na wizerunku. Na pewno etycznie było to mocno naganne. Natomiast też cała sprawa nie wypłynęłaby na wierzch, gdyby nie bagno w środowisku sędziowskim, bo rzecz miała miejsce 2 miesiące temu, a wypłynęła dopiero wtedy, kiedy sędzia, do którego napisał z tego słynnego SMS-a trener Adrian Siemieniec, wystartował, chciał zostać szefem kolegium sędziów. I niestety przegrał tę batalię. Nastąpiły tam mocne tarcia. On oskarżył kolegów, tych, którzy rządzą w tej chwili kolegium sędziom, nawet o mobbing i o groźby karalne. Więc cała sprawa wypłynęła tylko dlatego, że sędziowie pożarli się między sobą. I nawet to ostatnie wystąpienie Wójcika, który przeprasza trenera Adriana Siemieńca, no bo gdyby nie bagno w środowisku sędziowskim, to pewnie cała sprawa nie ujrzałaby światła dziennego, choć powtarzam, mimo że nie jest to rzecz ani korupcyjna i nie ma chyba takiego paragrafu, który mógłby ukarać za tego typu działalność trenera Adriana Siemieńca, no to na pewno ta skaza na charakterze pozostanie i cała rzecz jest mocno podejrzana.
0: Tak jest, no na pewno dyskusje wokół tematu jeszcze będą o 18:00 Raków Częstochowa, Motor Lublin, o 20:30 Wisła, Kraków, Jagiellonia, Białystok. No będziemy oczywiście o tych wydarzeniach sporo mówić w radiu RMF24. Cezary Olbrycht, Kanał Plus Sport, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: 11 już na zegarze. Ewa Kwaśny w studiu. Zaczynamy fakty.
1: I jestem, witam i zapraszam. Niebezpiecznie na polskich drogach. Groźne wypadki w Pomorskim i na Dolnym Śląsku. Na kolei więcej opóźnień niż zwykle. Po wypadku na Mazowszu trwa protest maszynistów. Co na to pasażerowie?
2: Uważam, że bardzo dobra forma protestu.
3: Chyba raczej nie.
1: Znamy wyniki poprawkowej matury i o tym też za moment, a w faktach kulturalnych RMF FM niebo nad Normandią i powrót po latach, czyli druga część totalnej magii. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 90 w województwie pomorskim. Na moście pod Kwidzynem zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich to samochód policyjny. Trasa między miejscowościami Jeleń i Baldram jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wprowadzono objazdy. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na krajowej 15 w pobliżu Milicza w województwie dolnośląskim. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazd trasami lokalnymi. Za godzinę kończy się protest maszynistów. Od północy pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To pokłosie wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie na przejeździe ciężarówka zderzyła się ze składem Intercity. Co o proteście mówią podróżujący dziś kolejami?
2: Uważam, że bardzo dobra forma protestu, dlatego że jeżeli nie ma takiej formy protestu, którą zauważy każdy człowiek, ona niknie w przestrzeni.
3: Chyba raczej nie. Wydaje mi się, że potem w jakiś sposób się to może negatywnie potem odbić i również na tych pracownikach kolei.
1: Na 12.20 zaplanowana jest konferencja prasowa ministra infrastruktury, który ma przedstawić szczegóły zmian w przepisach dotyczących przejazdów kolejowych. A ile pociągów zostało dziś odwołanych, ile jest opóźnionych, kiedy sytuacja na torach wróci do normy? Tuż po faktach gościem Tomasza Weryńskiego w Radiu RMF 24 będzie Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
4: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Konwencja Partii Republikańskiej w Dallas zakończona. Tematem, który mocno rozgrzewał jej uczestników, wojna z Iranem. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość Amerykanów nie popiera tego konfliktu i obawia się kłopotów dla amerykańskiej gospodarki. Wyborcy skrajnego skrzydła partii MAGA bronią jednak decyzji prezydenta. Z Dallas specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Najbardziej zagorzeli zwolennicy prezydenta mówią, że wojna leży w interesie USA, bo chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Chwalą Donalda Trumpa. Wszystko, co zrobił, służyło postawieniu Ameryki na pierwszym miejscu. Każdego, kto uważa, że to coś złego, chciałbym zapytać, czy Putin nie stawia Rosji na pierwszym miejscu? Czy Xi nie stawia Chin na pierwszym miejscu? Powiedział ten mężczyzna argument, że ceny paliw uderzają ludzi na całym świecie z powodu tego konfliktu, skomentował jedynie słowami: nie dbam o to. Cóż, jestem weteranem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i powiem tak. Najwyższy czas, powiedziała ta kobieta, uważa, że Trump powinien nadal atakować Iran. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
1: 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś ostateczne wyniki matur z całej Polski. W sumie tegoroczny egzamin dojrzałości zaliczyło 87% zdających. Do tych wyników będziemy dzisiaj wracać w faktach RMF FM. A teraz czas już na fakty kulturalne, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy Kasiu i na początek kinowe premiery weekendu.
6: Niebo nad Normandią to oparta na faktach opowieść o kulisach jednej z najważniejszych operacji wojskowych II wojny światowej. Ale to historia od innej strony. Skupia się na kwestii pogody. W gwiazdorskiej obsadzie są m.in. Andrew Scott i Brendan Fraser. Sandra Bullock i Nicole Kidman zobaczycie w drugiej części Totalnej Magii. Teraz siostry Owens jednoczą siły z nowym pokoleniem dorastających córek. W kinach od dziś także dwa świetne dokumenty. Będę jeszcze o nich mówić w faktach. Muzyka z seriali Stranger Things czy 1670, ale też kompozycje z filmów Davida Lyncha, z Chłopów i Wiedźmina. Od dziś do niedzieli w Trójmieście trwać będzie festiwal Brasswood Soundtracks.
7: To jest jakby muzyka filmowa, która wybrzmiewa w otoczeniu lasu i świateł i pewnej magii. To wszystko 12 w Operze, a jeszcze przed koncertem będzie parada, która przechodzi przez Sopot. Zapraszamy, żeby ludzie się przebierali za postacie filmowe swoje ukochane, także o 18 przez Mąciak idzie parada.
6: Zachęca muzyk Łukasz Luk-Rostkowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24 za chwilę wróci temat protestu maszynistów. Porozmawiamy z Mateuszem Gdowskim, zastępcą rzecznika prasowego PKP Intercity. Będziemy zatem mówić o tym, ile pociągów od rana odwołano, ile zanotowało opóźnienia. Podsumujemy to. Bądźcie blisko.

0: całej Polsce trwa protest maszynistów, o tym teraz w Radiu RMF 24. Zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co może, no i co powoduje opóźnienia w kursowaniu pociągów. Protest rozpoczął Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych po tragicznym wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych. Jest z nami w Radiu RMF 24 Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Ile pociągów od rana odwołano? Ile zanotowało opóźnienia?
1: PKP Intercity od rana nie odwołało żadnego pociągu. Natomiast na 180 pociągów w ruchu 158 odnotowuje opóźnienia związane z akcją protestacyjną.
0: Mhm. Jak duża jest skala tych opóźnień? Czy może nam pan powiedzieć, jakie to są
1: opóźnienia? Średnie opóźnienie wynosi 30 minut. To mówimy o wszystkich pociągach na sieci.
0: A w których regionach kolejowych sytuacja jest najgorsza, najpoważniejsza?
1: Trudno tutaj mówić o regionach, bo akcja protestacyjna dotyczy wszystkich pociągów, nie tylko pociągów Intercity, nie tylko pociągów pasażerskich, ale również pociągów towarowych. Dlatego tu mówimy o opóźnieniach w całym kraju i największe opóźnienia notują oczywiście te pociągi z najdłuższą relacją, czyli Szczecin-Przemyśl, Poznań, Ustka, Zakopane, Świnoujście. To są pociągi z największymi opóźnieniami i tu mówimy o kilkuset minutach.
0: A co mogą zrobić, co mają zrobić pasażerowie, którzy mają zaplanowaną przesiadkę, no ale z powodu akcji protestacyjnej po prostu nie zdążyli? Czy mogą wsiąść do innego pociągu na tej samej trasie?
1: Oczywiście, że tak. Tutaj wszyscy przewoźnicy pasażerscy podpisali porozumienie o wzajemnym honorowaniu biletów. Czyli posiadając bilet na pociąg PKP Intercity, można skorzystać z pociągu innego przewoźnika na tej samej trasie. PKP Intercity można również zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez kosztów odstępnego. To znaczy za zwrócony bilet nie będzie pobierana dodatkowa opłata i całość środków wróci do pasażera.
0: A kiedy pasażerowie mogą spodziewać się powrotu do takiego normalnego kursowania pociągów?
1: Akcja protestacyjna ma się zakończyć dzisiaj o 12 i wydaje mi się, że skutki będą odczuwane przez cały dzisiejszy dzień. Jutro sytuacja powinna już wrócić do normy.
0: Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity w Radiu RMF 24. Serdecznie panu dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Pomniejma akcja protestacyjna została zainicjowana przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła ostrzegawczego i uderzył w pociąg PKP Intercity, relacja Lublin-Szczecin.

0: Tu Radio RMF24, a teraz zaglądamy do Kielc. Agencja Uzbrojenia i zakłady MESCO podpisały pierwszą umowę na dostawę piorunów dla polskiego wojska. Piorun jest przenośnym, przeciwlotniczym zestawem rakietowym przeznaczonym do zwalczania nisko lecących celów powietrznych. No, znamy piorun z początków wojny na Ukrainie. System wprowadzony do polskiej armii w 2018 roku jest rozwinięciem zestawu Grom. Jego zasięg wynosi do około 6,5 km. Może być wykorzystywany m.in. przeciwko samolotom, śmigłowcom, bezzałogowcom również. Wartość kontraktu wynosi około 3 miliardów złotych. A tak o piorunach mówił dzisiaj właśnie w Kielcach, gdzie trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, premier Donald Tusk, no zachwalając oczywiście przy okazji program SAFE.
1: Także dzięki SAFE-owi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Także dzięki SAFE-owi piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić. SAFE i generalnie nasze inwestycje, polskie inwestycje w obronę i w zbrojenia, to są inwestycje, tak jak powiedziałem, w polską gospodarkę. Tu Kielce dzisiaj to nie jest tylko przykład tego, że się mądrze i intensywnie zbroimy. To jest też dowód wielkiego gospodarczego sukcesu polskich firm, polskich talentów, polskich menedżerów, polskich wynalazców. O tym jeszcze za chwilę słowo powiem. Cieszę się też bardzo, że dzięki naszej wspólnej pracy, wojskowych, ministrów, wiceministrów, przedsiębiorców, menedżerów, my nabraliśmy naprawdę takiego tempa, którym możemy się pochwalić na całym świecie.
0: Mówił w Kielcach premier Donald Tusk. No, premier mówił też, że rozpoczyna się dziś proces, którego finałem będzie polski Starlink, tak mówił premier Donald Tusk. U nas już za kilka minut, za 9 minut fakty, zaraz po nich opowiemy o odporności na stres. Bądźcie blisko.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Bądź na bieżąco z polityką, ekonomią i kulturą. Radio RMF 24.
1: Fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Islamski radykalizm jest wciąż zagrożeniem dla świata i ja bym tego nie lekceważył, mówił na naszej antenie pułkownik rezerwy profesor Zdzisław Śliwa z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: On się ciągle przewija, przecież proszę spojrzeć na Bliski Wschód, tak? Mamy obecnie wojnę w Iranie, tak? Szyici, sunici, również między nimi dochodzi ciągle do zadrażnień, ciągle do pewnych konfliktów.
1: Powiedział w RMF 24 profesor Zdzisław Śliwa. Do południa ma potrwać protest maszynistów. W rejonie przejazdów kolejowo-drogowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Dla pasażerów to spore utrudnienia, bo składy są opóźnione, ale wśród nich jest też zrozumienie dla takiej akcji.
3: Ten protest jest słuszny po prostu, nie, bo to służy dla całego społeczeństwa, nie?
4: Ja rozumiem, że to kierowcy ciężarówek, ale oni też powinni mieć wyobraźnię. Rozumiem, że się śpieszą, ale oni powinni mieć wyobraźnię, że przy zderzeniu z takim pociągiem, no to jednak mogą powstać jakiegoś rodzaju konsekwencje.
5: Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
1: Usłyszał na dworcu głównym w Krakowie reporter RMF FM Maciej Sołtys. Deszcz pogorszył warunki na beskidzkich szlakach. Dziś rano temperatura wynosiła około 7 stopni. Widzialność spadła do 500 metrów, a niebo było całkowicie zachmurzone. GOPR apeluje do turystów o odpowiedni ubiór, dobre obuwie, kijki oraz naładowany telefon z aplikacją Ratunek i Powerbankiem. Jaka będzie przyszłość piłkarskiego klubu Śląsk Wrocław? Zdaniem pochodzącego ze stolicy Dolnego Śląska Michała Jarosa, wiceministra rozwoju i technologii, klub trzeba przygotować do sprzedaży.
6: Myślę, że to kiedyś nastąpi i uważam, że trzeba przygotować klub do sprzedaży. To znaczy, trzeba wyprostować te kwestie, które są śląsko-organizacyjne, jak chociażby Akademia Śląska, kwestie relacji ze stadionem, czy też ta odpowiedzialność i polityków, którzy też się często angażują w ten Śląsk Wrocław, i to myślę, że to powinien być ten okres, w którym to politycy raczej nie powinni się interesować Śląskiem Wrocław.
7: Muszą się interesować, bo miasto dokłada do Śląska Wrocław.
6: Oczywiście, natomiast Śląsk Wrocław potrzebuje spokoju, tak żeby przygotować drużynę i klub pod sprzedaż.
1: Piotr Salak i Michał Jaros, zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was całą rozmowę. Retromotoryzacja przyciąga tłumy. Jeśli Wy jesteście miłośnikami zabytkowych aut, to koniecznie zaplanujcie swój udział w zbliżających się targach klasycznych aut w Poznaniu. To już w przyszły weekend.
8: To i klasyki, i zabytki, youngtimery, jednoślady, samochody specjalne, sprzęt wojskowy, auta dostawcze, drift na placu Marka.
1: Zapraszał dyrektor imprezy Bartosz Dębiński. A nowe fakty już za niecałe pół godziny.

0: Radio RMF 24. Dziś 25. rocznica zamachów. Z 11 września będziemy wspominać wydarzenia tamtego wtorku, ale mówimy też o wnioskach dotyczących bardzo różnych dziedzin, na przykład psychologii. W studiu Grzegorz Jasiński, który wtedy relacjonował te wydarzenia z Waszyngtonu.
1: Dzień dobry,
0: witamy Grzegorzu. No, teraz chcemy rozmawiać o badaniach naukowych inspirowanych tamtymi wydarzeniami.
1: Po tym, co się wtedy wydarzyło, pozostała bardzo liczna grupa osób, zwłaszcza wśród strażaków czy policjantów, ale też szerzej po prostu obywateli, którzy byli w Nowym Jorku czy Waszyngtonie, która przez lata zmagała się ze skutkami tych traumatycznych przeżyć i przez te wiele lat badano ich, próbując zrozumieć, jak takie przeżycia na ludzi wpływają, jak próbować ustrzec się albo ograniczyć skutki choćby zespołu stresu pourazowego.
0: No i najnowsze badania wskazują, co pomaga się z tym mierzyć.
1: I tu nie ma wielkiej niespodzianki. Pomaga optymizm, oczekiwanie na to, że po prostu wydarzy się coś dobrego.
0: Opowiedz dokładnie.
1: Setki tysięcy osób, które uczestniczyły w działaniach ratunkowych, porządkowych, potem oczyszczających po zamachach na World Trade Center, doświadczyły ekstremalnego stresu i traumatycznych przeżyć. Mimo to znaczna część z nich wykazała się bardzo dużą odpornością psychiczną i nie rozwinęły się u nich te objawy zespołu stresu pourazowego. Naukowcy w związku z tym przez wszystkie te lata próbują zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie mimo podobnych doświadczeń zachowują zdrowie psychiczne, podczas gdy inni zmagają się z długotrwałymi konsekwencjami traumy. I badacze z dwóch instytutów, Yale School of Medicine i Icahn School of Medicine, przeprowadzili takie szeroko zakrojone badania z udziałem właśnie ówczesnych ratowników. Podzielili ich na trzy grupy: osoby z przewlekłym zespołem stresu pourazowego związanym z wydarzeniami 11 września, osoby psychicznie zdrowe, ale które były wtedy narażone na te traumatyczne przeżycia, choćby znajdywanie ludzkich szczątków, czy przebywanie w chmurze pyłu, która wtedy się pojawiła. No i osoby, które wtedy jakby mniej były narażone na te czynniki.
0: A na czym te badania polegały?
1: Między innymi uczestnicy wykonywali zadania związane z oczekiwaniem na nagrodę, podczas których aktywność ich mózgu była monitorowana z pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. No i szczególną uwagę zwrócono na dwa obszary mózgu, tak zwane jądro półleżące i przyśrodkową korę przedczołową, regiony ściśle związane z przetwarzaniem informacji o nagrodach i przetwarzaniem pozytywnych emocji. Wyniki wykazały, że osoby z grupy tej najbardziej odpornej, czyli te, które mimo dużej ekspozycji na traumę nie rozwinęły zespołu stresu pourazowego, wykazywały po prostu znacznie silniejszą aktywację tych obszarów mózgu podczas oczekiwania na jakąś potencjalną nagrodę, na coś dobrego.
0: A jak to interpretować?
1: No te pozytywne emocje, optymizm mogą być po prostu tarczą ochronną. Zdolność do odczuwania i reagowania na pozytywne bodźce, takie jak właśnie radość, nadzieja, odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności psychicznej. Osoby, które potrafią czerpać satysfakcję z drobnych przyjemności, z pozytywnych doświadczeń, są mniej podatne na rozwój zaburzeń psychicznych po traumie. Co ciekawe, choć uczestnicy badania wypełniali również dość szczegółowe ankiety dotyczące między innymi pozytywnych emocji i doświadczeń, to dopiero dane zobrazowania mózgu pozwoliły na wyraźniejsze rozróżnienie między osobami odpornymi a tymi, które miały dość poważne problemy. To oznacza, że te mechanizmy odporności są bardzo subtelne i niekoniecznie zdajemy sobie z nich sprawę. No ale z drugiej strony, dzięki tym badaniom możemy to teraz lepiej rozumieć i próbować wykorzystać. Oczywiście taka zwykła rada, bądź optymistą, patrz na życie z jasnej strony, no to tak raczej nie zadziała. Ale może warto szukać metod wspierania każdego choćby cienia optymizmu w naszym życiu, który przychodzi nam na myśl.
0: No, czyli po traumatycznych doświadczeniach warto szukać...
1: Wypatrywać czegoś dobrego, mimo
0: czegoś
1: wszystko.
0: Dobrego. Tak jest. Grzegorz Jasiński, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Mamy dobre informacje z województwa zachodniopomorskiego. Porodówka w Stargardzie znów działa. Oddział zamknięty był przez całe wakacje. Co się zmieniło, sprawdzała nasza reporterka Anna Pałomar. Witamy, Aniu. Dzień dobry. Dlaczego porodówka była zamknięta przez ponad 2 miesiące?
1: Oddział zawieszony został po ulewie, która miała miejsce w czerwcu i spowodowała sporo szkód. W sali porodowej pojawiły się pęknięcia, szczeliny, poprzesuwały się kafelki, no i konieczny był remont. To nie było jednak takie proste z dwóch powodów. Po pierwsze, szpital jest w złej sytuacji finansowej i znalezienie tak szybko dodatkowych pieniędzy było trudne. Po drugie, zanim ten remont mógł się rozpocząć, trzeba było zlecić wykonanie ekspertyzy, bo była wątpliwość, czy te pęknięcia to tylko efekt zalania, czy może czegoś więcej. Te obawy były spowodowane tym, że obok trwa budowa nowo powstającego zakładu opiekuńczo-leczniczego, no i dyrekcja szpitala martwiła się, czy te prace mogły przyczynić się do powstania pęknięć. Na szczęście jednak dla tego oddziału i pacjentek uznano, że budynek jest bezpieczny i wystarczy tylko niewielki remont. Ściany zostały więc odnowione i pomalowane, oddział doposażono. Powstała też specjalna nowa sala dla ojców, tak aby mogli towarzyszyć swoim partnerkom na oddziale przez całą dobę, a w najbliższych dniach ma zacząć działać też bezpłatna przyszpitalna szkoła rodzenia.
0: Aniu, a jak kobiety w ciąży radziły sobie w tak zwanym międzyczasie?
1: No, musiały wybierać inne szpitale, niestety. Najbliżej ze Stargardu jest do Goleniowa albo do szczecińskiego szpitala Zdroje. Zwłaszcza Goleniów cieszy się dobrymi opiniami wśród pacjentek. Na pewno brak dostępu do porodówki w Stargardzie był problemem, zwłaszcza w nagłych sytuacjach. Dodam, że oprócz samej porodówki wznowiono też planowane zabiegi ginekologiczne. One musiały też zostać poprzesuwane z powodu tego zamknięcia. W czasie wakacji było też kilka zmian kadrowych na oddziale. Zmienił się ordynator, przyszło też kilku nowych lekarzy i teraz na etacie działa tam 12-osobowy zespół.
0: Nasza reporterka Anna Pałomar, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: Już za chwilę fakty w południe. Zaraz po nich zaproszenie do aktywnego udziału w naszym programie. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś pytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem. Bądźcie blisko.

0: Na zegarze już 12:00, zaczynamy Fakty. Ewa Kwaśny.
1: Ewakuacja przedszkola w Mysłowicach. Za chwilę o szczegółach opowie nasz reporter. Nawet kilkugodzinne opóźnienia pociągów związane z protestem maszynistów po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Dziś 11 września, 25 lat temu, terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone.
2: Nowy Jork, który był zadymiony, zapylony, którym po prostu panował chaos.
1: W tych faktach także wiadomości dla kierowców w Małopolsce i ważne informacje dla pań dotyczące zabiegów kosmetycznych. Ewakuacja dzieci i pracowników jednego z przedszkoli w Mysłowicach na Śląsku. Powodem jest nieszczelność gazu. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz na linii. Witamy.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Marcinie, ile osób ewakuowano?
3: Ewakuowanych jest 45 osób, 10 dorosłych i 35 dzieci. Wszyscy wyszli na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków. Jak przed chwilą powiedział mi jeden z nich, stwierdzono tam nieszczelność jednego z elementów sieci gazowej, który znajduje się na zewnątrz budynku. Na miejsce wezwano już pogotowie gazowe.
1: W Mysłowicach strażacy odebrali dziś więcej zgłoszeń dotyczących właśnie gazu.
3: Tak, ale to osobna sprawa. Zgłoszeń jest już kilka z różnych rejonów miasta. Mowa jest o wyczuwalnym zapachu gazu, ale strażackie urządzenia nie wykazały tam ulatniania się gazu. Najprawdopodobniej zatem chodzi tu o prowadzone w Trzebini, w jednym z zakładów pracy związane z oczyszczalnią ścieków. Jednym ze skutków ubocznych ma tam być zapach przypominający ulatniający się gaz, a wiatr nawiewa te wyziewy właśnie w stronę Mysłowic.
1: To fakty w RMF FM. Właśnie powinien kończyć się protest maszynistów zorganizowany po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociągi, przypomnijmy, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniały do 20 km na godzinę. To spowodowało opóźnienia w kursowaniu składów. Ponad 4 godziny opóźnienia ma pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla. Ponad godzinę opóźnia się skład z Przemyśla do Ustki. To pociągi, które przejeżdżają przez Katowice. Tam na dworcu pasażerowie, jak w całej Polsce, sprawdzają informacje o utrudnieniach związanych z protestem maszynistów po tragicznym wypadku w Sokolnikach.
4: Dopiero zaczynamy czekać, ale opóźnienie już mamy pół godziny.
5: Panie mają opóźniony pociąg?
6: 40 minut, bo mamy przesiadkę we Wrocławiu i mamy 10 minut na przesiadkę, nie?
5: To może się nie udać.
6: No raczej się nie uda.
7: Niektóre panie, co jechały ze mną z Lęborka, nie zdążyły na pociąg i pan przeprosił, no i czekały godzinę.
5: A czy taka akcja może pomóc?
7: No może, żeby psychicznie zrozumieć, żeby ludzie w końcu trochę zwolnili i myśleli na tych przejazdach.
1: Z pasażerami na dworcu w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
8: Fakty, które przeszły do historii.
1: W kalendarzu 11 września. Mija dokładnie 25 lat od zamachu na amerykańskie wieże WTC. W Warszawie część mieszkańców zostawia dziś kwiaty przed amerykańską ambasadą oraz przed pomnikiem Jerzego Waszyngtona. Wspominają też wydarzenia sprzed ćwierć wieku.
9: Patrzyłam na ekran, pomyślałam o moim tacie, z uwagi na to, że mój tato mieszkał tam, w Newarku. Tam moja siostra również mieszkała.
10: Zadzwoniła pani do nich wtedy?
9: Tak, oni to bardziej przeżywali.
11: Byłem w Nowym Jorku, tego feralnego dnia.
10: Jaki obraz został przed oczami po tych 25 latach?
2: Nowy Jork, który był zadymiony, zapylony, którym po prostu panował chaos.
9: Są wspomnienia z uwagi na to, że byłam w Stanach Zjednoczonych i byłam na tym miejscu. Widziałam, jak to zostało odnowione.
10: Dzisiaj jeszcze ta data 11 września kojarzy się pani z tamtym wydarzeniem?
9: Tak. Dobrze, że o tym się wspomina. I wspomnij o ludziach, tak, którzy tam zginęli przede wszystkim.
1: Usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W wyniku ataku terrorystycznego zginęło wtedy prawie 3000 osób, a ponad 6000 zostało rannych. Utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce, na węźle Kraków-Bieżanów, na zjeździe z A4 na S7. Ciężarówka uderzyła w bariery i blokuje pas ruchu z Rzeszowa w kierunku Nowej Huty. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale usunięcie ciężarówki może potrwać kilka godzin. Na koniec tych faktów istotna wiadomość dla pań.
12: Regularne zabiegi przedłużania rzęs mogą prowadzić do problemów zdrowotnych.
1: W studiu Grzegorz Jasiński i najnowsze wyniki badań naukowych właśnie na ten temat. Witamy cię. Grzegorzu, jak rozumiem, nie chodzi o wybór, uroda albo zdrowie.
12: Chodzi o podkreślenie, że sztuczne rzęsy wymagają pielęgnacji. Badania prowadzone na Uniwersytecie w ukraińskiej Winnicy pokazały, że u większości młodych kobiet korzystających z tej popularnej metody stwierdzono obecność roztoczy Demodex folliculorum na rzęsach. Pasożyty mogą wywoływać podrażnienia skóry, świąt, zaczerwienienie i blokować gruczoły produkujące ochronne dla oka substancje. Co ważne, sama obecność roztoczy nie zawsze oznacza chorobę, bo one są naturalnym elementem mikroflory skóry. Problem pojawia się, gdy jest ich za dużo i wywołują stan zapalny. Autorzy podkreślają, że kluczowa jest odpowiednia higiena powiek, codzienne oczyszczanie rzęs specjalnym żelem i w razie problemów wizyta u okulisty.
1: O czym informował Grzegorz Jasiński. Dziękujemy ci. Więcej informacji na ten temat znajdziecie również na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Po południu w całej Polsce będzie naprawdę pochmurno. Na południu od Opola aż po Rzeszów spodziewajcie się też opadów deszczu. Najchłodniej w Małopolsce i na południu Śląska. W Krakowie i Bielsku termometry pokażą 10 kreskę. W Rzeszowie niewiele lepiej, 11 stopni, a w Kielcach i Opolu 12. W centrum i na północy przyjemniej. W Białymstoku 18 stopni, a w Warszawie 19. Najcieplej będzie w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Miejscami słupki rtęci wskażą nawet 20 kreskę. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju jest dzisiaj wysokie.
0: No już prawie 6 minut po 12, Radio RMF 24, ruszamy dalej. Myślę, że już na horyzoncie dostrzegacie weekend. Już niedaleko, spokojnie. A my pytamy, czy jazda samochodem staje się luksusem. O tym na początek. Później wrócimy do katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Na miejscu jest nasza reporterka. A ja nazywam się Tomasz Weryński i to jest Radio RMF 24. Witajcie.

0: To jest Radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+. W Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. Jak co piątek jesteśmy blisko naszych słuchaczy, no i rozmawiamy o aktualnych sprawach, z którymi mierzą się Polacy. Czy jazda samochodem staje się luksusem? Takie pytanie stawiamy dziś podróżującym autostradą A2 w Wielkopolsce. Wybór drogi padł nieprzypadkowo, bo od dziś obowiązują tam nowe stawki za przejazd. Przekonał się o tym już nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który jest w miejscu obsługi podróżnych Sołeczno, to okolice Słupcy, Nitka jezdni w kierunku Poznania. Witamy, Benjaminie.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tych nieszczęsnych podwyżek. Ile od dziś płacą kierujący?
1: No jedni płacą mniej, drudzy płacą więcej. 41 zł za 50 km muszą zapłacić kierowcy samochodów osobowych, którzy do bramek na A2 przyjeżdżają, by opłacić ten przejazd przy okienku, czyli uśmiechnąć się do pani, podać kartę płatniczą albo zapłacić gotówką. To jest złotówka drożej w porównaniu z ostatnim cennikiem jeszcze, który obowiązywał wczoraj. Z kolei 39 zł płacą użytkownicy specjalnej aplikacji, dzięki której bezgotówkowo poprzez skan tablic rejestracyjnych można zapłacić za autostradę. Taka trochę podwyżka, obniżki, byśmy mogli żartobliwie powiedzieć w tym przypadku. No tak to od dziś wygląda na A2. Dodajmy, że to jest druga podwyżka opłat za przejazd tym płatnym odcinkiem A2.
0: Tak jest. Benjamin, przejdźmy do naszego głównego pytania. Czy jazda autem, biorąc pod uwagę takie ceny przejazdu płatną drogą, to już luksus? Co mówią kierowcy?
1: Oni nie ukrywają, że dziś przede wszystkim patrzą na ceny paliw. To jest to, co najbardziej grzeje kierowców, zwłaszcza po wycofaniu się z pakietu CPN. No nie ma co ukrywać, że te ceny rzeczywiście są wysokie. Przejeżdżając dzisiaj przez kilka powiatów Wielkopolski, zauważyłem na większości stacji podobne kwoty. To prawie 8 zł za litr bezołowiowej 95, gdzie niegdzie ta cena już sięgała nawet, no nie przebijała bariery 8 zł, ale 7,99 9 to tak większość cen na pylonach, jeśli chodzi o benzynę, i około 80 groszy więcej, 8,60, 8,80, tutaj tak sięga cena diesla.
2: Nie, no myślę, że to jest standard jakiś. Każdy powinien mieć takie uprawnienia i w jakiś sposób być niezależnym od nawet transportu publicznego. Tym bardziej, że my jesteśmy spoza Poznania. Problemem byłoby nawet tu dzisiaj dojechać, gdybyśmy nie mieli swoich uprawnień takich na B, nie?
1: No myśli pani, że to jest luksus swego rodzaju, czy jednak nie? Czy to staje się?
3: No patrząc na ceny paliwa, to tak, zgadza się.
1: Czyli trzeba mieć w portfelu, żeby zalać do baku.
3: Tak, pieniążki trzeba mieć.
4: Nie jest tanio. Niestety. Nie jest.
1: Myśli pan, że jazda samochodem staje się trochę luksusem przy tych cenach tego wszystkiego, co mamy teraz?
4: Troszeczkę tak.
1: Na co najwięcej wychodzi? Na paliwo? Ubezpieczenie? Żona odpowiada, że na paliwo pilnuje.
5: Na więcej teraz na paliwo.
6: Krótko mówiąc, stać na samochód klienta, to i płaci i 50 za litr. Raz w roku stać będzie. Na samochód to i na to.
7: Ale na co dzień, jak na co dzień ktoś jeździ, no to trochę drogo jest.
8: To zależy, kto ma, jakie ma auto, nie? Bo na się trochę pali.
1: No to już głosy kierowców, im oczywiście nie w smak. Drogie paliwo, drogie autostrady, jeszcze szereg innych opłat, ubezpieczenie, wymiany opon, to wszystko oczywiście trzeba opłacić, jeżeli chce się na co dzień jeździć samochodem.
0: To prawda. Benjamin, to początek naszego dzisiejszego spotkania i programu, twoje zdanie. O co jeszcze będziesz pytał kierowców?
1: Jakie koszty trzeba ponosić za jazdę autem? O tym już trochę powiedzieliśmy, ale będziemy wracać na pewno do tego. Czy nie lepiej przesiąść się na komunikację publiczną? Dziś pasażerowie mierzyli się z protestem maszynistów, ale jednak te protesty nie zdarzają się co dzień. Sprawdzimy zatem, czy niektórzy przesiadają się na przykład na pociąg. Czy przyszli młodzi kierowcy zdają sobie sprawę, że kurs na prawo jazdy to dopiero początek tych drogowych wydatków. No i wreszcie, Czy kierowcy planują sobie te roczne opłaty za korzystanie ze swoich samochodów?
0: Beniamin Kubiak-Piłat, dziękujemy serdecznie. Z Beniaminem oczywiście będziemy się łączyć w radiu RMF 24, ale jesteśmy oczywiście ciekawi, co ty sądzisz, drogi słuchaczu. Jakie jest twoje zdanie? Daj znać oczywiście SMS 3322. Numer naszego telefonu to 12 200 0012. Adres mailowy radio@rmf24.pl. Zapraszamy do podzielenia się swoją opinią. Radio

0: W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Nieco ponad 2 doby temu doszło do katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Pojazd ciężarowy wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Główny Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz 2 pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym 3 członków załogi. Z ustaleń działającej na miejscu komisji kolejowej wynika, że samochód ciężarowy nie uderzył w 1 wagon, jak sądzono tuż po katastrofie, tylko wjechał prosto pod nadjeżdżający pociąg. W rejonie zdarzenia jest nasza dziennikarka Agnieszka Wederka. Dzień dobry, Agnieszko, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co teraz dzieje się na miejscu?
1: Widać wiele sprzętu kolejowego, który jest wykorzystywany do usuwania skutków tego tragicznego wypadku. Jest maszyna, która wyrównuje w tej chwili tory, co jest konieczne po tym, jak lokomotywa i wagony się wykoleiły. Taki długi, żółty, spalinowy pojazd co jakiś czas opuszcza coś w rodzaju prasy czy też stempla. Widzę też po drugiej stronie torów nowe betonowe podkłady kolejowe w takiej pryzmie, gotowe do wykorzystania. Te podkłady zastępują te stare podpory pod tory. Część z nich już zostało zdemontowanych i leżą na poboczu torów. Zapewne w tej chwili właśnie ta maszyna, to co obserwuję, to naprawia tory, żeby ta linia kolejowa była jak najszybciej przejezdna. Lokomotywa wykolejonego pociągu nadal leży przewrócona na bok po drugiej stronie torów. Zapewne trochę jeszcze potrwa, zanim ona zostanie tutaj podniesiona, czy też w jakiś sposób ruszona, no bo też na pewno muszą być te wszystkie ślady zabezpieczone, zbadane. Obok tej lokomotywy znajduje się wagon ze zniszczonym, porwanym i takim zgniecionym połączeniem, którym można było przejść do następnego wagonu. Widzę też niedaleko takie 3 wagony postawione na kołach, ale one stoją na polu na górze skarpy kolejowej. Nieco dalej na torach jeszcze są ustawione kolejne pojazdy, maszyny kolejowe wykorzystywane do usuwania szkód po tym wypadku. Bliżej natomiast przejazdu drogowego przez tory są 2 wagony i tu pracują również 2 wielkie dźwigi kolejowe. W tej chwili jeden z wagonów jest już podczepiony takimi gigantycznymi łańcuchami, uniesiony przez dźwig i w zasadzie widzę, że tak jakby jedna część już tego wagonu, jego koła spoczywają na torach, a teraz precyzyjnie ustawiana jest druga część kół. Domyślam się zatem, że pewnie te wagony po postawieniu na koła już ustawione prawidłowo na szynach zostaną po prostu stąd odholowane.
0: Agnieszka Wederka, bardzo dziękujemy, Agnieszko, za te relacje. Ja dodam jeszcze jedną informację. Przed chwilą rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszka Miętka. Przekazał on informację o zakończeniu protestu maszynistów. Do jego słów wrócimy w Radiu RMF 24 jeszcze w tej godzinie. No a za 9 minut najnowsze wydanie Faktów. Zostańcie z nami.

0: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Świat zmienił się na wielu płaszczyznach po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, ocenił na naszej antenie pułkownik rezerwy, profesor Zdzisław Śliwa z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Doszło do ograniczeń swobód obywatelskich, ale też ciągle jest moim zdaniem pewien izolacjonizm amerykański, który trwa do dnia dzisiejszego. Z drugiej strony mamy to pokolenie, które ma około 30 lat, które w zasadzie nie doświadczyło tego bezpośrednio. Z drugiej strony jest tak zwana ta pamięć historyczna. To będzie, przypuszczam, widoczne dzisiaj, gdzie podkreśli się właśnie ten atak na państwo, upokorzenie państwa.
0: Powiedział w RMF24 profesor Zdzisław Śliwa. Przypomnijmy, w wyniku ataku terrorystycznego zginęło wtedy prawie 3 tysiące osób, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. W faktach po raz kolejny zaglądamy na odbywające się w Kielcach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

0: Wojskowego. To okazja do prezentacji najnowocześniejszych wojskowych rozwiązań, a tych nie brakuje. Wśród nich znalazł się nowy bojowy wóz piechoty Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
1: Ten polski niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem.
0: Zaznaczył dziś w Kielcach premier Donald Tusk. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Bąk ocenił, że wóz jest tym, czego brakowało w polskich siłach zbrojnych. Jest o 12 ton cięższy niż wóz piechoty Borsuk, ale zachowuje wysoką mobilność, stawia na ochronę załogi i jest gotowy na dowolną wieżę i kaliber, zaznaczył wiceprezes Bąk. Kanclerz Austrii w przyszłym tygodniu odwiedzi Polskę. Christian Stocker przyjedzie w czwartek, 17 września. Spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Będzie to pierwsza od blisko 20 lat wizyta szefa austriackiego rządu w naszym kraju. Rozmowy Stockera i Tuska będą dotyczyć współpracy gospodarczej i politycznej. Podczas wizyty kanclerz odwiedzi też siedzibę Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex. Na koniec faktów zachęcimy Was do aktywności. W najbliższą niedzielę stolica zamieni się w prawdziwy raj dla cyklistów. Chodzi o warszawskie święto rowerowe. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla pasjonatów dwóch kółek, jak i całych rodzin. Będzie też strefa rowerów cargo.
2: Będzie można się tym przejechać, to sprawdzić, spróbować dać się przekonać, że taki rower świetnie może zastąpić drugi samochód w rodzinie, a czasami nawet i pierwszy i drugi, jak się ma dwa rowery cargo.
0: Polecał Marek Smyk z Zielonego Mazowsza. Nowe fakty usłyszycie za niecałe pół godziny.

0: To jest Radio RMF24. Przypominam, możecie nas słuchać w sieci na rmf24.pl i RMF On, w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. Prawie 8 zł za litr benzyny, no i blisko 9 zł za litr diesla. To ceny ze stacji benzynowych w Wielkopolsce. Kierowcy zwracają uwagę na wysoki koszt paliwa, no a my w Radiu RMF24 pytamy dziś, czy jazda samochodem staje się powoli luksusem. Jak wiemy, paliwo to tylko jeden z wydatków, które trzeba brać pod uwagę. No i właśnie, na linii ponownie nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat, który jest na jednym z MOP-ów przy autostradzie A2. Witamy ponownie, Beniaminie. Jakie jeszcze są wydatki? Jakie jeszcze wydatki muszą brać pod uwagę kierowcy?
1: No przede wszystkim koszty ubezpieczenia i utrzymania samochodu, a w tym magicznym zwrocie znajduje się całkiem sporo pozycji, bo gdybyśmy sobie rozwinęli tę listę, no to oprócz tego ubezpieczenia, które możemy sobie oczywiście rozłożyć na raty, mamy jeszcze między innymi przegląd sezonowy, badanie techniczne, wymiana olejów, płynów, filtrów, odgrzybianie, klimatyzacji i myślę, że coś, czego kierowcy nie lubią najbardziej, czyli tak zwane nieoczekiwane i nagłe problemy, usterki oraz naprawy. Znam takie powiedzenie, że jak chce się mieć konia, to trzeba mieć też na owiec dla niego i jak już wspomniałeś, trzeba to auto jeszcze zatankować oczywiście. Nie będę wyliczał tutaj może poszczególnych pozycji, bo sami kierowcy też mówią, że każdy mechanik wystawia finalnie inną fakturę, a ceny na stacjach też się różnią, około 8 złotych za litr benzyny, prawie 9 zł za litr diesla. No i za to wszyscy kierowcy właśnie mówią dzisiaj zgodnie, że tanio nie jest.
0: No nie jest. No dobrze, a czy kierowcy w takim razie planują te wydatki? Oczywiście nie mówię o tych nagłych, niespodziewanych, ale przynajmniej o tych, które łatwo, wiesz, przewidzieć, jak ubezpieczenie czy przegląd.
1: I tak, i nie. Jak widać, zawsze są dwie strony. Jedni mówią, że odkładają rzeczywiście co miesiąc jakiś tam ułamek pensji, pewną kwotę z wypłaty właśnie na takie wydatki stałe, żeby później nie zderzyć się ze ścianą w marcu, kwietniu czy w maju. Inni z kolei mają nieco inne podejście, mówiąc, że na auto to zawsze ma się pieniądze i zawsze powinny się one znaleźć. A są też tacy, którzy, no może powiedzielibyśmy, że idą na żywioł, a też są tacy, którzy rezygnują całkowicie z posiadania własnego samochodu.
2: Planuje pani te wydatki jakoś w ciągu roku, czy gdzieś tam co miesiąc się trochę odkłada, czy
3: tak,
2: nagle się zderza
3: tak,
2: człowiek
3: bo
2: z rzeczywistością?
3: Jak na ubezpieczenie i na te takie, co wiem, no to tak. To zgadza się, odkładam tam sobie, bo później jest ciężko tak nagle.
4: Powiem panu, że ja i tak za wynajem płacę dosyć dużo, bo 1400 zł, także to jest moje piąte auto. Więc ja po prostu wynajmuję, ja po prostu nie kupuję auto.
2: Jest to jakaś alternatywa tańsza?
4: Zawsze nowe.
5: Nie? Na razie na lepsze to widoku nie ma.
2: No nie ma?
5: Nie ma widoku na lepsze. Jak na razie, nie wiem, chyba że się coś zmieni. Sytuacja może się zmieni, ale na razie to widać wszystko idzie w złym kierunku.
1: Pesymistyczne nieco głosy przy piątku. Mam nadzieję, że jednak do końca dnia to się naszym słuchaczom humory uda się na pewno poprawić, a te głosy to oczywiście podróżujący z Wielkopolski w kierunku Warszawy.
0: Beniamin Kubiak-Piłat, dziękujemy serdecznie. Ja dodam dwa głosy od naszych słuchaczy w ramach akcji Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Najpierw mail od Adama. Dzień dobry, albo dzień drogi. Paliwa mamy drogie, ale czy powinniśmy aż tak narzekać? Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało 20 lat temu. Ja poprosiłem o pomoc AI. Wnioski wyciągnijmy sami. No i jeszcze jeden komentarz.
6: Ja myślę, że większość z nas, którzy jeżdżą samochodami i tracą mega dużo czasu na dojazdy do pracy, zrezygnowałoby w momencie, kiedy komunikacja w mieście byłaby zapewniona. A u nas niestety robi się komunikację w centrum, typu Warszawa, postawienie tramwaju przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Nikomu niepotrzebna inwestycja, metro do centrum, no bez sensu, tak? Białęka jest cała zakorkowana, ludzie nie mają alternatywy, żeby wsiąść w pociąg czy jakikolwiek autobus, to jedzie się na tak zwanego glonojada, przeniesionego do szyby, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to co pokazuje sprzedaż samochodów, tak zwanych samochodów do 2-3 tysięcy. Tego jest mnóstwo. Po prostu koszty ubezpieczenia, awarii i wszystkiego powinniśmy bardziej zadbać o utylizację tych chrupków, niż utrzymywanie ich stale na ulicy. Ja jestem za, zdecydowanie porzuciłbym samochód na poczet metra, tramwaju wodnego, cokolwiek, a nie żyjemy w średniowieczu, mając XXI wiek i 3 linie na krzyż metra w Warszawie, Wisła nieużywana, kanałek żerański nieużywany, wykorzystajmy to, co mamy. Dzięki, pozdrawiam.
0: No, jeżeli wy macie zdanie w tym temacie, oczywiście czekamy na sygnał od was, SMS 3322. Dzwońcie 12 200 0012 i mail radio@rmf24.pl. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Radio RMF.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Dokładnie 25 lat temu o tej porze kończył się tragiczny rejs samolotów uprowadzonych przez terrorystów. 19 członków Al-Kaidy porwało 4 maszyny pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbył się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W tym najbardziej śmiercionośnym zamachu terrorystycznym w historii USA zginęło 2996 osób, a tysiące zostało ranne. Dzisiaj w 25. rocznicę tych zdarzeń w USA obchody odbędą się w 3 lokalizacjach, w tych miejscach, w które właśnie rozbiły się samoloty. Początek wszystkich uroczystości o 14.30, a ja dodam, że o 15.10 ten dzień sprzed 25 lat i jego konsekwencje przypomni gość Jakuba Śliwińskiego, generał Roman Polko.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Ewa Kwaśna już w studiu. Zaczynamy Fakty o 14.
1: Zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie Ukraińca, który próbował wejść na teren salonu przemysłu obronnego w Kielcach z magazynkiem z amunicją. Awantury przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Sytuację śledzi reporter RMF FM. Jak w USA mówi się o zamachach z 11 września, opowie o tym nasz korespondent. A we Wrocławiu bawią się miłośnicy krasnoludków.
2: Widać, jak ile jest radości, szczęścia u nich.
1: Wybiła 14. Straż Graniczna chce umieszczenia w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców Ukraińca, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją. 44-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. Został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego mężczyzna ma trafić do strzeżonego ośrodka?
3: Komendant Straży Granicznej podjął decyzję administracyjną o wydaleniu mężczyzny ze względu na to, że zagraża on bezpieczeństwu państwa. Prokuratura natomiast nie zdecydowała się na zmianę środków zabezpieczających i Ukrainiec nie może wyjeżdżać z Polski. Ma też wciąż zatrzymany paszport. W tej decyzji komendant nie określił więc terminu przekazania 44-latka ukraińskim służbom i zdecydował, że na deportację będzie czekał w ośrodku dla cudzoziemców. Oznacza to, że śledczy nie zakończyli jeszcze wyjaśniania, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Jak usłyszałem, podejrzany złożył wyjaśnienia. Współpracuje ze śledczymi, jednak nie ujawniają oni jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
1: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S1 w pobliżu węzła Lotnisko w Śląskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Pyrzowic.
4: To budzi kontrowersje.
1: Awantura i pikieta przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Chodzi o sprawę zmiany rektora tej publicznej uczelni, która kształci kadry m.in. dla służby więziennej i innych służb. Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało Michała Sobińskiego i powołało nowego rektora, Sławomira Cudaka. Sytuację przed siedzibą uczelni przy ulicy Karmelickiej w stolicy śledzi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Puścić rektora!
6: Tu jest ponad 100 osób, wśród nich posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie uznają tej zmiany i nie chcieli dziś, by nowy rektor został wpuszczony do budynku uczelni. Posłowie PiS zapowiadają interwencje poselskie. Teren wokół uczelni cały czas zabezpiecza policja. Jednocześnie dostałem informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, że nowy rektor próbuje wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem, a protestujący utrudniają to. I dlatego na miejsce zostali wezwani właśnie funkcjonariusze policji. Resort Sprawiedliwości przekonuje, że zmiany na stanowisku rektora są zgodne z prawem, a pikietujący zapowiadają, że będą tutaj protestować jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Sprzed siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
1: Dziś 25. rocznica ataków na USA z 11 września 2001 roku. W Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja o tym, jak opowiadać o tym tragicznym dniu. Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. W części Stanów szkoły mają obowiązek uczyć o zamachach i ich konsekwencjach. Gdzie indziej decyzję pozostawiono lokalnym władzom i nauczycielom. Peter Fulon, dyrektor jednej ze szkół, podkreśla. Historia ma znaczenie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których uczniowie chcą rozumieć historię naszego kraju, a szczególnie ten dzień, który odmienił życie nas wszystkich. I właśnie lekcje coraz częściej skupiają się nie tylko na tym, co wydarzyło się tamtego dnia. Dotyczą również wojen, bezpieczeństwa, praw obywatelskich i świata, który powstał po 11 września. Dla dzisiejszych 20-latków to już nie pamięć. To historia, której znaczenia dopiero się uczą.
1: A teraz wracamy do kraju. Przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska. Bajkowe, kolorowe i ulubione święto wielu najmłodszych wrocławian właśnie wystartowało. To już 17. Festiwal Krasnoludków. Radosny pochód dotarł do Parku Staromiejskiego, gdzie przez 2 dni będzie działa się magia.
8: Krasnale przejmują władzę we Wrocławiu!
9: To one założyły Wrocław!
10: I dzisiaj przejęły klucze do miasta. Przygotowani jesteście, widzę. Dzieci czerwone czapki mają na głowach.
9: Tak, przygotowane, przebrane, nawet z krytkami, bo chcemy zostawić ślad po nas.
10: Dla dzieci to duża frajda?
9: Ogromna, widać jak ile jest radości, szczęścia u nich.
11: Tak fajnie jest tutaj, że wszystko się dzieje, że tak jak impreza.
1: Z miłośnikami krasnali rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Legendarni muzycy i charyzmatyczny ksiądz. W kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o wyjątkowych bohaterach filmów dokumentalnych, które właśnie mają swoją premierę. Zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF 24.
0: Tu Radio RMF 24, popołudniowy program. Przypominam, zadajemy wam dziś pytanie, czy jazda autem przy dzisiejszych cenach paliw i pozostałych kosztach staje się powoli luksusem. Poza tym, no, u nas za oknami pogoda taka listopadowa trochę, a do Francji zbliża się kolejna fala upałów. Tomasz Weryński z tej strony.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie, ale także na DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. No a my pytamy, czy jazda autem przy dzisiejszych cenach paliw i pozostałych kosztach staje się powoli luksusem? To pytanie postawiliśmy dziś w cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Opinie słuchaczy zbierał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Patrząc na ceny paliwa, to tak, zgadza się.
2: Czyli trzeba mieć w portfelu, żeby zalać do baku.
1: Tak, pieniążki trzeba mieć.
3: No nie jest tanio. Niestety.
2: Na co najwięcej?
4: Najwięcej teraz na paliwo przy cenach.
2: Planuje pani te wydatki jakoś w ciągu roku, czy gdzieś tam co miesiąc się trochę odkłada, czy nagle się zderza człowiek z rzeczywistością?
1: Bo jak na ubezpieczenie i na te takie, co wiem, no to tak. To zgadza się, odkładam tam sobie, bo później jest ciężko tak nagle.
3: Powiem panu, że ja i tak za wynajem płacę dosyć dużo, bo 1400 zł, także to jest moje piąte auto. Więc ja po prostu wynajmuję, ja po prostu nie kupuję auto.
2: Jest to jakaś alternatywa, tańsza?
3: Zawsze nowe, nie? Po prostu.
0: Przyszli kierowcy patrzą w przeszłość i zastanawiają się już teraz nad kolejnymi wydatkami.
2: Ile dziś kosztuje kurs na prawo jazdy w ogóle?
5: Szczerze nie wiem, mój tata płaci za wszystko. Więc wam o tyle dobrze, ale z tego co się orientuję, tak 3,5 do 5 tysięcy bodajże.
2: To już tak
5: jest kwota, no.
2: Jest sporo, a w perspektywie młody kierowca myśli o tym, jakie koszty jeszcze później trzeba ponosić, nie wiem, zakup auta, ubezpieczenie.
5: No ja sobie już się zastanawiam nad tym, bo nie mieszkam z rodzicami od 3 lat, mam 21 lat, więc utrzymuję się sama, więc samochód też będę musiała utrzymać sama. Co prawda samochód finansują w większości moi rodzice, ale no utrzymanie i tak dalej, jakieś naprawy to ja w 100% finansuję. Więc no, wydaje mi się, że to będzie sporo. Też biorąc pod uwagę to, jaki bym chciała mieć samochód, to może być sporo.
0: A niektórzy przesiadają się z samochodu do pociągu.
6: Taniej.
2: Po prostu?
6: Taniej, my mamy zniżki.
7: Gdzieś jesteś pan spokojny, a autem, wiedziesz, mam tylko jedną ulicę i już jest młyn.
6: Zakazy, no.
7: To jest bez porównania, no nie, ale my w tym wieku jeździmy, owszem, też sobie na wydmy.
6: Ale pociągiem jest po prostu wygodniej i taniej.
8: Nie sporadycznie, od czasu do czasu tak. Właśnie głównie pociągam jeździ.
2: Głównie pociągi. To a gdzie państwo dzisiaj jadą?
8: Do Kutna.
2: Dlaczego nie samochodem?
8: Nie mamy samochodu.
2: Po prostu.
0: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat z naszym cyklem Wracamy za tydzień.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do politycznej burzy wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To jest uczelnia, która jest jednostką służby więziennej i przed siedzibą AWS-u zgromadził się tłum. Oś sporu dotyczy odwołania dotychczasowego rektora uczelni, doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O szczegółach interwencji poselskiej mówił na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości szef partii Jarosław Kaczyński.
1: Rzeczywiście dzisiaj miała miejsce taka interwencja. Rozpoczął ją jeszcze dość wczesnym rankiem pan poseł Kaleta, obecny tutaj. Nie został wpuszczony, chociaż mówiono mu, że w gruncie rzeczy policja tam jest tylko dlatego, że, no, że stoi, a tak naprawdę to decyzje podejmują inni. Ale kiedy po tej deklaracji rozpoczął, można powiedzieć, próbę wejścia do środka, to został właśnie przez policję zatrzymany. Później dojechałem także ja, inni posłowie, podjęliśmy nową interwencję. Zostaliśmy przepuszczeni tym razem przez kordon policyjny, ale za to nam nie otworzono, po prostu nie pozwolono nam w gruncie rzeczy wejść do środka. Później jeszcze trzecią interwencję, tutaj już nas było jeszcze więcej. W jakimś momencie doszedł do nas także pan rektor, ten legalny rektor, i w tym wypadku także nie mogliśmy wejść po prostu ani od tyłu, gdzie nas przepuszczono, albo później wróciliśmy przed główne wejście i też mimo dzwonków nie weszliśmy.
0: O co więc tutaj chodzi? Na to pytanie Jarosław Kaczyński udzielił takiej odpowiedzi.
1: Instytucja nie jest jakoś bardzo powszechnie znana, chociaż jest bardzo ważna. I jest tam próba, nielegalna próba zmiany rektora. No i robi się tego rodzaju przedstawienie. Otacza to policją, nie dopuszcza do prowadzenia normalnych zajęć, egzaminów poprawkowych, nie dopuszcza się także do uzupełniających wyborów do Senatu, które miały się dzisiaj odbyć i, o ile mi wiadomo, się nie odbyły i prawdopodobnie też nie odbędą. Z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z celem samym w sobie, no chodzi właśnie o tą akademię, ale z drugiej strony pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, co jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
0: Mówił Jarosław Kaczyński, szef PiS-u, a w Radiu RMF 24 za 9 minut najnowsze wydanie Faktów. Bądźcie blisko.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czas na fakty o 16.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 11 w Śląskiem.
2: W pobliżu Boruszowic, między Tarnowskimi Górami i Tworogiem, po zderzeniu dwóch aut osobowych trasa jest zablokowana.
1: Koszt utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wyniesie od 15 do 17 miliardów złotych.
2: Zakomunikował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To kwota, którą wyda nasz kraj.
2: Decyzja w sprawie lokalizacji oraz funkcjonowania bazy mają zapaść w niedługim czasie i będzie ona zależała do prezydenta USA. Po Argentynie i Meksyku czas na Benin.
1: Polskie piłkarki do lat 20 rozegrają dziś ostatni mecz fazy grupowej rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostw Świata.
2: Biało-czerwone, mimo że są już pewne awansu z pierwszego miejsca, są zdecydowanymi faworytkami dzisiejszego meczu w Bielsku-Białej.
1: Zaznacza Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest odpowiedzialna za rozwój piłki nożnej kobiet, w rozmowie z Patrykiem Serwańskim.
3: Jak w ogóle moglibyśmy umiejscowić naszą drużynę? O co Polki mogą się bić?
4: Oczywiście wiemy, że są tutaj reprezentacje, które od lat stanowią o sile młodzieżowego futbolu, takie jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, ale myślę, że nasza reprezentacja przez te dwa pierwsze mecze pokazała naprawdę duży charakter i umiejętności i myślę, że tak powoli możemy mówić o niej w roli czarnego konia.
2: Pierwszy gwizdek meczu Polska-Benin o 18.
1: Czas na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. Na początek najdłuższa reakcja publiczności w historii festiwalu w Wenecji.
5: Tak było. Rekordowe 24,5 minuty. Aż tyle trwała owacja dla twórców filmu NASA. To jedyny dokument w tegorocznym konkursie głównym o działaniach izraelskich sił zbrojnych w Strefie Gazy, przedstawiając je poprzez rozmowy z wieloma byłymi i obecnymi członkami izraelskiego wywiadu wojskowego oraz żołnierzami. Zdjęcia realizowane w tajemnicy, nocą, na dachach w Tel Awiwie. Tytuł filmu to skrót. Przewidywana liczba cywilnych ofiar planowanego nalotu. Oczywiście chcemy wywołać dyskusję. Chcemy, by ludzie rozmawiali o tym filmie, usłyszeli te świadectwa, żeby nie ignorowali go tylko dlatego, że wypowiadają się w nim Izraelczycy mówiący po hebrajsku. Tak mówiła współreżyserka Rachel Shore w Wenecji. Jutro wieczorem dowiemy się, kto wygrał festiwal. MTV Hity z satelity. Spektakl z wielkimi przebojami to najnowsza produkcja teatru dramatycznego w Wałbrzychu. Opowieść o tym, jak kształtowała się muzyka i jak ona kształtowała nasze gusta. Premiera wieczorem. Sacha Baron Cohen zagra w pierwszej sztuce teatralnej Quentina Tarantino. Kawaler Fanfaron. To ma być taka brawurowa komedia kostiumowa inspirowana wielkimi opowieściami Płaszcza i Szpady. Premiera na londyńskim West Endzie wiosną przyszłego roku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Weekend za pasem, zatem pora sprawdzić, co nowego w kinach. W studiu RMF24 pojawiła się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to właśnie, co mamy do wyboru pośród premier?
1: Jeżeli chodzi o kinowe premiery, to na pewno można wybrać Niebo nad Normandią. To jest historia, znamy D-Day, sprawy, historia II wojny światowej, Normandia i tak dalej. To jest film oparty na faktach, ale on jest o kulisach jednej z najważniejszych operacji wojskowych II wojny światowej od zupełnie innej strony. Pierwszy raz widziałam taki film, który skupia się na kwestii pogody, czyli na kulisach przygotowań do lądowania aliantów w Normandii. I widzimy taką dramatyczną walkę z czasem brytyjskiego meteorologa, jego gra Andrew Scott, od którego prognozy zależy właściwie cała operacja D-Day. Tam są w pokojach, siedzą ci tacy ważni, a mokną chłopcy, no, wiadomo, na plaży, tak? W gwiazdorskiej obsadzie wspomniałam Andrew Scott, ale też Brendan Fraser. Jeżeli chcecie zobaczyć gwiazdy w filmie, no to Sandra Bullock i Nicole Kidman grają w drugiej części Totalnej Magii. Wracają do tych ról sióstr Owens, tylko teraz jednoczą siły z nowym pokoleniem dorastających córek. Czy ty pamiętasz, o co chodziło w Totalnej Magii 1?
0: Przepraszam, Kasiu, ale nie.
1: No właśnie. To ja powiem tylko krótko,
0: bardzo
1: bo
0: proszę.
1: Tutaj jest to samo, tylko że z młodszymi dziewczynami, no wiadomo, bo to jest trochę inne pokolenie już. Chodziło o to, że jeżeli siostry Owens się w kimś zakochają, w jakimś mężczyźnie, to ten mężczyzna, I'm sorry, ale nie żyje.
0: Okay.
1: Dobrze. I w kinach są też dwa świetne dokumenty, naprawdę świetne.
0: No i właśnie, tutaj zacieram ręce, bo jeden o grupie Oasis.
1: Don't Look Back in Anger. Taki jest tytuł tego filmu, bierze się oczywiście od tytułu piosenki. I to jest najciekawsze w tym jest to, że to jest zapis drogi do pojednania braci Gallagherów. Od twórcy Peaky Blinders, bo Steven Knight zrobił ten film.
0: Przepraszam, Kasiu, muszę ci wejść w słowo, skoro to zapis drogi do pojednania, to czy ten film ma, nie wiem, 5 godzin, czy...
1: Nie, właśnie nie. Właśnie same przełomowe momenty, wiesz, które stopiły lód pomiędzy Liamem i Noelem. I ten film jest pokłosiem zakończonej wielkim sukcesem, dzisiaj już można powiedzieć pojednawczej, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, trasy Oasis Live 25. Już ten film się spotkał z uznaniem krytyków, otrzymał 8-minutową owację na trwającym jeszcze do jutra. Owacja na stojąco oczywiście podczas festiwalu w Wenecji, który trwa do jutra, bo tam była światowa premiera i już dziś wchodzi do kin właśnie Don't Look Back in Anger. A przy oglądaniu filmu dokumentalnego Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego przydadzą się chusteczki, o tym też wspominałam w faktach. A dlaczego? Bo to jest film wzruszający bardzo. 10 lat mija od śmierci tego charyzmatycznego księdza, bioetyka, szefa hospicjum w Pucku. Ksiądz Jan umarł na glejaka i dowiedział się o tym, że jest chory i że nic się nie da z tym zrobić w Dniu Dziecka, 1 czerwca. Dlatego ten tytuł, ale to nie jest ckliwa historia. Artur Wierzbicki, reżyser tego filmu, wykorzystał nieznane archiwalia i to jest bardzo ciekawe. Też są rysunki. Rysunki z czasów dzieciństwa księdza Jana i reżyser przypomniał nam o tym, bo większość z nas o tym wiedziała, ale może zapomnieliśmy, że ksiądz Jan był przede wszystkim bardzo blisko młodych ludzi.
2: Można powiedzieć, że on taki stworzył swoisty szpital dla młodych, w którym leczył rany, miał dla nich zawsze czas. Mówił, że o każdej porze dnia i nocy mogą przyjść do hospicjum, bo on tam mieszkał i się poradzić, wypłakać.
1: Porozmawiać.
2: Tak, o swoich problemach. No i miał wiele sukcesów na tym polu. Wielu ludziom pomógł, wielu ludzi wyciągnął z nałogów.
1: Tak mówi reżyser filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. A propos młodych, to dziś wchodzi do kin też kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat, 100 dni Misja Zeus. W obsadzie są znani młodzi influencerzy, ale też aktorzy profesjonalni, Małgorzata Foremniak między innymi, Tomasz Kot i Cezary Pazura.
0: Czyli...
1: Wszystkie filmy, o których mówiłam, to od dziś są w kinach.
0: Dla każdego coś miłego.
1: Tak jest.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z filmowymi poleceniami na weekend. Dziękujemy, Kasiu. A my o kinie oczywiście jeszcze dziś porozmawiamy w Radiu RMF24. Kilka chwil po godzinie 17. Razem z nami będzie redaktor naczelny portalu FilmWeb Łukasz Muszyński. I oczywiście podsumujemy kończący się jutro festiwal filmowy w Wenecji.
3: Radio RMF24.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy. Udrażnianie trasy przez Sokolniki Suche.
2: Wieczorem ma być przejezdny jeden tor dla pociągów w miejscu środowej katastrofy.
1: Przedsiębiorcy z Doliny Bobru kontra Tauron Ekoenergia.
2: Przedmiotem sporu jest fatalny w skutkach dla regionu remont zapory pilchowickiej.
1: W faktach także o częstochowskiej piłce nożnej.
2: Oraz o szczecińskim koncercie. Jeszcze dziś wieczorem ma być dostępny pierwszy tor linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Przedwczoraj w zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła tam pasażerka składu, a 7 osób zostało rannych.
2: W Sokolnikach Suchych jest dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Agnieszko, co z drugim torem i jak wygląda naprawa torowiska?
3: Drugi tor, czyli ten, gdzie wydarzył się wypadek, jest bardziej zniszczony i jego odtworzenie potrwa co najmniej do niedzieli. Zanim to jednak nastąpi, kolejowe ekipy techniczne muszą wymienić 5 słupów trakcyjnych, zniszczone podkłady kolejowe i wreszcie wyrównać tory. Tym zajmuje się specjalna maszyna, podbijarka torowa, która cały czas tu pracuje. Z torowiska usunięto już wszystkie wagony, te w najlepszym stanie. Pozostałe i lokomotywa czekają na decyzję przewoźnika, czy zostaną zezłomowane, czy może będą naprawiane. Położyć trzeba było ponad kilometr nowej sieci trakcyjnej. Z Sokolnik Suchych, Agnieszka Wyderka.
2: Czara goryczy się przelała.
1: Mówią przedsiębiorcy z Doliny Bobru i zapowiadają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko firmie Tauron Ekoenergia.
2: Potem, gdy ruszył remont zapory pilchowickiej, osady z dna zbiornika zanieczyściły rzekę.
1: I w efekcie przez całe lato obowiązuje zakaz pływania po Bobrze.
2: Nie działają przystanie, wypożyczalnie kajaków, a w pensjonatach nie ma gości.
1: Nie ma też obiecanej pomocy.
4: Nie możemy w nieskończoność liczyć na to, że coś się wydarzy. Wszyscy tak mamy takie poczucie, że biorą nas takie przeczekanie, zmęczenie, że sami po prostu już odpuścimy.
5: Jest pani załamana?
4: Czasami mam takie czarne myśli. Zawsze uważam, że to jest moje miejsce na ziemi, a czasami teraz mam takie wątpliwości, czy to była dobra decyzja, żeby całe swoje oszczędności, serce włożyć tutaj w to. No mam nadzieję, że to się odmieni.
2: Mówiła naszej reporterce Martynie Czerwińskiej Małgorzata Smoter-Glinda, która prowadzi agroturystykę przy samej rzece.
1: Jak dowiedziała się nasza reporterka, poszkodowani kompletują dokumenty, by wykazać przed sądem ogromne straty.
2: Kibice Rakowa Częstochowa czekają na pierwsze punkty w tym sezonie Ekstraklasy.
1: Drużyna z 6 porażkami zamyka tabelę.
2: W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Witamy
1: serdecznie, Patryku. Za godzinę debiut nowego trenera częstochowskiej drużyny.
6: Tak, Tomasz Kaczmarek, wykupiony z Radomiaka, to on ma ratować sytuację. Czasu na razie miał niewiele, bo pracuje zaledwie od 2 dni, ale w pojedynku z Motorem Lublin zapowiada walkę o zwycięstwo.
7: Tutaj jest taka jakość zawodników i takie doświadczenie zawodników, że jesteśmy w stanie w ciągu 2 dni wejść na taki poziom, że będziemy po prostu mieli możliwość, aby u siebie tu w domu wygrywać mecze. I taki jest cel.
6: Na głębszą zmianę sposobu gry, no tak. I potrzeba oczywiście więcej czasu.
2: Będzie go też potrzebował Mateusz Stolarski.
6: Tak, były szkoleniowiec Motoru od dziś jest trenerem Widzewa. Zapowiada, że wprowadzi efektowny, odważny styl gry, który zadowoli wymagających łódzkich kibiców.
8: Świat muzyki w faktach RMF FM.
1: Ostatnie zmiany tempa i muzyczne dyskusje.
2: Baltic Neopolis Orkiestra ze Szczecina rozpoczyna nowy sezon koncertowy.
1: Zajrzeliśmy na próbę przed inauguracyjnym koncertem w Bałtyckim Porcie Kultury.
9: 90% publiczności jakby faktycznie nie odczuje tej różnicy, że to jest ta tam czy ta tam. Ale z naszej perspektywy to jest kolosalna różnica i tego się trzymamy, tego naszego bardzo wysokiego standardu, tej jakości. Ćwiczymy, pracujemy, staramy się zrobić to, co najlepiej potrafimy. Na wieczór przychodzi ta troszkę większa porcja adrenaliny, przychodzi taki rodzaj wyczekiwania na to wyjście na estradę i przede wszystkim spotkania z publicznością.
10: Podobało wam się?
11: Tak.
12: Bardzo fajnie było. Też prowadzimy ze sobą zespół i wiemy, jak już raczej to wygląda.
10: A na czym gracie?
11: Ja na skrzypcach.
12: Fortepian.
11: Ja na gitarze.
2: Ze skrzypaczką Agatą Szymczewską i uczniami, którzy obserwowali próbę, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: A Melodia Faktów ponownie w RMF FM już za niecałe pół godziny.
2: Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Jutro rano na zachodnich i wschodnich krańcach kraju będzie pochmurno, a w centrum raczej słonecznie. W okolicach Zielonej Góry, Lublina, Rzeszowa i Krosna spodziewajcie się opadów deszczu. Na południu będzie zimno. W Katowicach i Krakowie termometry pokażą okolice 11 kreski. W Warszawie i Gdańsku temperatura wyniesie 13 stopni Celsjusza. Najcieplej w Szczecinie i Gorzowie nawet 15 stopni. Po południu chmur przybędzie również w centrum kraju, w okolicach Łodzi. Temperatura wyniesie od 11 stopni na Podkarpaciu do 21 w Wielkopolsce.
10: Radio RMF 24.
11: Piątkowe popołudnie w RMF 24. Przypominam, jesteśmy z wami w internecie, w radiu RMF 24 Wrocław oraz w systemie DAB+. A już za chwilę razem z nami będzie także Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu FilmWeb. Porozmawiamy o zaskoczeniach i rozczarowaniach na filmowym festiwalu w Wenecji. W tej godzinie powiemy również o planach rządu, który chce zwiększyć bezpieczeństwo na kolei. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Wracamy teraz do tematów filmowych, kinowych, ponieważ do jutra w Wenecji trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Tegoroczną 83. edycję podsumujemy razem z panem Łukaszem Muszyńskim, redaktorem naczelnym portalu FilmWeb, który jest razem z nami przy telefonie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczki oraz słuchaczy radia RMF24.
0: 83. edycja Wielkiego Festiwalu Filmowego w Wenecji pomału dobiega końca. No i pytanie, co pana najbardziej zaskoczyło w trakcie właśnie tej tegorocznej edycji?
1: No, na razie tak naprawdę oczywiście czekamy na werdykt jury pod wodzą Maggie Gyllenhaal. Oczywiście wszystko będzie wiadomo już w sobotę wieczorem, kiedy na Lido odbędzie się gala zamknięcia. No, na pewno nie obyło się bez kontrowersji politycznych. Cały czas gdzieś oczywiście festiwal odbywa się w cieniu dwóch konfliktów zbrojnych. Mowa oczywiście o Palestynie i mowa o Ukrainie. Zresztą w konkursie głównym no, znalazły się też filmy, które no, wywoływały kontrowersje i wywoływały emocje no, właśnie ze względu na kwestie polityczne. Mamy chociażby rosyjski film Dał w reżyserii Ilji Chrzanowskiego. Co prawda sam reżyser odcina się od Rosji, został zrzekł się obywatelstwa rosyjskiego. Został podobno wpisany no, na listę wrogów dyktatury. Natomiast no, jego film był sponsorowany przez rosyjskiego miliardera. No i też jakby pojawiło się pytanie, czy w dobie wojny w Ukrainie rosyjskie produkcje powinny pojawiać się na festiwalu w Wenecji. No ale to już nie jest pierwsze takie pytanie, które pojawia się w świecie kina. Z podobnymi dylematami i rozterkami mierzyli się widzowie festiwalu w Cannes, gdzie można było zobaczyć Minotaura. No film też wymierzony z jednej strony w Rosję, ale jednak nakręcony przez Rosjan. No i drugi film, który zresztą spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem widowni. Typowany jest jako jeden z faworytów do głównej nagrody, czyli Złotego Lwa, czyli film NASA. Dokument w reżyserii Yuvala Abrahama oraz Rachel Shore. Opowiadając o życiu w Tel Awiwie, no w momencie, kiedy w Palestynie wychodzi do strasznych rzeczy właśnie z rąk Izraela.
0: No właśnie, panie Łukaszu, film NASA i ta rekordowa owacja na stojąco dla tego dokumentu, trwająca podobno aż 24 minuty. Kiedy tak sobie myślę o tym, czy rzeczywiście można klaskać przez 24 minuty, to faktycznie tak wyglądało? To jest absolutny rekord?
1: Festiwal Wenecji słynie z tego, że widzowie oraz widzki nagradzają filmy długimi i gromkimi brawami. Przy czym no też bardzo często filmy, które są nagradzane brawami, i tutaj nie mówię wcale o NASA, bo to wcale może nie być ten przykład, nie okazują się potem aż tak dobre i wybitne, jak wskazywałyby na to długie oklaski. No tutaj dla mnie koronnym przykładem może być gorące przyjęcie premierowej widowni filmu pod tytułem Blondynka w reżyserii Andrew Dominika, który dla mnie był wielkim rozczarowaniem. I potem film przepadł, ale na Lido cieszył się gorącym przyjęciem. Natomiast no, oczywiście film, z tego co czytam w recenzjach z Wenecji, jest bardzo mocny. Opowiada o ludobójstwie palestyńskiej ludności w sposób, nie chcę użyć słowa ciekawy, ale na pewno taki, który z jednej strony dotyka widza emocjonalnie, ale też nie jest swego rodzaju pornografią emocjonalną, więc no, trudno się też dziwić, że tutaj krytycy i widzowie z takim przejęciem podchodzą do tego filmu.
0: A jeżeli chodzi o polskie akcenty na tegorocznej odsłonie festiwalu w Wenecji, mieliśmy coś?
1: No oczywiście tym najważniejszym tytułem są Cudze rzeczy, pokazywane w pobocznej sekcji. To jest nowy film Grzegorza Dębowskiego, który kilka lat temu odniósł wielki sukces za sprawą filmu Tyle co nic. Dębowski po raz kolejny opowiada o współczesnej Polsce z takim zacięciem bardzo społecznym. Dotyka tematów, które gdzieś tam są bliskie, myślę, Polakom jako społeczeństwu. Główną bohaterką jest młoda kobieta, która no, zarabia na życie okradając mieszkania. Nasz tu pewnego dnia trafia do mieszkania zmarłego mężczyzny, no i tam zaczyna podszywać się pod jego partnerkę. No, to, co w zasadzie na początku jest w zasadzie próbą po prostu zarobienia pieniędzy, nagle staje się czymś głębszym. Bohaterka po prostu jakby zaczyna przeżywać cudze wspomnienia i cudze relacje. Więc tutaj też liczymy na sukces tego filmu. Przypomnijmy, że polskie kino, nawet jeżeli nie jest pokazywany w konkursie głównym, ale jak zaczyna od drogę, swoją karierę przez kolejne festiwale i gale od festiwalu w Wenecji, to potem odnosi duży sukces. No i koronnym przykładem tego jest Boże Ciało Jana Komasy z 2018-19 roku, które było pokazywane w pobocznej sekcji w Wenecji, no a potem zakończyło swoją drogę i z nominacjami do europejskich nagród filmowych i z nominacją do Oscara, więc trzymam kciuki, aby podobny los spotkał film Grzegorza Dębowskiego.
0: Nie, my jak najbardziej także dołączamy się do tego trzymania kciuków. Panie Łukaszu, ale skoro rozmawiamy w radiu informacyjnym, to chciałbym jeszcze pana dopytać o produkcje związane z mediami, a które pojawiły się na festiwalu w Wenecji. Uwagę przykuwają dwa filmy. Prime Time w reżyserii Lensa Oppenheima oraz Ink danego Boyla. Widział pan te filmy? Pytanie, który pana bardziej zaciekawił?
1: No, niestety muszę pana rozczarować, nie jestem na festiwalu w Wenecji. Rozmawiam teraz ze skoczkami, z panem oraz słuchaczkami z Warszawy, ale oczywiście śledzę relacje mojego redakcyjnego kolegi Jakuba Popieleckiego oraz naszych współpracowników Adama Kruka, Małgorzaty Steciak. No, sporo mówiło się o jednym i drugim tytule, obydwa inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Ink to jest adaptacja sztuki teatralnej z 2017 roku, no, opowiadająca o brytyjskim rynku medialnym, w którym pojawia się Rupert Murdoch, no, jeden z tuzów, jeden z hegemonów rynku medialnego, który założył, sprawił, że tytuł taki jak The Sun, no, stał się kluczowym brytyjskim tabloidem, ale też przy okazji obniżył znacząco jakość brytyjskiego dziennikarstwa. Okazało się, że można na tym dużo zarabić, jednocześnie niszcząc często niewinnych ludzi. Jeżeli chodzi z kolei o Prime Time, jest to film, o którym dużo się mówi w kontekście głównej roli Roberta Pattinsona, w tej chwili jednego z najciekawszych chyba hollywoodzkich aktorów, który pięknie potrafi łączyć mainstream z kinem artystycznym. Tutaj wciela się w prawdziwą postać Chrisa Hansena, który w 2006 roku prowadził w amerykańskiej telewizji taki program To Catch a Predator, w którym konfrontował drapieżników seksualnych ze swoimi ofiarami. No i też wykorzystywał medium, które miało służyć ludzkości, służyć widzom i informować obiektywnie, żeby przede wszystkim nakręcać emocje. Zresztą sam bohater tego filmu, czyli Chris Hansen, już grozi, że kiedy tylko film trafi na amerykańskie kina, no to spotka się z potężną kampanią i prawną, i medialną, i Hansen zamierza walczyć o swoje dobre imię. No ale wszyscy zachwycają się właśnie rolą Pattinsona, o którym już teraz mówi się, że ma wielkie szanse na przyszłoroczną nominację oscarową w kategorii główna rola męska.
0: Czyli będzie się działo. A ja, panie Łukaszu, myślałem, że pozycja redaktora naczelnego portalu FilmWeb, no jednak pozwala na to, że chociażby te premiery się ogląda troszeczkę wcześniej. Jak rozumiem, absolutnie nie. Nie w tym przypadku, tak?
1: Redaktor naczelny ma to do siebie, że musi czasem po prostu zostać w sztabie, czyli w Warszawie, i zajmować się bieżącymi obowiązkami. Ale oczywiście FilmWeb ma swoich wysłanników, są na Lido i oglądają wszystko premierowo, no, razem z dziennikarzami z całego świata. Więc zapraszam na nasz serwis, gdzie znajdą państwo recenzje, no, wszystkich tych tytułów, o których właśnie rozmawialiśmy.
0: Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu FilmWeb, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się nisko, udanego weekendu dla wszystkich.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24. Trwa nasz popołudniowy program, a w nim doniesienia ze świata. Szwedzi w niedzielę wybiorą posłów do jednoizbowego parlamentu Riksdagu, a także swoich przedstawicieli do rad regionów i gmin. Kampania wyborcza więc na ostatniej prostej trwa walka o głosy. Naprawdę się sprawdziliśmy. Widzimy dobre wyniki w szwedzkiej gospodarce, dobre wyniki w walce z przestępczością i w zmniejszeniu liczby osób ubiegających się o azyl w Szwecji. Kiedy czytasz gazety w Europie, to już nie piszą o szwedzkiej sytuacji, o przemocy gangów. Piszą o udanym członkostwie Szwecji w NATO. Piszą o bardzo udanej szwedzkiej bazie przemysłu obronnego, która teraz pomaga wszystkim sojusznikom NATO. Przekonywał wyborców podczas wiecu w Sztokholmie premier Ulf Kristersson, lider umiarkowanej partii koalicyjnej. W niedzielnych wyborach według sondaży cztery lewicowe partie mogą liczyć w sumie na poparcie 50,8%, co prawdopodobnie dałoby im 180 mandatów w parlamencie. Rząd koalicyjny i wspierająca go skrajna prawica może uzyskać 47,6%. Premier Kristersson twierdzi, że jeśli jednak jego blok wygra, to szwedzcy demokraci, którzy przeprosili za swoje dawne powiązania z neonazizmem, po raz pierwszy wejdą do rządu.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce.
1: Utworzył się korek na trasie S7 na węźle Kraków-Bieżanów.
0: Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i auto dostawcze.
1: Ruch w stronę autostrady A4 odbywa się dwoma skrajnymi pasami. Utrudnienia na podkacie również na autostradzie A1 w Śląskiem.
0: Między węzłami Woźniki i Pyrzowice z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni.
1: W stronę Gorzyczek.
0: W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach zajmie się sprawą Radosława Piesiewicza, ustalił reporter RMF FM.
1: Jak dowiedział się Marcin Buczek, rozpatrywane będzie zażalenie złożone przez obronę.
0: Po tym jak szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został tymczasowo aresztowany.
1: Decyzję o areszcie podjął katowicki sąd rejonowy 2 tygodnie temu.
0: Piesiewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Czy ekologicznym problemem przestaną być na przykład zużyte sportowe buty?
1: Albo materace, czy kuchenne gąbki?
2: Naukowcy z Danii i Portugalii opracowali nowy enzym, który potrafi rozkładać poliuretan, z którego są produkowane.
1: Informacje o tej innowacji przynosi Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Jak im się to udało?
2: Podpatrzyli, a potem skorygowali naturę. Szukali rozwiązania w świecie mikroorganizmów, które od milionów lat rozkładają różne substancje organiczne. Przeanalizowali bakterie i inne drobne ustroje obecne w kompoście, skupiając się na enzymach odpowiedzialnych za degradację tworzyw sztucznych. Szczególną uwagę zwrócił enzym CCPUR1, wyizolowany z bakterii Helatococcus composti, występującej w próbkach kompostu z Danii. Następnie, korzystając z narzędzi inżynierii genetycznej, zmodyfikowali DNA wytwarzających go bakterii. To pozwoliło na zmianę struktury enzymu tak, że zaczął rozkładać poliuretan na mniejsze, potencjalnie użyteczne fragmenty. Może będziemy mogli biegać, wysypiać się i myć naczynia bez ekologicznych wyrzutów sumienia.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: Kierowcy, zamieńcie się w słuch.
1: Istotne wieści przekaże Krzysztof Berenda. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry, mamy rekord. Niestety bardzo smutny rekord, taki, którego byśmy nigdy nie chcieli bić. Ten rekord to 8,76 za litrę diesla. Jeszcze nigdy średnia cena oleju napędowego nie była tak wysoka, a będzie jeszcze wyższa, bo zdaniem analityków w przyszłym tygodniu diesel podrożeje do średnio 8,95 zł, co będzie kolejnym historycznym rekordem. Nie tylko u nas, zresztą na stacjach jest koszmarnie drogo, bo podobne rekordy opłakują teraz Amerykanie. Tam pierwszy raz w historii galon paliwa, czyli niecałe 4 litry, zaczął kosztować $6. I to będzie zwiększało gniew Amerykanów kierowany w stronę prezydenta Donalda Trumpa, bo to Donald Trump ciągle wznawia i nasila wojnę z Iranem i to jego decyzje powodują wzrost cen ropy naftowej. No i właśnie, ropa naftowa, jej najpopularniejszy rodzaj. Otóż ropa naftowa w ciągu ostatnich 2 tygodni podrożała z 80 do $102 za baryłkę. No i to niestety jest gwarantem dalszych podwyżek cen na stacjach. Nie pomaga tutaj fakt, że waluty pozostają drogie. Euro kosztuje na koniec tygodnia 4,32 zł, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,04 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Uwaga, uwaga, to koniec lata w pogodzie. Przed nami złota polska jesień, tak prognozują synoptycy. Po upalnym początku tygodnia musimy przygotować się na chłodniejsze dni. Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który śledzi pogodowe mapy. Dzień dobry, Michale.
1: Kłaniam się i ciepło was witam, no bo to chyba jedyne ciepło, jakie nam zostało.
0: No to opowiadaj, co nas czeka w pogodzie w najbliższych dniach.
1: No więc jak już wiemy, w weekend chłodno i pochmurno praktycznie w całej Polsce. W sobotę delikatnie się rozpogodzi na zachodzie i tam też będzie najcieplej, maksymalnie zawrotne, 21 stopni.
0: Wow.
1: W pozostałej części kraju pochmurno, przelotne opady deszczu. Mocniej może popadać na krańcach południowych, choć nie będą to jakieś wielkie ulewy, najchłodniej w Rzeszowie. No i trzymajcie się mocno. Maksymalnie w sobotę 13 stopni na plusie. No, w pozostałej części kraju lepiej, choć niewiele, od 17 do 19. W niedzielę bardzo podobnie, choć najcieplej będzie na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, od 21-22 stopni. Na zachodzie i w centrum kraju popada, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku, więc już nieco lepiej, przez 19 w Warszawie do 20 w Poznaniu.
0: Michale, coś pozytywnego? Jaka pogoda w przyszłym tygodniu?
1: Jeżeli ma to być pozytywne, to lepiej, żebym zamilkł, no bo rewolucji nie będzie. Temperatury podobne jak w weekend, od 19 do 20 stopni. Mogą pojawiać się drobne przebłyski słońca, no ale będą też przelotne deszcze. Zapytałem Dorotę Pacochę, synoptyczkę z IMGW, czy to już czas, żeby krótkie spodenki schować do szafy i wyciągnąć swetry i płaszcze?
2: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę, ale faktycznie temperatura będzie już zdecydowanie niższa niż ostatnimi czasy, niż w ostatnich tygodniach, więc te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować. Poranki mogą być zdecydowanie rześkie, więc wtedy faktycznie coś cieplejszego zdecydowanie się przyda, bo miejscami w granicach 5, 6, 7 stopni Celsjusza nad ranem, więc to już są zdecydowanie niższe temperatury.
1: No, więc tyle od synoptyczki z IMGW pozytywnych informacji, choć ja już dzisiaj widziałem taki ostateczny dowód, że to już jesień. Wychodziłem dzisiaj do pracy i zobaczyłem, że sąsiedzi zmienili wycieraczkę, no już taką z dniami, no więc już nie ma odwrotu.
0: No to się dzieje się w pogodzie i dziać się będzie. Michał Krasoń te nie najlepsze informacje przedstawił nam w Radiu RMF 24. Michale, z bólem serca dziękuję.
1: No powiedziałbym, polecam, ale to nie z takimi informacjami. RMF 24.

0: W Radiu RMF24 wracamy teraz do ostatnich wydarzeń na kolei. Po środowej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd szykuje nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle. Razem z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, na czym mają polegać te zmiany?
1: Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia. Oprócz tego rząd planuje także dodatkowe inwestycje.
2: Oprócz zmiany przepisów, jako rząd, jako ministerstwo deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia. Chciałbym podkreślić, że to nie dzieje się teraz, czy w wyniku tego wydarzenia. Od początku tej kadencji ponad 800 miejsc na kolejowej mapie Polski jest wyposażonych w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem przy czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
1: Tak zapewniał dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Te nowe przepisy mają zostać złożone na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, czyli w przyszłym tygodniu we wtorek. Potem ma zająć się nimi Sejm. No i to tempo prac zależy już od parlamentarzystów, ale ustawa ta ma być traktowana priorytetowo i prace nad nią będą prowadzone w trybie pilnym. To oznacza, że nowe kary mogą wejść w życie jeszcze w tym roku, jeśli oczywiście podpisze je prezydent Karol Nawrocki.
0: A co jeszcze zakłada ten nowy projekt ustawy?
1: Ten nowy projekt zakłada zwiększenie uprawnień Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak samo jak policjanci, nakładać wyższe mandaty karne na kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
3: Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK-u do funkcjonariuszy policji, tak aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji.
1: Potwierdził mi to dzisiaj Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Dotychczas funkcjonariusze SOK-u mogli nakładać sankcje, ale tylko w wysokości 500 zł. Ustawa ma dać im możliwość nałożenia kary w wysokości 2000 zł. I to wszystko ma zwiększyć bezpieczeństwo na kolei.
0: No właśnie, o poprawę bezpieczeństwa na kolei dziś apelowali także maszyniści. Przypomnijmy, na czym polegał ich protest.
1: Związek Zawodowy Maszynistów przeprowadził akcję protestacyjną, która trwała od północy do południa. Przypomnę, że na początku były plany, że będzie miała trwać, że miałaby trwać całą dobę, ale po negocjacjach z rządzącymi związkowcy zdecydowali się ograniczyć ją tylko do południa. Trwała 12 godzin. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 kilometrów na godzinę. W związku z tym pasażerowie musieli zmagać się z bardzo dużymi opóźnieniami. Rekordowo niektóre pociągi miały nawet ponad 5 godzin opóźnienia. Kilkanaście, co najmniej 100 minut, a średnia w całym kraju to było około 37 minut.
0: A te informacje dla Radia RMF24 zebrał Jakub Rybski. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
4: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Za dziś to była lepsza połowa dnia. Ola Filipek
1: i Mateusz Opyrchał. Teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Z nami Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszam.
3: Groźny wypadek na Podkarpaciu.
2: Dwa samochody zderzyły się w Krajowicach.
3: Feralna, krakowska ulica Solna.
2: Nadal nie został tam rozwiązany problem bezpieczeństwa.
3: To w tym miejscu pod koniec zeszłego miesiąca rozegrała się rodzinna tragedia.
2: Prezydent Donald Trump przemawia w rocznicę amerykańskiej tragedii.
3: Ataku na World Trade Center 25 lat temu.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 73 na Podkarpaciu.
3: Po zderzeniu dwóch aut w Krajowicach między Pilznem i Jasłem trasa jest zablokowana.
2: Utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
3: To miał być sposób na ukrócenie groźnych zachowań drogowych. Okazał się jednak nie do końca skuteczny.
2: W ubiegłym tygodniu w miejscu tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich kilkumiesięczne dziecko zostało ciężko ranne, zainstalowano zgodnie z życzeniem mieszkańców progi zwalniające.
3: I to właśnie miejsce odwiedził nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, w czym tkwi problem?
4: Okazuje się, że kierowcy znaleźli sposób na ominięcie progów, bo przejeżdżają między nimi. Przy tym manewrze przekraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
5: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
4: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
3: Dziś odnawiamy przysięgę złożoną 25 lat temu i dlatego dziś musimy walczyć z Iranem i musimy wygrać.
2: Mówił prezydent Donald Trump podczas ceremonii przed Pentagonem upamiętniającej rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
6: We don't have a choice.
3: Nie mamy wyboru. Może być tylko zwycięstwo. Walczymy twardo. Walczymy, żeby wygrać. Zawsze będzie w nas pamięć o ofiarach 11 września oraz o ich rodzinach.
2: Ceremonia przed Pentagonem jest jedną z trzech odbywających się dziś w USA oficjalnych uroczystości upamiętniających ataki.
3: Zginęło w nich prawie 3000 osób, w tym 6 Polaków.
2: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy.
3: Obejmuje on przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących dla systemów Patriot.
2: Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius.
3: Lepiej późno niż wcale.
2: Do biblioteki w Walii powróciły dwie książki wypożyczone dokładnie, uwaga, w 1910 roku.
3: A więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Pan Peter O'Sullivan, sprzątając dom po swoim zmarłym dziadku, natrafił na klasyki literatury. Raj utracony Johna Miltona oraz Króla Lira Williama Szekspira. Notatka wewnątrz dzieł zdradzała, że wypożyczono je z lokalnej czytelni na zaledwie 7 dni. Przeleżały jednak w prywatnej kolekcji nie tydzień, a ponad 6 tysięcy tygodni. Zgodnie z ówczesnym cennikiem, za każdy dodatkowy tydzień zwłoki należało się opiekunowi biblioteki po jednym pensie. Mężczyzna przyznał z uśmiechem, że zwracając książki spodziewał się kosmicznej kary za 116 lat spóźnienia. Bibliotekarze okazali się jednak wielce wyrozumiali.
8: Są i takie fakty.
2: Niecodzienne muzyczne wydarzenie na katowickim rynku.
3: Bo utwór jeden. Naiwne pytania grupy Dżeme. Za to gitarzystów wielu.
2: Spotkali się w jednym miejscu, by wspólnie odegrać jeden z najpopularniejszych utworów Dżemu.
3: Padający od rana w Katowicach deszcz zupełnie w tym muzykowaniu nie przeszkadzał.
9: Fajnie się gra.
10: W deszczu też?
9: Jasne. Taką muzykę warto grać.
11: Dżem to przede wszystkim klasa. Kiedyś byłem we Wrocławiu na biciu rekordu, to był też happening, że graliśmy Naiwne pytania z Sebastianem Lidlem.
8: Utwory Dżemu są łatwe do grania?
12: Myślę, że część z nich tak. A najtrudniejsze są solówki właśnie Jurka Styczyńskiego, bo ma taką specyficzną technikę grania, która też tak zapada w pamięć.
8: Co takiego przyciąga w to miejsce?
13: Mi się bardzo podoba sama społeczność. Można poznać bardzo dużo fajnych ludzi i świetnie spędzić czas przede wszystkim.
3: No taka, taki jam session.
2: Zapada w pamięć. A na katowickim rynku był dziś Marcin Buczek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24.
6: Wracamy po faktach, popołudnie z RMF 24. U nas, jak zawsze, najnowsze informacje. A kolejną godzinę rozpoczniemy od zapowiedzi jutrzejszego szczytu przywódców państw BRICS. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

W radiu RMF24 pora na geopolitykę. Dziennik New York Times opublikował dziś ciekawą analizę dotyczącą rozpoczynającego się jutro szczytu przywódców państw BRICS w stolicy Indii, New Delhi. Na początku jeszcze przypomnijmy, że do tej organizacji należy 10 państw, które skupiają niemal połowę ludności świata i prawie 40% globalnej gospodarki. To Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki, Egipt, Etiopia, Indonezja, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Grupa jest mocno podzielona. Chiny, Rosja i Iran widzą w BRICS przeciwwagę dla dominacji USA, podczas gdy część pozostałych członków, m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt, utrzymuje bliskie relacje z Waszyngtonem. Priorytetem dla organizacji jest handel i ograniczenie zależności od amerykańskiego dolara. Według New York Timesa spotkanie będzie testem jedności grupy w obliczu wojny USA z Iranem, wysokich cen energii i napięć w światowym handlu. Pokaże też rywalizację Chin i Indii o rolę lidera globalnego południa. Na szczycie obecni będą przywódcy Chin, Rosji oraz Iranu. Dla Xi Jinpinga będzie to pierwsza od 7 lat wizyta w Indiach, a eksperci odczytują to jako ważny sygnał stopniowej poprawy stosunków między dwoma najludniejszymi państwami świata. Jak pisze New York Times, Pekin i Nowe Delhi mają odmienne wizje przyszłości BRICS. Chiny opowiadają się za rozszerzeniem grupy i traktują ją jako narzędzie ograniczania dominacji USA oraz budowy alternatywnego porządku międzynarodowego. Indie są wobec rozszerzania bardziej sceptyczne i widzą BRICS przede wszystkim jako pomost między Zachodem a państwami rozwijającymi się. Dla Władimira Putina szczyt będzie okazją do pokazania, że mimo prób izolowania Rosji przez Zachód, Moskwa zachowała wpływowych partnerów.

0: 3 rajdy w 7 tygodni. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ma za sobą doprawdy pracowity czas. Wystartował w 3 rundach Mistrzostw Europy. Pod koniec lipca rajd Polski, w sierpniu rajd Barum w Czechach, a niedawno rajd w Walii. Teraz przerwa w startach będzie nieco dłuższa. To zatem bardzo dobry moment, by podsumować wymagającą, wakacyjną część sezonu. Z Miko Marczykiem rozmawiał nasz reporter Patryk Serwański.
1: Wakacje za nami to był czas, w którym Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk startowali w bardzo wielu imprezach w rundach Mistrzostw Europy. Dużo się działo, więc można powiedzieć, że to był bardzo pracowity letni czas. Mikołaj Marczyk razem ze mną. Dzień dobry.
2: Cześć Patryk, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Gdybyś miał podsumować te ostatnie starty, bo ewidentnie można powiedzieć, patrząc tylko na wyniki, że w tym sezonie rozkręcasz się, że tak powiem, i chyba powolutku możesz czuć jakiś optymizm. Ostatnio trzecie miejsce w Walii w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy i zastanawiam się, czy ty po ostatnich wynikach jesteś usatysfakcjonowany, tak generalnie rzecz biorąc?
2: No myślę, że analizując 3 rajdy, w których ostatnio startowaliśmy, czyli nasz domowy rajd Polski, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, następnie rajd Barum i teraz rajd Walii, to był dobry poziom sportowy, który reprezentowaliśmy. Ta druga połowa sezonu była dużo bardziej taka adekwatna do formy, której od nas oczekuje, niż początek sezonu, który był mniej udany i to rzutuje też w klasyfikacji całego sezonu do dzisiaj. Myślę, że sportowo nawiązywaliśmy do najlepszych momentów zeszłego mistrzowskiego sezonu. Rajd Barum, który można powiedzieć, że paradoksalnie zajęliśmy najniższą pozycję z tych 3 startów, bo zabrakło nam trochę do podium, to był myślę, że jeden z najlepszych rajdów asfaltowych w naszej historii. To zawsze trudny teren, a tym razem byliśmy konkurencyjni od startu do mety. Jestem zadowolony z tego, co reprezentuje. Aczkolwiek to były takie dla mnie 3 rajdy, które wygenerowały pewne obciążenie takie psychiczne ze względu na to, że przez wiele lat nigdy nie mieliśmy sytuacji, że dojeżdżamy do wypadków rajdowych na trasach, a tu tak dość nieprawdopodobnie złożyło się, że w 3 rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla 3 załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo, bo jedno zazwyczaj skupiamy się na tym, jak urywać dziesiąte części sekundy, a zapominamy, a na pewno nie oglądamy na żywo, jak z dużym niebezpieczeństwem wiąże się nasz sport.
0: Miko Marczyk w rozmowie z Patrykiem Serwańskim. O sporcie jeszcze usłyszycie na antenie radia RMF24. Po godzinie 19 powiemy o dzisiejszych spotkaniach Ekstraklasy. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Przeglądamy dla Was agencyjne doniesienia ze świata. Amerykański portal Hill opublikował dziś analizę dotyczącą możliwej przyszłości konfliktu Rosji z Ukrainą. Jak zauważają eksperci, przedłużająca się wojna zmusza Władimira Putina do wyboru dalszej strategii. Rosyjski przywódca ma brać pod uwagę 3 scenariusze. I już teraz omówimy je na antenie radia RMF24. Pierwszy scenariusz zakłada wymuszenie przez Władimira Putina na prezydencie Trumpie skłonienie Ukrainy do ustępstw terytorialnych, między innymi poprzez oddanie Donbasu w zamian za obietnicę szerokiej współpracy gospodarczej z USA. Drugą opcją jest nasilenie presji na NATO i Unię Europejską poprzez groźby rozszerzenia konfliktu. Moskwa już realizuje ten plan za pomocą działań hybrydowych, gruźb uderzeń na zakłady zbrojeniowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii czy rozmieszczeniu wyrzutni rakiet Oriesznik na Białorusi. Trzeci scenariusz jest, zdaniem dziennikarzy, najbardziej niebezpieczny. Przewiduje on kontynuację szturmów w Donbasie, połączoną z atakami na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Wymagać to będzie jednak ogłoszenia w Rosji powszechnej mobilizacji. Kreml z powodu ogromnych strat może być zmuszony do powołania nawet 600 tysięcy żołnierzy po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Autorzy analizy wskazują przy tym na dezinformację na szczytach rosyjskiego dowództwa. Władimir Putin ma wierzyć, że wygra, ponieważ jego generałowie boją się przedstawić mu realny obraz pola bitwy. Ostatnio mieliśmy nadzieję na postęp w negocjacjach. Mimo prowadzonych niedawno rozmów z udziałem amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, Kijów i Moskwa nadal nie mogą się dogadać.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF24 teraz bardzo ciekawy temat. Opowiemy o tym, jak najnowsze zdobycze technologiczne pomagają w śledztwach. Biegli z zakresu pożarnictwa coraz częściej wracają do spraw sprzed kilkudziesięciu lat, by wyjaśnić przyczyny pożarów niemożliwe do ustalenia w poprzednich dekadach. Dziś już nie mamy Archiwum X tylko w telewizji, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej i biegły z zakresu pożarnictwa. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Wchodzimy w historię sprzed 20-30 lat, analizujemy je. Fakt, że w tamtych czasach ten materiał fotograficzny był dość ubogi, no ale są akta, nadal na półkach gdzieś leżą zabezpieczone ślady, można do nich wrócić. Jest to niesamowite jak gdyby obcowanie z pewną historią i wyjaśnianie jej dziś. No chociażby medycyna sądowa dzisiaj też bardzo duże postępy zrobiła. Jak gdyby odtwarzanie osób, które zostały ujawnione w postaci szczątek i dziś jak gdyby dowiadujemy się, kto to jest, badania DNA i tak dalej. To jest też obszar, w którym pożar jak gdyby uczestniczy, no bo ktoś ginie w tym pożarze. Różny stan jak gdyby zniszczenia tego ciała następuje i wtedy też trzeba wyjaśnić, kim była ta postać.
2: Dzisiejsza technologia, modele trójwymiarowe, specjalne filmy, specjalne animacje, krok po kroku prześledzenie tego, jak to wyglądało, to też jest coś, co rzuca nowe światło na to, o czym pan mówił przed chwilą, jeśli chodzi o te sprawy z Archiwum X?
1: Nie tylko, również o te bieżące, bo fajne pytanie, bo właśnie o tym zapomniałem powiedzieć. Dziś również współpracujemy z Politechniką chociażby poznańską, która wspomaga nasz jak gdyby proces analizy. Wykonujemy przy złożonych sprawach to jest analiza trójwymiarowa, która efektem końcowym jest obraz animacji 3D. Wymaga to zaimplementowania mnóstwa danych do komputera, który mniej więcej, to musiałby się specjalista wypowiedzieć, ale sekunda obrazu jest generowana około 24 godzin. On musi, ten potężny, mocny komputer, dostając tą partię danych, on je musi przeanalizować, przeliczyć, dokonać wszystkich tych analiz i wtedy on generuje ten obraz. Oczywiście wcześniej jest mapowany taki obraz albo przy pomocy drona, czy kamery sferycznych 3D, albo dysponujemy już materiałem projektowym, który możemy zassać do danej aplikacji, no i wtedy powstaje ta animacja. Tak robiliśmy w przypadku zdarzenia na Kraszewskiego. Ona jest całkowicie zwizualizowana i cały przebieg tej sytuacji jest wyliczony, myślę, że tutaj bardzo szczegółowo. Tak były robione analizy chociażby pożaru Archiwum Krakowskiego. To jak gdyby jest też element nowoczesnej nauki, który potwierdza jednoznacznie, jak to zjawisko zapoczątkowane zostało i jak przebiegało.
0: O rozwoju technologii opowiadał starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Tu Radio RMF 24. Najnowsze fakty punktualnie o godzinie 19.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Niestety, bo za moment będzie godzina 19, zatem co się wydarzyło, o tym poinformują was teraz w RMF FM Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy do słuchania. Dwaj przedsiębiorcy z zarzutami w sprawie telewizji Biełsat.
2: O nowych szczegółach w śledztwie dowiedział się dziennikarz RMF FM.
1: Nowy Jork, ćwierć wieku po terrorystycznych atakach.
2: Bo słuchajcie, jakie wnioski władze amerykańskiej metropolii wyciągają w rocznicę tragedii 11 września.
1: W faktach także teatralny konflikt
2: oraz
1: w Szczecinie. Oraz piłkarska
2: relacja z Częstochowy. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Biełsat.
1: A chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji polskiej, w ramach której działała białoruskojęzyczna stacja.
2: Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne.
1: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, o co konkretnie podejrzewa tych mężczyzn prokuratora okręgowa w Warszawie?
3: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Wystawił prawie 400 faktur na ponad 4,5 miliona złotych. Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych, wystawiając prawie 300 faktur. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, złożyli krótkie wyjaśnienia, orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych. To postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.
2: Zderzenie trzech samochodów osobowych na autostradzie A1 na Pomorzu.
1: Między węzłami Rusocin i Stanisławie w pobliżu Malenina zablokowany jest pas jezdni w stronę Łodzi.
2: Nowy Jork chce, by 11 września był nie tylko dniem pamięci.
1: 25 lat po zamachach amerykańska metropolia chce wykorzystać tę datę także do przygotowania się na kryzysy przyszłości.
2: Co jest w planach, to wyjaśni wam korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Ma powstać międzyresortowy zespół odpowiedzialny za to, żeby najważniejsze instytucje mogły działać również podczas poważnego kryzysu, bo zagrożenia w 2026 roku wyglądają inaczej niż ćwierć wieku temu. To nie tylko terroryzm, ale również cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury. I dlatego tegoroczna rocznica stawia bardzo współczesne pytanie. Nie tylko jak Nowy Jork pamięta 11 września, ale czy jest gotowy na następny wielki kryzys.
1: Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny.
2: Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego.
1: Jest scena Nowe Sytuacje i teatralne zaplecze.
5: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
2: Mówi Maciej Litkowski, aktor teatru.
1: Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
6: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
2: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata.
1: W 2030 roku gotowa ma być nowa, własna siedziba Teatru Współczesnego.
2: Co w międzyczasie? Nie wiadomo.
7: Fakty z ligowych boisk.
1: Raków Częstochowa stara się przerwać serię porażek w Ekstraklasie.
2: W debiucie trenera Tomasza Kaczmarka częstochowianie na razie remisują 1-1 z Motorem Lublin.
1: Na razie. Patryk Serwański w faktach. Witamy serdecznie, Patryku. Dobry wieczór.
8: Tak, jeszcze cała druga połowa.
1: No dobry właśnie, przed nami. Raków potrafił jednego odpowiedzieć, bo przegrywał.
8: Tak, wszystko zaczęło się od bardzo ładnego, mocnego strzału z dystansu Lukoszka, który dał prowadzenie gościom z Lublina. Wyrównał jednak Makuch. To było uderzenie takie też dosyć mocny, strzał z 16 metrów. No i taka odrybina optymizmu dla szukającego pierwszego w sezonie zwycięstwa Rakowa. Wieczorem przypomnę mecz w Krakowie. Wisła zagra z Jagiellonią Białystok. Natomiast w Katowicach na Mistrzostwach Świata do lat 20 gra teraz nasza młodzieżowa kobieca reprezentacja i do przerwy Polki prowadzą z Beninem 2-0.
2: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM.
1: Gorąco zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: I zrobił nam się wieczór z RMF 24. Cały czas jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+, oraz na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

Radiu RMF24, teraz gra o tron po amerykańsku. Media za oceanem rozpisują się o wystąpieniu wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na konwencji Partii Republikańskiej w teksańskim Dallas. Część komentatorów twierdzi, że polityk ma ambicje do przejęcia sukcesji po Donaldzie Trumpie. Posłuchajmy zresztą fragmentu wczorajszego wystąpienia J.D. Vance'a. Moi przyjaciele, musimy podsumować to, co osiągnęliśmy, kiedy objęliśmy urząd. Próbował powiedzieć wiceprezydent, ale tłum skandował liczbę 48, co można odczytywać jako sugestię, że J.D. Vance miałby zostać 48. prezydentem USA. Vance kontynuował i mówił, musimy zająć się sprawami w tym listopadzie, a potem będziemy się martwić o to, co będzie dalej. A my przypomnijmy, 3 listopada w Stanach odbędą się wybory uzupełniające kongres. Dziennik Washington Post sugeruje, że sposób, w jaki wiceprezydent zaprezentował się w Dallas, a także zachowanie Donalda Trumpa, wskazują na to, że jest to domniemany następca prezydenta. Chcę podziękować naszemu wielkiemu wiceprezydentowi za pracę, jaką wykonał podczas wieczoru. Donald Trump chwalił wczoraj swojego zastępcę, mówił, że jest, tu cytat, bardzo utalentowanym facetem. Prezydent ponoć równie ciepło wypowiada się na temat J.D. Vance'a w zakulisowych rozmowach. W grze o republikańską nominację w wyborach prezydenckich za 2 lata są jednak też inne nazwiska. Pod uwagę oprócz J.D. Vance'a mają być brane 3 kandydatury. Obecny sekretarz stanu Marco Rubio, gubernator Florydy Ron DeSantis oraz senator Ted Cruz. Rubio twierdzi, że na razie nie rozważa startu w wyborach. Niezdecydowany jest też DeSantis. Cruz już w ubiegłym roku sygnalizował, że będzie zabiegał o nominację w swojej partii. J.D. Vance nie przyznał jeszcze otwarcie, że weźmie udział w wyborczym wyścigu.

0: Radiu RMF24. Pora na coś ze świata muzyki. Brytyjski wokalista Harry Styles nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z największych zjawisk współczesnej muzyki pop. Artysta oficjalnie ogłosił przedłużenie swojej rekordowej trasy koncertowej Together Together na rok 2027. A o szczegółach opowie już teraz nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan.
1: Do dotychczasowego harmonogramu trasy dołączy 25 nowych występów, a największym wydarzeniem ma być widowiskowy powrót na londyński stadion Wembley, zaplanowany na sierpień przyszłego roku, co już teraz wywołuje ogromne emocje wśród brytyjskich fanów. Skala zainteresowania koncertami Brytyjczyka od dawna przechodzi najśmielsze oczekiwania. Styles ma już na swoim koncie oficjalny wpis do Księgi Rekordów Guinnessa za oszałamiającą liczbę wyprzedanych występów na stadionach i salach koncertowych na całym świecie. Obecnie artysta jest w trakcie gigantycznej, obejmującej aż 30 koncertów rezydentury w legendarnej nowojorskiej hali Madison Square Garden. Co wieczór wypełnia obiekt do ostatniego miejsca, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku amerykańskim. W pierwszej letniej odsłonie trasy muzyczny spektakl ominął kilka kluczowych państw Starego Kontynentu, co spotkało się z dużym niedosytem ze strony lokalnych wielbicieli. Teraz Harry Styles wyrównuje te rachunki. Nowe terminy obejmują występy w Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, Niemczech oraz we Francji.

był nasz korespondent Bogdan Frimorgan, a w tle oczywiście słyszeliście hit Harry'ego Stylesa Sign of Times. Dodajmy jeszcze, że jako support Harry'emu Stylesowi będą towarzyszyć na scenie takie gwiazdy jak Kylie Minogue czy duet Tears for Fears. A u nas już teraz inny znakomity muzyk, który swego czasu wyraził ogromną chęć do współpracy właśnie z Harry'em Stylesem. Panowie, czekamy w RMF24. Elton John.

0: Radiu RMF24. Pora na sport. Raków Częstochowa i Motor Lublin grają o ekstraklasowe punkty. Raków po 6 porażkach chce w końcu zdobyć jakiekolwiek punkty. A razem ze mną Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryku.
1: Dobry wieczór, chociaż punkt, prawda?
0: No właśnie, no właśnie.
1: Zmieniły już tę optykę.
0: Mamy końcówkę spotkania w Częstochowie. Powiedz, jest szansa właśnie na przerwanie tej niekorzystnej, tej fatalnej wręcz serii?
1: No jeszcze kwadrans gry przed nami, na razie 1-1, czyli utrzymuje się wynik z pierwszej połowy, ale no, czasami masz taki mecz, że okej, jest 1-1 i tak właściwie jednym i drugim tak nie bardzo się chce. Jak coś wyjdzie, to wyjdzie, ale jak nie wyjdzie, to trudno. Natomiast tutaj z obu stron tych ataków jest rzeczywiście dużo. Karol Czubak na przykład, no kilka już sytuacji tego napastnika Motoru Lublin. Swoje sytuacje ma też Raków Częstochowa, teraz jest rzut rożny, dośrodkowanie z tego rzutu rożnego i pada bramka dla Rakowa, więc no jest 2-1. Makuch z drugim trafieniem w tym meczu, przypomnę, że pierwszego gola strzelił Lukoszek dla Motoru, także Raków tutaj odpowiedział do przerwy jednym golem, teraz drugim, no, czyli jakiś taki powiew optymizmu pewnie w Częstochowie piłkarskiej.
0: Dokładnie tak, no to Patryku, wygląda na to, że chyba kibice w Częstochowie życzyliby sobie, żeby przy każdym takim twoim wejściu, no rzeczywiście, żeby ten mecz jeszcze potrwał, bo jest szansa, że kolejna bramka także padnie, kiedy Patryk Serwański pojawi się na antenie RMF24.
1: Myślę, że już nieraz o Rakowie rozmawialiśmy na przestrzeni tam, nie wiem, miesięcy, lat i chyba aż tak często się to nie zdarza, także ta moja średnia nie jest jakaś wysoka, czyli ten XG, tak? To się
0: tak jest,
1: nazywa,
0: expected
1: tak?
0: Goals.
1: Dokładnie oczekiwanych
0: tak.
1: Bramek.
0: W każdym razie mamy 78 minutę i 2-1 dla Rakowa, ale mamy wieczorem jeszcze jeden mecz i to ważny mecz i to bardzo ciekawie zapowiadający się mecz. Mecz w Krakowie.
1: Tak, Wisła Jagiellonia. Wisła w tym sezonie 3 mecze u siebie i 3 zwycięstwa, także u siebie drużyna Mariusza Jopa potrafi punktować. Z drugiej strony Jagiellonia, na razie 3 mecze na wyjazdach, ale już 2 zwycięstwa też na tych wyjazdach, więc to interesujące. No jest też ten podtekst dotyczący, powiedzmy, afery, tak, z trenerem Siemieńcem i z jego wiadomościami do

0: jednego z piłkarskich sędziów asystentów. Pytanie, jak teraz też drużyna zareaguje na to zamieszanie, które gdzieś tam pewnie odcisnęło się na atmosferze klubu z Białegostoku. No i też ciekawa sprawa, bo Jagiellonia czwarta w tabeli, Wisła piąta, więc taki mecz na razie drużyn, które sobie po prostu dobrze radzą i sporo bramek strzelają, bo Wisła już trzech bramek 13 strzeliła, Jagiellonia 11, obie też, no powiedzmy, że stosunkowo dużo tracą, także zakładałbym, że bramki padną z obu stron, ale jak tak się mówi, to potem się okaże, że jest 0-0.
1: Zatem liczymy na ekscytujące spotkanie i na koniec, Patryku, jak idzie naszym młodym piłkarkom? One na Mistrzostwach Świata do lat 20 grają z reprezentacją Beninu.
0: I przypomnę, że my jesteśmy gospodarzami tego turnieju, tak to wszystko jest. Dzieje się w naszym kraju i tutaj wszystko zgodnie z planem. Końcówka też już tamtego spotkania, 4-0 prowadzi reprezentacja Polski. No gdyby tutaj szukać jakiegoś problemu, to taka nasza młoda gwiazda, Weronika Araśniewicz, to jest zawodniczka, która już teraz mimo 18 lat gra w pierwszej drużynie Wolfsburga. Wolfsburg to jedna z najlepszych drużyn w Europie, jeśli chodzi o piłkę kobiecą, i jakaś kontuzja. Trudno powiedzieć, czy groźna, czy nie, ale musiała zejść z boiska, więc no tutaj można troszeczkę drżeć w kontekście tego, co nas dalej czeka, bo Polki wygrają swoją grupę, wszystko wskazuje na to, że z kompletem punktów. No i teraz pytanie o zdrowie tej jednej z gwiazd tej młodzieżowej reprezentacji, ale dzisiaj wszystko zgodnie z planem, jeśli chodzi o wynik. No i tylko pytanie, co z Weroniką Araśniewicz?
1: Oczywiście życzymy zdrowia. Patryku, jeszcze na koniec szybki rzut oka do Częstochowy. Coś się zmieniło, czy nie?
0: Zmieniają się teraz piłkarze Motoru Lublin. Dwóch schodzi, dwóch pojawia się na boisku. To tyle, jeśli chodzi o zmiany. Wynik się nie zmienił.
1: Patryk Cerwański dla RMF24. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.

Słuchacie radia RMF 24. Na koniec mam dla Was naukową ciekawostkę. I szczególnie może ona zaciekawić fanów serii o Parku Jurajskim. Za oceanem, na pustkowiach Dakoty Północnej, odkryto odciski łap dorosłego tyranozaura Rexa. Znaleziono dokładnie 4 trójpalczaste następujące po sobie ślady. Mogą one liczyć ponad 66 milionów lat, co oznacza, że powstały pod koniec okresu kredowego. Trasa dinozaura ma nieco ponad 7 metrów długości, a każdy z 4 śladów mierzy około metra długości. Wiadomo, że T-Rex poruszał się z prędkością od 5 do 6 km na godzinę. Odkryta trasa może więc dokumentować jeden z ostatnich znanych nauce spacerów dinozaura tuż przed uderzeniem asteroidy, co doprowadziło do masowego wymierania tego gatunku. Badacze ze Stanów Zjednoczonych chwalą się też, że to pierwszy przypadek, w którym zachowała się cała sekwencja śladów, co pozwoli odtworzyć sposób poruszania się drapieżników. Wcześniej znajdowano jedynie pojedyncze odciski łap T-Rexów. 3 z 4 odkrytych śladów mają zostać wydobyte jeszcze tej jesieni. Helikopterem zostaną zabrane do muzeum w Denver w Colorado. I tą informacją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. O 19:00 fakty. Zostańcie z RMF24.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchajcie, RMF FM, już godzina 20, zatem nowe fakty. Warto posłuchać. Przed mikrofonem Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy do słuchania.
2: Kierowcy, jest deszczowo i ślisko.
1: Są wypadki na Podkarpaciu i w Małopolsce.
2: Dobre wieści dla ciężarnych kobiet w Stargardzie.
1: Działa porodówka.
2: To nie ptasie radio.
1: Wbrew pozorom, bo to nie ptaki. Serio.
2: W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa.
1: Raków wygrał z Motorem.
2: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S19 w pobliżu podrzeszowskiej Jasionki na Podkarpaciu.
1: Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Rzeszowa.
2: Cztery samochody zderzyły się na 52 przy wyjeździe z Andrychowa w stronę Wadowic.
1: To Małopolska. W miejscu kolizji policja kieruje ruchem.
2: 31 tysięcy minut. O tyle w sumie spóźniły się dziś pociągi z powodu protestu maszynistów kolejowych.
1: Domagają się oni poprawy bezpieczeństwa na torach, dlatego od rana do południa zwalniali na przejazdach przez drogi do 20 km na godzinę.
2: Do 18 spóźnionych było 1100 składów. Teraz sytuacja powoli wraca do normy.
1: Cztery osoby zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: W ramach śledztwa dotyczącego przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych.
3: Obywatela Białorusi podejrzanego o organizowanie wysyłki papierosów z Białorusi do Polski oraz udział w zorganizowanej grupie zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie. Kolejną osobę, obywatela Polski podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, zatrzymano na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.
1: Jak wyjaśnia podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, obaj mężczyźni zostali już aresztowani.
2: Dwaj członkowie szajki wpadli w Białymstoku. Zastosowano wobec nich dozór policyjny.
1: Porodówka w Stargardzie po dwóch miesiącach przerwy znów działa.
2: Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: Anna, z czego wynikała taka przerwa?
4: Pod koniec czerwca po gwałtownym deszczu na sali porodowej pojawiły się pęknięcia w ścianach. Konieczny był remont. Władze szpitala obawiały się, że do powstania tych szczelin mogła przyczynić się budowa powstającego tuż obok zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na szczęście dla oddziału i pacjentek okazało się, że potrzebny będzie tylko niewielki remont. Sala porodowa została więc odmalowana, pojawiło się trochę nowego sprzętu i specjalna sala dla ojców. Placówka wznowiła też zabiegi ginekologiczne. Za kilka dni ma ruszyć jeszcze przyszpitalna szkoła rodzenia.
5: Fakty, które poprawiają humor.
2: W Warszawie trwa finał Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków.
1: 20 uczestników rywalizuje na ćwierkanie, skrzeczenie i pianie.
2: Przed Pałacem Kultury i Nauki jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co trzeba umieć, żeby zostać mistrzem Polski?
6: Dobry wieczór. Tu po prostu trzeba być ornitologicznym fachowcem. Uczestnik losuje jednego ptaka z długiej listy polskich gatunków, no i musi naśladować go jak najlepiej. A razem ze mną Szymon, uczestnik konkursu. Twój numer popisowy?
7: To będzie kulik wielki. Brzmi on mniej więcej tak.
6: A jest jakiś ptak, którego no dzisiaj się boisz?
7: No, samoce.
6: To była mewa.
7: To była mewa, tak.
6: No, jakoś rozpoznałem. Trzymamy kciuki, powodzenia.
1: Dzięki. To były fakty śpiewające.
2: Zdecydowanie. Za godzinę spotka się z wami Anna Wachowska.
1: A my już mówimy do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Raków Częstochowa w końcu wygrywa. Po 6 porażkach w Ekstraklasie udało się pokonać Motor Lublin u siebie 2-1. Motor prowadził po ładnym strzale Lukoszka z dystansu. Dwie bramki dla Rakowa strzelił Makuch. Obu ekipom zależało na wygranej. Mieliśmy naprawdę dużo ciekawych akcji ofensywnych z obu stron. Obaj bramkarze wykazali się sporymi umiejętnościami. Widzew Łódź z nowym trenerem, zwolnionego Aleksandra Wukowicza, zastępuje Mateusz Stolarski. W ostatnim czasie był związany jeszcze w poprzednim sezonie ze wspomnianym Motorem Lublin. Prowadził ten zespół do końca minionych rozgrywek. Teraz ma poukładać wszystko w Widzewie.
9: Nie będę tutaj dawał żadnych deklaracji odnośnie wyniku, stylu. Uważam, że kibic Widzewa na dzisiaj tego nie potrzebuje. Kibic Widzewa chce zobaczyć efekty, tak zwaną akcję. Taką akcją jest nasza postawa na boisku, to jak się będziemy prezentowali.
8: Tak mówił nowy szkoleniowiec łódzkiej drużyny. A jeśli chodzi o Ekstraklasę, to za pół godziny mecz Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok w ekipie Białej Gwiazdy. Pełne zaangażowanie, podkreśla trener Mariusz Job.
10: Absolutnie nie ma się czego obawiać, że Wisła nie będzie cierpliwa albo że nie będzie chciała do końca grać o zwycięstwo, bo myślę, że to jest w DNA tego zespołu i absolutnie naszym celem jest gra o pełną pulę.
8: No w tym sezonie Wisła jak na razie 3 domowe mecze i 3 zwycięstwa, za to Jagiellonia wygrała już 2 wyjazdowe pojedynki. Nasze piłkarki z reprezentacji do lat 20 kończą fazę grupową Mistrzostw Świata z kompletem punktów. W ostatnim meczu pokonały zgodnie z oczekiwaniami Benin 4-1. W Antwerpii Mistrzostwa Europy w koszykówce 3-3 rywalizuje tam nasza kobieca reprezentacja. W pierwszym meczu Polki przegrały z Niemkami 15-21. Za 45 minut biało-czerwone znów wyjdą na parkiet i zagrają z Belgijkami.

0: Misja specjalna w RMF FM. Nieoficjalna stolica III Rzeszy. Tajemnice alpejskiej rezydencji Hitlera.
1: W latach 1934-45 w Obersalzbergu, położonym nad bawarskim miastem Berchtesgaden, mieściła się górska rezydencja o nazwie Berghof.
2: Jej właścicielem był Adolf Hitler. To właśnie w tym miejscu nazistowski dyktator czuł się najlepiej i spędzał mnóstwo czasu.
1: Jednak Berghof był czymś więcej niż luksusowym domem. W okresie rządów Hitlera stał się niemalże drugą nieoficjalną stolicą III Rzeszy, gdzie niejednokrotnie zapadały kluczowe decyzje.
2: Hitler przyjmował w niej wielu zagranicznych przywódców i dygnitarzy, a sam dom i sceneria wokół niego były wykorzystywane przez nazistowską propagandę do kreowania wizerunku wodza.
1: Dlaczego Hitler wybrał właśnie to miejsce na swoją rezydencję? I co stało się z nią po zakończeniu wojny?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawimy historię Berghofu, jednej z najważniejszych kwater Führera.
1: Hitler po raz pierwszy przybywa do Berchtesgaden w 1923 roku. Odwiedza swojego mentora, Dietricha Eckharta, który zatrzymał się w górującym nad miastem pensjonacie w Obersalzbergu.
2: Przyszły Führer jest zachwycony pięknymi widokami, które rozciągają się z okien budynku.
1: W 1926 roku Hitler po odsiedzeniu wyroku za zorganizowanie nieudanego puczu monachijskiego przyjeżdża do Berchtesgaden, gdzie wynajmuje mały górski domek.
2: Kończy w nim pracę nad swoją książką Mein Kampf, która stanie się Biblią nazistów.
1: W 1928 roku wynajmuje położony w Obersalzbergu Haus Wachenfeld. Wtedy jest to jeszcze skromna alpejska willa, ale już za kilka lat przekształci się w imponującą rezydencję.
2: Gdy w 1933 roku Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec, kupuje Haus Wachenfeld za pieniądze zarobione ze sprzedaży Mein Kampf.
1: Gdy dom należy już do niego, Führer decyduje się na przeprowadzenie gruntownej przebudowy, która ma zamienić go w luksusową rezydencję.
2: Zadanie to zostaje powierzone architektowi Aloysowi Degano, któremu Hitler tłumaczy swoją wizję.
3: Chciałbym, żeby w tym miejscu stanęła okazała trzykondygnacyjna willa z dużym tarasem i garażem. Chciałbym też, żeby pojawił się salon z oknem panoramicznym, pozwalającym oglądać Alpy.
1: Hitler chciałby przebudowę nadzorował członek partii nazistowskiej i zadanie to zostaje powierzone Martinowi Bormanowi.
2: Jednym z pierwszych zadań Bormana staje się wykupienie okolicznych działek od mieszkańców. Wokół rezydencji znajduje się kilka domów, ale przywódca III Rzeszy chce mieć te okolice tylko dla siebie i swoich najbliższych współpracowników.
1: Hitler początkowo nakazuje jednak, by zakup odbywał się po cenach rynkowych. Borman miał nawet narzekać.
4: Führer nie pozwala mi zmuszać mieszkańców do sprzedaży działek i przez to muszę płacić wygórowane ceny.
2: Większość mieszkańców Obersalzberga godzi się na sprzedaż, ale kilku odmawia. Jednym z nich jest Józef Helcel.
1: Mężczyzna nie zgadza się na sprzedaż nawet po utracie pracy. Wtedy w domu Helcela osobiście zjawia się Martin Bormann.
4: Jeżeli jutro nie pójdzie pan do notariusza i nie sprzeda domu, pan i pańska rodzina traficie do Dachau.
2: Helcel natychmiast sprzedaje rezydencję, a rodzina dostaje 3 dni na wyprowadzkę.
1: Bormann postępuje podobnie w przypadku innych wciąż opierających się mieszkańców. Według niektórych wersji 2 z nich naprawdę trafiło do Dachau.
2: Spędzić w obozie kilka tygodni, po czym także zdecydowali się na odsprzedanie swoich domów.
1: Gdy wszystkie działki wokół willi Hitlera zostają przejęte, rozpoczyna się wyburzanie domów.
2: Na ich miejscu powstają koszary SS, domy gościnne oraz inne budynki mające tworzyć nowy kompleks rezydencji wodza.
1: Haus Wachenfeld jest gruntownie rozbudowywany i w 1936 roku zmienia się w ogromną luksusową willę. Zostaje mu też nadana nowa nazwa – Berghof.
2: Martin Bormann adaptuje jeden z budynków na swój własny dom, chcąc pozostać jak najbliżej wodza. Podobnie robią też Hermann Göring oraz Albert Speer.
1: Hitler sam projektuje wnętrza i dekoruje pomieszczenia dziełami sztuki oraz XVIII-wiecznymi meblami.
2: Jednym z najbardziej reprezentacyjnych pokoi jest wielki salon, w którym znajdowało się ogromne okno, z którego można było obserwować panoramę Alp.
1: Na górnych piętrach znajdują się pokoje stałych mieszkańców, w tym sypialnie Hitlera i jego kochanki Ewy Braun.
2: W 1938 roku na szczycie Kelsztajn zostaje otwarta herbaciarnia, zwana także Orlim Gniazdem.
1: Obiekt powstaje z inicjatywy Bormana i jest to prezent na 50. urodziny Hitlera. Führer odwiedzają jednak tylko 10 razy, tłumacząc, że nie czuje się komfortowo na tej wysokości.
2: Wódz III Rzeszy jest jednak niezwykle zadowolony z efektów rozbudowy całego kompleksu i nagradza Martina Bormana, mianując go swoim sekretarzem.
1: Bormann staje się też zarządcą Berghofu i niejednokrotnie decyduje, kto będzie miał dostęp do Hitlera.
2: W ten sposób niemal nieznany nikomu wcześniej człowiek staje się jednym z najbardziej wpływowych nazistowskich dygnitarzy.
1: Hitler niezwykle lubi przebywać w posiadłości Berghof i w latach poprzedzających wojnę spędza w rezydencji większość czasu.
2: Z tego powodu Obersalzberg staje się nieoficjalną stolicą III Rzeszy i właśnie tam zostaje podjętych wiele kluczowych decyzji dotyczących planów ekspansji terytorialnej Niemiec.
1: Równocześnie Berghof jest wykorzystywany w celach propagandowych. Wiele gazet, także zagranicznych, publikuje zdjęcia wodza na tle gór, przechadzającego się z psem czy przyjmującego wycieczki.
2: Ma to budować wizerunek wodza III Rzeszy jako zwykłego człowieka, kochającego naturę i mieszkającego w skromnej wiejskiej posiadłości blisko innych obywateli.
1: W rzeczywistości cały teren jest ogrodzony i ściśle strzeżony, a nagrania są starannie wyreżyserowane.
2: Hitler przyjmuje też w Berghof wielu zagranicznych przywódców. W 1938 roku gościł m.in. brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlaina, z którym omawiał postanowienia układu monachijskiego.
1: Gdy rozpoczyna się II wojna światowa, Hitler spędza w swojej górskiej rezydencji coraz mniej czasu.
2: Chce dokładnie kontrolować generałów i obserwować przebieg operacji militarnych, dlatego przebywa w kwaterach znajdujących się niedaleko frontu.
1: Wciąż jednak regularnie odwiedza Obersalzberg, gdzie odbywa się wiele narad wojennych. Na kilku z nich zostają opracowane plany ataku na Związek Radziecki.
2: W bogato zdobionych pokojach omawiane są też plany eksterminacji Żydów i stworzenia najskuteczniejszego aparatu terroru na okupowanych terenach.
1: Gdy w 1943 roku wojna zaczyna iść nie po myśli Niemiec, Berghof staje się dla Führera miejscem, gdzie izoluje się od problemów i może zapomnieć o toczącej się wojnie.
2: Sprzyja temu fakt, że rezydencja znajduje się poza zasięgiem alianckich bombowców. Sielska atmosfera panująca w okolicy sprawia, że Hitler zaczyna prowadzić dość beztroski tryb życia.
1: Zwykle wstaje około godziny 11. Po zjedzeniu wegetariańskiego śniadania i przyjęciu mieszanki leków, w tym także tych zawierających narkotyki, bierze udział w konferencjach i spotkaniach z generałami.
2: Później zwykle spaceruje po malowniczej okolicy, a wieczorem zjada wystawną kolację.
1: Po posiłku wraz z innymi ogląda filmy i prowadzi długie rozmowy o polityce, sztuce czy architekturze.
2: Spotkania te potrafią trwać do 3 nad ranem. Albert Speer, jeden z najbliższych przyjaciół Hitlera, wspominał:
5: Hitler uwielbiał prowadzić niekończące się monologi, ponieważ większość obecnych doskonale znała...
2: Potrafią trwać do 3 nad ranem. Albert Speer, jeden z najbliższych przyjaciół Hitlera, wspominał:
5: Hitler uwielbiał prowadzić niekończące się monologi.

0: Dowiaduje się o inwazji dopiero koło południa, ale wtedy jest już za późno, by coś zrobić.
1: Niemieckie dywizje pancerne, które mogły odeszyć aliantów lub zadać im ciężkie straty, w kluczowym momencie bezczynnie stały w miejscu.
0: Gdy Hitler wydał zgodę na ich przemieszczenie do Normandii, nie są w stanie już odmienić losów bitwy.
1: Do tego czasu Amerykanie i Brytyjczycy zdołali umocnić swoje pozycje i wyładować na plażach pierwsze czołgi.
0: 14 lipca 1944 roku Hitler opuszcza Berghof i udaje się do swojej kwatery w Wilczynie. Szańcu. Nigdy więcej nie wróci już do Obersalzberga, choć pod koniec wojny wielu go do tego namawiało.
1: Pod rezydencją zbudowano sieć bunkrów i schronów, pozwalających na długą obronę.
0: Martin Bormann, który nie chce ginąć w walkach o Berlin, wielokrotnie próbuje przekonać wodza do opuszczenia miasta.
2: Mein Führer, myślę, że powinniśmy opuścić Berlin i udać się do Berghof. Tam będziemy mieli dużo większą szansę na zorganizowanie skutecznej obrony.
1: Jednak Hitler stanowczo odpowiada.
2: Nie, postanowiłem pozostać w Berlinie do końca.
0: Mimo to kilku najbliższych współpracowników Führera zostaje ewakuowanych ze stolicy i przewiezionych do Obersalzberga.
1: Wśród nich jest Obergruppenführer Julius Schaub, któremu Hitler powierza specjalne zadanie.
2: Ma pan pojechać do mojego mieszkania w Monachium, a potem do rezydencji w Berghof i zniszczyć wszystkie moje rzeczy osobiste. Nie chcę, by cokolwiek dostało się w ręce wroga.
0: Oficer SS opuszcza Berlin 22 kwietnia 1945 roku i skrupulatnie wypełnia swoje zadanie. Wszystkie dokumenty, szkice czy listy Hitlera, które znajdowały się w Berghofie, zostają spalone.
1: 25 kwietnia 1945 roku nad Obersalzbergiem rozlega się dźwięk syren ostrzegających przed nalotem.
0: Wkrótce na niebie pojawiają się brytyjskie bombowce, które niszczą rezydencję Hitlera oraz inne budynki.
1: Po nalocie okoliczni mieszkańcy wchodzą na wcześniej zamknięty teren i zaczynają przeszukiwać zgliszcza w poszukiwaniu cennych przedmiotów czy jedzenia.
0: Gwardziści z SS nie próbują ich zatrzymywać, bardziej martwiąc się o swoją własną przyszłość.
1: 4 maja SS-mani opuszczają Obersalzberg, wcześniej podkładając ogień pod zrujnowane przez bombowce zabudowania Berghofu.
0: W następnych dniach wkraczają tam wojska francuskie i amerykańskie, które przeczesują ruiny w poszukiwaniu pamiątek.
1: W bunkrach znajdujących się pod kompleksem zostaje znalezionych wiele dzieł sztuki, mnóstwo zapasów jedzenia oraz kilkaset butelek wina.
0: W 1951 roku władze Bawarii, nie chcąc, by ruiny stały się miejscem pielgrzymek nazistów, podejmują decyzję o zniszczeniu niemal wszystkich pozostałości dawnej rezydencji Hitlera i zamknięciu wejść do bunkrów.
1: Do dziś można jednak zobaczyć fragmenty fundamentów kompleksu, który niegdyś był nieoficjalną stolicą III Rzeszy.
0: Jednym z niewielu budynków, który przetrwał do dzisiejszych czasów i który można odwiedzić, jest Orle Gniazdo, czyli nielubiana przez Hitlera herbaciarnia na szczycie góry Kelstein.
3: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję to tak mocno... miewałem epizody depresyjne, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
0: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Pokazuje już godzinę 21, co oznacza, że nowe fakty są przygotowane. Przedstawi je rozpoczynająca dyżur redakcji Anna Wachowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zapraszam. Przedstawiciel Rosji weźmie udział w spotkaniu ministrów energii największych gospodarek świata. Rozmowy odbędą się w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Są ostateczne wyniki egzaminu dojrzałości. Matematyka znów najtrudniejsza. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Wisła prowadzi z Jagiellonią Białystok. Rosja wyśle swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie ministrów energii państw G20 w Houston, informuje agencja Reutera. Nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie będzie reprezentował Moskwę. W obradach wezmą także udział przedstawiciele Polski, minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jest to kolejne spotkanie ministerialne grupy największych gospodarek świata. W sierpniu na obradach ministrów finansów w Karolinie Północnej nieoczekiwanie i ku protestom delegacji europejskich po raz pierwszy od 2022 roku udział wziął minister finansów Rosji. Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją, ma trafić do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Taką decyzję podjęła Straż Graniczna, która chce wydalenia cudzoziemca, informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: To polecenie nie zawiera daty, ponieważ do tej pory prokuratura nie zmieniła zastosowanych wobec podejrzanego o nielegalne posiadanie amunicji środków zabezpieczających. Chodzi o zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. W tej sytuacji komendant straży zdecydował, że na deportację 44-latek będzie czekał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Śledczy wciąż ustalają, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczym, jednak oni nie ujawniają jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
3: Matura w faktach RMF FM.
1: Język angielski wypadł najlepiej wśród przedmiotów obowiązkowych na tegorocznej maturze. Tak wynika z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dziś poznaliśmy ostateczne wyniki, które uwzględniają też sierpniowy egzamin poprawkowy. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, najtrudniejsza dla maturzystów znów była matematyka. Jak poradzili sobie z poprawką?
4: Egzamin z matematyki w sierpniu poprawiła prawie połowa, dokładnie 45% zdających. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, a rok temu prawie 14%. Najwyższe wyniki matur, średnio na poziomie ponad 90%, są w liceach ogólnokształcących, a najniższe poniżej 80% wśród absolwentów techników.
1: Jak nie dać się oszukać? Uczyli się tego seniorzy na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Jak przyznają przestępcy, najczęściej próbowali ich oszukać, korzystając z telefonów.
5: Telefony bywają, także ja urywam takie rozmowy szybciutko. Musimy się strzec.
6: Spotkała się pani z takimi oszustwami?
5: Tak, finansowymi próbowa naciągać staruszków, to jest fakt. Sama to przerabiałam, więc wiem, że to wcale nie jest takie łatwe. Byłam w szoku, jeżeli chodzi o presję psychiczną. Wykorzystują to naprawdę w sposób idealny.
1: Z seniorkami ze Szczecina rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar. Muzyczne święto z okazji 161. urodzin Katowic. Na scenie na rynku stanął dziś zespół Jam, a przed sceną ustawiły się dziesiątki gitarzystów i wszyscy wspólnie wykonali jeden z najpopularniejszych utworów Jamu, czyli Naiwne pytania.
7: Może nie zna po tytule, ale po treści piosenki, że ważne są tylko te chwile, także to na pewno każdy to zna.
8: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no nie da się opisać.
9: Widzę wzruszenie.
8: No, bardzo wzruszony jestem.
9: Jak się grało?
10: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
1: Na katowickim rynku był dziś przez chwilę reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wieczorne fakty sportowe w RMF FM i Patryk Serbański. Witamy.
11: Kilka dni temu z Wisły Kraków odszedł najskuteczniejszy w tym sezonie piłkarz, ale Biała Gwiazda ma ciągle ofensywne argumenty. Angel Rodado z golem. Wisła prowadzi 1-0 z Jagiellonią Białystok w meczu Ekstraklasy, już 34. minuta. W Nowym Jorku za to pora na męskie półfinały US Open. Na korcie są już Aleksander Zwieriew i Karen Khachanov. Niemiec przyznaje, że jego rywal, no to tytan pracy.
12: No,
11: są ludzie, których pracy nie widać z zewnątrz, ale on jest kimś, kto pracuje niezwykle ciężko. Spędza na korcie treningowym więcej czasu niż większość zawodników. Ciągle szuka rozwiązań. Wciąż próbuje znaleźć nowe sposoby, by stawać się po prostu lepszym. Tak mówił Zwieriew o swoim rywalu. Wynik sprawdzimy za godzinę. W nocy drugi półfinał, pewnie ciekawszy dla kibiców ze Stanów Zjednoczonych. Zagrają w nim bowiem dwaj reprezentanci gospodarzy, Francis Tiafoe i Ben Shelton. Miko Marczyk podsumowuje wakacyjną część rajdowego sezonu. W ciągu 7 tygodni startował wspólnie z Szymonem Gospodarczykiem w 3 rundach Mistrzostw Europy. Bilans to 2/3 i 1/4 miejsce. Rajdy w Polsce, Czechach i w Walii. No, były jednak bardzo trudne pod względem mentalnym.
13: Tak dość nieprawdopodobnie złożyło się, że w 3 rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla 3 załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo.
11: Przed naszą załogą jeszcze jedna runda Mistrzostw Europy, impreza w Portugalii zaplanowana na drugą połowę października. Runda Mistrzostw Świata trwa za to w Chile, tam rywalizują kierowcy WRC. Po 4 odcinkach specjalnych liderem jest Szwed Oliver Solberg, 3 sekundy traci do niego Brytyjczyk Elfyn Evans. Dziś rajdowe załogi przejadą jeszcze 2 odcinki.
14: Tu Radio RMF24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest w radiu RMF24 i w radiu RMF24 Wrocław. Michał Jaros, człowiek z Wrocławia, wiceminister rozwoju i technologii, ale też przewodniczący Dolnośląskich Struktur Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu z wrocławskiego rynku.
1: Z wrocławskiego rynku i spod pręgierza, panie ministrze. To jest znakomite miejsce do rozmowy z politykami o poranku. Skończył się już audyt Ministerstwa Rozwoju w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego po aferze powodziowej?
2: W tych konkretnych przypadkach tak, natomiast przed nami cały audyt związany z rozliczeniem wszystkich przedsiębiorstw, dlatego że oni mieli też określony czas na to, żeby się rozliczyć. To jest ten moment.
1: To jeżeli się skończy audyt, to w takim razie są wnioski personalne?
2: Tak, oczywiście te wnioski zostały skierowane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także jeden wniosek do prokuratury, chodziło o rzeczoznawcę.
1: Ile osób w takim razie odpowie za tę aferę powodziową?
2: Myślę, że na ten moment widzimy działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to było 6 osób, natomiast myślę, że po tym, jak będziemy mogli realnie sprawdzić wszystkie wnioski, to będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
1: Panie ministrze, czy te pieniądze uda się odzyskać? Czy one w ogóle zostały stracone, czy nie?
2: Nie będą stracone. To jest tak, że każdy
1: 900 tysięcy euro.
2: Każdy z beneficjentów, który otrzymał środki, jeżeli te środki nie zostaną dobrze rozliczone, będzie musiał je oddać wraz z odsetkami, więc niech się zastanawiają ci, którzy wzięli te środki, niech zbierają już na odsetki.
1: Panie ministrze, pan może powiedzieć, że Dolnośląska Platforma się rozliczyła z afery powodziowej?
2: Myślę, że tak. Natomiast tak jak powiedziałem w przypadku pani Konieczyńskiej, wszystkie takie przypadki, nie tylko związane z aferą powodziową, będą przez nas bardzo mocno piętnowane.
1: A skąd pan wie, panie ministrze, że takich agencji jak ta Karkonoska nie było więcej?
2: Agencja to była jedyna, która obsługiwała środki powodziowe na Dolnym Śląsku.
1: Ale że nieprawidłowości mogło być więcej.
2: W innych agencjach?
1: Tak.
2: To Fundacja Rozwoju Śląska prowadziła też działania na terenie i regionie województwa opolskiego i śląskiego. Też będziemy ją sprawdzać. To nie jest tak, że tylko będzie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego sprawdzana.
1: A pana zdaniem, pan był zaskoczony, że Donald Tusk nie rozwiązał Dolnośląskich Struktur Koalicji?
2: A dlaczego miałby to zrobić?
1: No dlatego, że były nieprawidłowości. Rozwiązał nawet w przypadku, kiedy przegrał referendum prezydent Krakowa.
2: To trzeba pytać premiera, natomiast muszę i przewodniczącego partii, natomiast muszę powiedzieć, że myśmy działali bardzo szybko i w momencie, kiedy pojawiała się informacja, pani Konieczyńska została zawieszona, ewentualnie trzeba by się zastanowić nad strukturami leniogórskimi. Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem te przypadki.
1: Tam doszło do protekcji politycznej?
2: Tego nie wiem, natomiast jeśli chodzi o panią Konieczyńską, to nie był mój wybór, nie było moje wskazanie, byłem daleki od tego, że komu sobie nominować na takie stanowisko.
1: W tej chwili jest wykluczona z Platformy orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, ale mogła się odwoływać. Odwołuje się, czy nie?
2: Nie odwołuje się, myślę, że poszła po rozum do głowy, a przede wszystkim ma chyba też inne problemy.
1: Panie ministrze, kiedy przyjadę na wrocławski rynek samochodem elektrycznym, polskim samochodem elektrycznym?
2: Myślę, że to jest jeszcze perspektywa 3-4 lat, może szybciej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te samochody, które my chcemy produkować i współprodukować w oparciu o tajwańską technologię, dają nam pewien, jeśli tak mogę powiedzieć, handicap, dają nam pewną taki lewar w postaci największej, czy może nie tylko największej firmy, ale też produkującej elektronikę, ale też firmy, która ma bardzo duże doświadczenia. A prawda jest taka, że przyszły samochód elektryczny, to jest tak naprawdę smartfon na kółkach. A Tajwańczycy robią te smartfony, więc to jest duża szansa dla nas.
1: Chińczycy też robią, panie ministrze. Pytanie jest takie, czy my produkując ten samochód za ile? Pan powiedział, za 3, może 4 lata. No czy nie spóźnimy się w gruncie rzeczy? I to już wszędzie po polskiej drodze będą jeździły chińskie samochody.
2: Nie spóźnimy się. Proszę wiedzieć, ten rynek oczywiście wzrasta.
1: Wzrasta? A ja patrzyłem na ostatnie dane, jeśli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych w Polsce, i tych samochodów ubywa.
2: Ja mam na myśli rynek chińskich samochodów w Polsce i w Europie wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o samo zainteresowanie elektrykami, no to bywa różnie. Był taki moment, w którym rzeczywiście wszyscy chcieli kupować, natomiast proszę zwrócić uwagę, że my musimy przewidywać przyszłość, panie redaktorze. I to jest tak, że samochód elektryczny już nie zniknie z naszych dróg. Samochód elektryczny będzie się rozwijał i trzeba rozwijać go w oparciu oparciu o tych, którzy mają najbardziej zaawansowane technologie. Wiadomo, że dzisiaj w bateriach najlepsi są Chińczycy, natomiast jeśli chodzi o elektronikę, to najlepsi są Tajwańczycy. Oni robią najbardziej zaawansowane chipy. Być może takie nie są potrzebne do naszego samochodu, ale potrzebne są półprzewodniki. Pamięta pan taką sytuację, panie redaktorze? Przepraszam, że się zamienię w drugą stronę, ale jak stały samochody nieodebrane na parkingach, dlatego że były gotowe, a brakowało elektroniki. Ale... my chcemy ją budować w Polsce, chcemy mieć tę elektronikę. Pod Wrocławiem.
1: W tym samym miejscu, gdzie miała powstać fabryka Intela.
2: Tak jest.
1: A dobrze, tylko że z Intelem się nie udało. A skąd pan wie, że się uda z fabryką z Tajwanu?
2: Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na firmę Intel, która miała wewnętrzne problemy i zrezygnowała z inwestycji w Malezji, w Magdeburgu i we Wrocławiu. A firma Foxconn, która jest główną firmą w tym parku technologicznym, która raczej notuje z roku na rok coraz większe wzrosty, dlatego że obsługują między innymi serwery AI i oni je produkują. 60% serwerów wszystkich związanych ze sztuczną inteligencją produkuje Foxconn.
1: Ale na razie my dużo płacimy na to. 4,5 miliarda złotych pójdzie na to z KPO. To wystarczy?
2: 4,5 miliarda złotych na samochód elektryczny. Natomiast pamiętajmy o tym, że negocjacje trwają. Nie chcę wchodzić w te negocjacje, bo już...
1: No, to jest najciekawsze.
2: Ale to już niech zostawię te negocjacje w firmie Foxconn i firmie Electromobility Polska. Jest bardzo duża szansa, że będziemy te negocjacje domykali w tym roku, tak żeby...
1: Do końca roku chcecie domknąć te negocjacje?
2: Oczywiście. Trzeba je zamknąć i trzeba rozpocząć budowę fabryki, bo panie redaktorze, to jest jak gdyby kluczowe, że my nie mamy zakładu gotowego, musimy postawić fabrykę, mamy teren w Jaworznie i ta fabryka będzie w Jaworznie, natomiast oprócz tej fabryki w Jaworznie, no to trzeba będzie też ten samochód zaprojektować już na polskie, europejskie drogi. To nie będzie samochód tylko i wyłącznie dla Polaków.
1: Ale ja myślę też o tym hubie elektronicznym, który ma powstawać pod Wrocławiem, w tym miejscu, gdzie miała być fabryka Intela. 40 tysięcy miejsc pracy?
2: Panie redaktorze, ja bym tutaj duży spokój zachował.
1: No, ja też zachowuję duży spokój i się dziwię, bo 40 tysięcy, gdyby to było 40 tysięcy miejsc pracy, to byłaby piątka najważniejszych pracodawców w Polsce.
2: Przedsiębiorcy się oczywiście też denerwują, czy nie zabiorą, czy ta nowa inwestycja nie zabierze im pracowników, więc ja spokojnie, szanowni państwo. Po pierwsze, to będą oczywiście miejsca pracy, natomiast pamiętajmy o tym, że automatyzacja procesów produkcyjnych w Polsce powinna postępować. My mamy mniej zautomatyzowaną produkcję przemysłową niż inne kraje europejskie, a my będziemy mieli do czynienia z gigantem, jeśli chodzi o elektronikę.
1: To kiedy te prace ruszają w takim razie, panie ministrze?
2: Te prace w tym roku będziemy mieli na pewno, i tak też rozmawiamy ze stroną tajwańską, że chcemy zamknąć sprawę takiego podpisania memorandum of understanding, takie MOU, a także wykup gruntu przez stronę tajwańską, tak żeby w przyszłym roku rozpocząć pracę już w tym obszarze.
1: Ale pamięta pan, że cała Unia Europejska, w tym również Polska, nie uznaje państwowości Tajwanu. To przeszkadza?
2: Jeśli chodzi o tą aktywność gospodarczą, myślę, że możemy śmiało rozmawiać. Też prowadzimy konsultacje gospodarcze. Będę miał w tym roku okazję gościć na Tajwanie właśnie podczas tych konsultacji gospodarczych.
1: Ale wie pan o tym też doskonale, że Chińczycy bardzo nerwowo reagują na wszelkiego rodzaju kontakty z Tajwanem i wszelkiego rodzaju inwestycje.
2: Zapraszamy każdego chińskiego inwestora do Polski. Niech zainwestuje i niech też podzieli się technologią, bo tego to chyba jest problem ze względu na to, że zapisy w Konstytucji Unii umożliwiają. Tajwan się chce dzielić technologią i to jest ważne, żeby tę technologię tu zaimplementować i tutaj zacząć budować nasze kompetencje gospodarki, też w obszarze elektroniki. Przyszłość to elektronika. Zegarek, który już dzisiaj używamy, on jest w oparciu o elektronikę. Telefon, telewizor, kamera, która nas nagrywa.
1: To, że tutaj siedzimy i rozmawiamy, to też jest elektronika, panie
2: Dokładnie tak, więc, a my jej nie produkujemy w Europie, więc musimy wrócić do produkcji elektroniki w Europie. Polska może być hubem produkcji elektroniki w Europie. Może być takim miejscem, które będzie ta elektronika wychodziła na Europę.
1: Tak tu... mówi wiceminister rozwoju Michał Jaros, nasz gość w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF 24 Wrocław. Jako minister rozwoju rozumiem, że pan dba o przedsiębiorców, prawda?
2: Tak, panie redaktorze, przedsiębiorcy, 99% polskich przedsiębiorców to małe i średnie firmy.
1: To pan pewnie będzie protestował przeciwko tej reformie podatkowej, która przede wszystkim uderzy w przedsiębiorców, bo będzie wyższy CIT.
2: Dla tych, którzy będą, panie redaktorze, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest CIT dla wszystkich, tylko dla tych, którzy zarabiają powyżej 200 milionów złotych, w związku z tym...
1: Nie, no jeżeli jestem przedsiębiorcą i do tej pory korzystałem z ryczałtu, to teraz ta granica możliwości skorzystania z ryczałtu, ona się ośmiokrotnie obniży. 250 tysięcy euro wystarczy, że będę miał przychodu i już trzeba będzie zrezygnować z ryczałtu.
2: No ale to, panie redaktorze, życzę wszystkim, żeby zarabiali tyle pieniędzy.
1: To ja panu policzę tych przedsiębiorców. To jest 40 tysięcy, to jest grupa 40 tysięcy przedsiębiorców w Polsce. To jest liczna grupa, panie ministrze.
2: Tak, natomiast pamiętajmy o tych przedsiębiorcach, których jest w Polsce zdecydowanie więcej. My chcemy, żeby jak najwięcej polskich firm zarabiało tyle pieniędzy, żeby było ich stać na...
1: Ale to muszą płacić mniejsze podatki.
2: Panie redaktorze, muszą płacić podatki, które są adekwatne od też potrzeb państwa, usług państwa, z których każdy korzysta, nie tylko przedsiębiorcy, ale też pracownicy i pracobiorcy. Więc myślę, że to jest, wie pan, jeżeli chcemy dyskutować na temat sprawiedliwych podatków, to przepraszam, no to zawsze jest kłopot jako człowiek, który podatkami się też oczywiście interesuje. To mogę powiedzieć, no nie ma systemu, który jest zawsze sprawiedliwy.
1: Ale to
2: chcemy, żeby
1: pan...
2: ten system był sprawiedliwszy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z możliwości no, zarabiania więcej ze względu na kolejny próg podatkowy. Mówimy oczywiście o tych osobach...
1: Ale to pośrednio pan przyznaje, panie ministrze, że ci przedsiębiorcy zapłacą trochę za reformę podatkową, tak?
2: Część przedsiębiorców, tych, których naprawdę bardzo dobrze dzisiaj zarabiają, mogą zapłacić za te kwestie. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, tych ludzi, którzy zarabiają, również tych przedsiębiorców, którzy zarabiają, mają dochód powyżej.
1: Czy to nie będzie ryzykowne dla Koalicji Obywatelskiej? Bo ci przedsiębiorcy za chwilę pójdą do Konfederacji, która głośno mówi o tym, jak najmniejsze podatki, jak najmniej ingerencji państwa w struktury podatkowe.
2: I to są piękne hasła, tylko na koniec muszą się zmierzyć z rzeczywistością. Rzeczywistością, czyli z wydatkami państwa. Dzisiaj wydajemy bardzo dużo pieniędzy na obronę. Ja wczoraj byłem na targach w Kielcach. Rzeczywiście robi wrażenie. 45% prawie polskich firm z 1200 wystawców. Rozwijamy ten przemysł, natomiast pamiętajmy o tym, że to bezpieczeństwo kosztuje i za to bezpieczeństwo musimy wszyscy zapłacić. Przedsiębiorcy też muszą mieć poczucie tego, że funkcjonują w bezpiecznym państwie, że tu żaden ruski żołnierz nie wejdzie, bo mamy bezpieczną, bo mamy dobrze zorganizowaną
1: wszyscy
2: armię wyposażoną.
1: Wszyscy sobie tego życzymy, panie ministrze, tylko że pytanie jest takie, kto ma za to zapłacić, bo pan powiedział, że wszyscy musimy za to zapłacić, czyli co, wyższe podatki w takim razie?
2: Nie, tutaj nikt nie mówi o podnoszeniu podatków, bo przecież ten budżet pan minister Domański spina.
1: Ale tego się nie da pogodzić, jednocześnie tak duże wydatki socjalne, tak duże wydatki na armię, o tym mówi wielu ekonomistów.
2: Myślę, że w dłuższym okresie to będzie problem, natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy na etapie przebudowy polskiej armii i dużych zakupów dla polskiej armii. Oczywiście później będzie to utrzymanie, natomiast dzisiaj to są zakupy, które dużo kosztują, jak pan wie doskonale.
1: Jako człowiek z Wrocławia, pan by chciał, żeby tutaj była baza wojsk amerykańskich, stała baza wojsk amerykańskich?
2: Jesteśmy otwarci na to, chcielibyśmy.
1: Uważa pan, że to jest realne, że to pod Wrocławiem właśnie mogą być Amerykanie?
2: Jakby pan, no jest taka... Jest taka szansa, jak są dwa województwa brane pod uwagę, Wielkopolska i Dolny Śląsk, to jest duża szansa, że to będzie właśnie Wrocław. Jesteśmy chyba najbardziej w głębi operacyjnej, jeśli tak mówią wojskowi. Myślę, że jeśli ta baza miała gdzieś powstać, to raczej we Wrocławiu, ale poczekajmy na to, na decyzję i na rozstrzygnięcia w tej kwestii.
1: To oczywiste, tylko pytanie jest takie, czy jest infrastruktura do tego, żeby przyjąć na przykład 5 tysięcy Amerykanów wraz z rodzinami, z tym całym zapleczem?
2: Jest, panie redaktorze, Dolny Śląsk jest bardzo otwarty na wszystkich, którzy... Zresztą jesteśmy jednym z najbardziej otwartych regionów w Polsce. Wie pan, jak przyjeżdża ktoś do Wrocławia, zakładam, że pan przyjechał do Wrocławia wczoraj, rano się pan obudził, wychodzi pan na rynek i mówi pan, no jestem z Wrocławia i to wie pan, i każdy tutaj pana przywita, dobrze, fajnie, że jesteś z Wrocławia. W Krakowie i w Poznaniu by tak nie było, bo tam trzeba trzy pokolenia siedzieć, a tu we Wrocławiu jest tak, że przyjeżdża się i rzeczywiście następnego dnia się jest z Wrocławia. To jest ta otwartość Wrocławia i Dolnoślązaków, jesteśmy otwarci na żołnierzy amerykańskich, tym bardziej, że wiemy o tym, że oni mają bronić wspierać nas w bezpieczeństwie i bronić też Polski.
1: To jak pan tak dużo mówi ciepło o Wrocławiu, to pan wie doskonale, że dla Wrocławian bardzo ważny jest Śląsk-Wrocław. Co ze Śląskiem będzie? Miasto sprzeda Śląsk-Wrocław?
2: Tak, myślę, że to kiedyś nastąpi i uważam, że trzeba przygotować klub do sprzedaży. To znaczy, trzeba wyprostować te kwestie, które są śląsko-organizacyjne, jak chociażby Akademia Śląska, kwestie relacji ze stadionem, czy też ta odpowiedzialność i polityków, którzy też się często angażują w ten Śląsk-Wrocław i to myślę, że to powinien być ten okres, w którym to politycy raczej nie powinni się interesować Śląskiem Wrocław.
1: Muszą się interesować, bo miasto dokłada do Śląska Wrocław.
2: Oczywiście, natomiast Śląsk Wrocław potrzebuje spokoju, tak żeby przygotować drużynę i klub pod sprzedaż. Ja liczę na to, że kiedyś ktoś w Polsce zainwestuje, tak jak w sytuacji Paris Saint-Germain, że pojawiły się wielkie pieniądze. Myślę, że Polska Liga coraz wyżej jest opłacana, jeśli chodzi o transmisje telewizyjne i te środki, które tutaj trafiają do Polski, będą coraz wyższe. Oglądalność Ligi będzie coraz wyższa, w związku z tym pojawi się w końcu taki partner, który zainwestuje w Polski i te środki, które tutaj trafiają do Polski, będą coraz wyższe. Oglądalność Ligi będzie coraz wyższa, w związku z tym pojawi się w

0: Duże, dobre pytanie dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
1: No pan jest mieszkańcem Wrocławia także.
0: I myślę, że były podejmowane dwie próby odwołania pana prezydenta. One nie były skuteczne. Jest 2,5 roku do zakończenia kadencji.
1: I myślę, będzie pan, że... uważa pan, że prezydent Sutryk powinien zostać przez te 2,5 roku?
0: Ja już wcześniej wyraziłem się w tej sprawie. Powiedziałem, że powinien zrezygnować. On powiedział, że nie będzie rezygnował. W związku z tym nie ma takich chętnych, którzy by zebrali podpisy, żeby doprowadzić do referendum.
1: Ale koalicja
0: i mieszkańcy
1: jest
0: mogliby rozstrzygnąć wtedy te
1: Ale
0: kwestie.
1: Koalicja jest ważnym elementem, jeśli chodzi o rząd w Wrocławiu.
0: Jeśli chodzi o Radę Miejską Wrocławia i też nie może być tak, że Koalicja Obywatelska będzie blokowała, nie wiem, kwestie budżetowe. Będziemy na pewno aktywni, tak żeby ten Wrocław był gotowy chociażby na tą inwestycję tajwańską, ale też na rozwój, dlatego że my potrzebujemy cały czas inwestycji w miasto, w naszą infrastrukturę. Pan redaktor pewnie tego nie wie, a ja powiem, że Wrocław ma ponad 100 mostów. Utrzymać te 100 mostów to jest rzeczywiście wyzwanie. Utrzymać te ulice, które były też w dużej mierze przez lata zaniedbane ze względu na to, że tutaj nie było inwestowanych pieniędzy do lat 90. A nawierzchnia dopiero została wymieniona w momencie, kiedy realnie pojawiły się środki europejskie.
1: To może pan się przeniesie z ministerstwa do ratusza wrocławskiego?
0: Niektórzy tak mówią. Może żona by się ucieszyła.
1: Tak mówi Michał Jaros. Człowiek z Wrocławia, na razie wiceminister rozwoju i technologii, ale też przewodniczący Dolnośląskich Struktur Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj gość porannej rozmowy, czy rozmowy o 7 w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF 24 Wrocław. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio RMF.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender. Dziękuję, Marcin Jędrych.
1: A teraz fakty RMF FM o 22 i Anna Wachowska.
2: Do północy naprawiony zostanie jeden z dwóch torów w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. To tam przedwczoraj ciężarówka uderzyła w pociąg, zginęła jedna osoba. W Hołdzie ofiarom zamachów terrorystycznych sprzed 25 lat. Mieszkańcy Warszawy składali kwiaty przed amerykańską ambasadą. Będą też najnowsze fakty ze świata sportu, a zaczynamy od informacji sprzed chwili. W północnej Francji wykoleił się pociąg. Jak podaje tamtejsze Ministerstwo Transportu, rannych jest 20 osób. Pociągiem podróżowało 180 pasażerów. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach. Do północy służby kolejowe naprawią jeden tor w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Tam przedwczoraj ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Zginęła jedna osoba. Do szpitala trafiło 10 osób. Od rana ruch kolejowy będzie się tam odbywał wahadłowo do czasu, aż usunięte zostaną uszkodzenia drugiego toru. Po tej katastrofie rząd chce zaostrzenia kar dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle. W wieczornych faktach witamy reportera RMF FM Jakuba Rybskiego. To co się zmieni?
3: Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają odbieranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia. Rządzący chcą, aby te zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku.
4: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów. Później tempo prac parlamentu już zależy od posłów.
3: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ponadto projekt nowej ustawy zakłada także zwiększenie uprawnień Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wyższe mandaty karne na kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Polecamy poranną publicystykę w RMF FM. Gośćmi programu Sprawdzam będą europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i poseł partii Razem Maciej Konieczny. Zapraszamy na 8.30 w imieniu Krzysztofa Ziemca.
5: Tę rocznicę warto przypomnieć.
2: Minęło dziś 25 lat od zamachu na amerykańskiej wieży World Trade Center. W Warszawie mieszkańcy składali kwiaty przed amerykańską ambasadą oraz przed pomnikiem Jerzego Waszyngtona.
6: Są wspomnienia z uwagi na to, że byłam w Stanach Zjednoczonych i byłam na tym miejscu. Widziałam, jak to zostało odnowione, odbudowane, jak to teraz wygląda.
7: 25 lat temu. Pamięta pani, co pani robiła?
6: Tak. W tamtym czasie włączyłam telewizor i okazało się to, co się okazało, tak? Nie byłam w stanie uwierzyć, że dochodzi do takiej tragedii. Przerażenie tak naprawdę.
8: Byłem w Nowym Jorku tego feralnego dnia. Otwieram okno, patrzę. Nowy Jork jest zapylony, zadymiony. Jest ogromna tragedia. Wszędzie krąży pył azbestowy. Nie można się nigdzie dodzwonić.
2: Te głosy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W wyniku ataku terrorystycznego sprzed 25 lat zginęły prawie 3000 osób, a ponad 6000 zostało rannych. Jesień puka do naszych drzwi. Upał zelżał, na południu padał deszcz. Najwięcej słońca było na północy. Najcieplej na zachodzie kraju. W Gorzowie na parkowych alejkach było dziś tłoczno.
9: Bardzo dobrze. Niech grzeje jak najwięcej. Najdłużej.
10: Jest super. Oby chyba tak dalej było ciepło, także żeby korzystać z tej pogody ile się da, tak? Jest super dzisiaj, naprawdę.
11: Czy w szafie już zrobione miejsce na jesienne rzeczy, czy jeszcze nie?
10: Po ostatniej pogodzie jest trochę już jesiennych rzeczy, także no coś tam na pewno jest.
2: Mieszkańców Gorzowa przepytała reporterka RMF Max Dorota Wleklik. Kalendarzową jesień przywitamy 23 września, a z nowymi faktami wrócimy o 23.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Wisła Kraków ciągle prowadzi z Jagiellonią Białystok w meczu Ekstraklasy 1-0. Gol Rodado z pierwszej połowy. Teraz mamy już 77. minutę gry. Biała Gwiazda walczy o czwarty domowy triumf w tym sezonie. Zwycięstwa doczekali się w końcu w Częstochowie. Po serii 6 porażek Kraków pokonał 2-1 Motor Lublin.
13: Czułem po meczu, co to znaczy dla tej drużyny. Wygrać ten mecz, olbrzymi szacunek. W takich sytuacjach, w takich momentach to naprawdę meczu nie wygrasz taktyką, meczu nie wygrasz detalami. Mecz wygrywasz osobowością, energią, wiarą.
12: Podsumował nowy trener Rakowa, Tomasz Kaczmarek. Przypomnę, że na Mistrzostwach Świata do lat 20, Mistrzostwach Świata Kobiet, trzecie zwycięstwo odniosła nasza młodzieżówka. Zwycięstwo 4-1 nad reprezentacją Beninu.
14: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
12: Tak mówiła Zuzanna Grzywińska, zdobywczyni 3 bramek. W Nowym Jorku półfinał US Open. Aleksander Zwieriew gra z Karenem Khachanovem. Pierwszy set dla Niemca, 6-3. A zaczynamy weekend, no to oznacza, że sportowych emocji będziemy mieli w brud. Jutro na przykład drugi mecz siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w Sofii zagrają z Izraelem. Poprzeczka wędruje nieco wyżej niż we wczorajszym spotkaniu z Portugalią. A dziś biało-czerwoni mieli jeden trening na hali.
15: Mamy świadomość tego, że wszystko nie funkcjonuje jeszcze tak jak należy, ale też z drugiej strony wiemy, że ciężko jest utrzymać koncentrację w spotkaniu z takim przeciwnikiem, gdzie nawet jeżeli ty czegoś nie zrobisz tak dobrze, jak powinieneś, to ten przeciwnik cię za to nie karze.
12: Tak mówił trener Marcin Nowakowski ze sztabu reprezentacji. W naszej grupie dziś Bułgaria wygrywa z Portugalią bez straty seta.
16: Radio RMF 24.

0: life!
1: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
2: Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy. Witam, panie marszałku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie marszałku, a pan dzisiaj jakieś odpowiedzi szykuje? No bo Kancelaria Prezydenta pyta się o Macieja Berka i czeka na odpowiedź.
3: No dzisiaj Kancelaria Sejmu udzieli odpowiedzi panu prezydentowi.
2: I dowiemy się, jakie są te papiery, czy coś dotyczące?
3: Dowiemy się, bo to nie jest tajemnica. Mogę nawet zacząć tę tajemnicę, która nie jest tajemnicą, referować panu w radiu.
2: No bardzo proszę.
3: Proszę państwa, no prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w Konstytucji.
2: Ale to jest odpowiedź dotycząca, czy prezydent może, czy nie może, właśnie, a nie odpowiedź na pytanie
3: w związku z tym jest to jasna odpowiedź. Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta. Mało tego, jeżeli chodzi o relacje między urzędem prezydenta a Sejmem i Kancelarią Sejmu. Przecież Sejm, zaprzysięgając prezydenta, pana Nawrockiego, nie badał materiałów związanych z tym, czy mieszkanie, które przejął pan prezydent, zostało przejęte.
2: Byli tacy, którzy chcieli to badać.
3: Dobrze, ale nie badał, czy zostało przejęte zgodnie z prawem, czy nie, chociaż połowa Polski uważała, że było to jakieś matactwo. Nie badaliśmy również tego, czy pan prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów, czy generalnie obserwował zjawisko sutenerskie. To po prostu tak nie działa.
2: Dobrze, ale pytanie kancelarii brzmi, czy są jakieś dokumenty dowodzące tego, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego?
3: Pytanie kancelarii brzmi w ten sposób i dobrze, że sobie je zadaję. To nie jest kwestia badania przez Kancelarię Prezydenta procesu powołania pana Berka albo jakiegokolwiek innego pana czy pani w ramach Kancelarii Sejmu i Sejmu. Powtarzam jeszcze raz. Kancelaria Sejmu nie bada procesu ułaskawienia, które pan
2: panie
3: prezydent...
2: Marszałku, czyli żebyśmy byli precyzyjni.
3: Które pan prezydent przeprowadza, chociaż nam się to nie podoba. W związku z tym przypominam panu prezydentowi. Pan prezydent reprezentuje Polskę i ma takie kompetencje. Sejm podejmuje ustawy, przyjmuje ustawy oraz powołuje osoby na funkcje,
2: panie
3: a rząd
2: Marszałku,
3: rządzi.
2: Precyzyjnie rzecz biorąc, udzielicie takiej odpowiedzi, że nie będzie odpowiedzi na te pytania, ponieważ prezydent nie powinien
3: ich zadawać.
2: To nie
3: są kompetencje prezydenta. My się nie pytamy prezydenta o tego, jak wykonuje swoje kompetencje, tego nie oceniamy prawnie i prezydent też nie ma tego prawa. Panu prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią.
2: Nie jest monarchią, ale panie marszałku,
3: w związku z tym
2: krótkie
3: przywołuję
2: pytanie.
3: Pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał.
2: Panie marszałku,
3: mało tego, apeluję po raz pierwszy o przyjęcie ślubowania pana członka Trybunału Konstytucyjnego.
2: A jeśli
3: jest pan
2: prezydent
3: Berek
2: nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, a wszystko na to wskazuje?
3: Jeżeli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, to zachowa się tak jak w poprzedniej sytuacji, gdzie miał przyjąć ślubowanie 6 osób, przyjął nie wiadomo dlaczego 2. Nie wiadomo dlaczego 4 nie przyjął. Działa niezgodnie z prawem i działa niezgodnie z konstytucją. Przyjdzie czas, zostanie w tej sprawie oceniony. To jest stanowisko jasne, twarde.
2: Ale to
3: nie
2: znaczy,
3: będzie prezydent, nie będzie prezydent
2: ale panie
3: rządził
2: czy to
3: Sejmem
2: znaczy,
3: i nie będzie prezydent rządził czy to, rządem.
2: Czy to znaczy, że Maciej Berek złoży ślubowanie albo przed notariuszem, albo w sali kolumnowej?
3: Panie redaktorze, ktoś musi w naszym kraju, w Polsce, odpowiadać za ład i porządek. Im więcej tych ludzi rozsądnych jest, tym lepiej. stoję na czele prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta. Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań.
2: Rozumiem. No to teraz pytanie, czy te działania dzieją się już dzisiaj. Polsat News podaje, że policja jest postawiona w stan gotowości, aby nie dopuścić prezesa Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego i przejąć go siłą.
3: Nic nie wiem na ten temat. To ciekawa informacja.
2: Ale nic pan nie wie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj policja wkroczyła do Trybunału Konstytucyjnego?
3: Nie, to w ogóle dla mnie nowa informacja jest. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być ona absurdalna.
2: Czyli policja nie będzie przejmować Trybunału Konstytucyjnego na tym etapie?
3: Proszę pana, jeszcze raz mówię, no nie dam się wkręcić w jakąś interpretację albo jakieś dane Polsatu, o których nic nie wiem.
2: No ale po coś Maciej Berek został mianowany do Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest tak, że to była decyzja przypadkowa.
3: Pan Maciej Berek, tak jak pozostali sędziowie wybierani przez Sejm, zostali tam mianowani i wybrani po to, żeby wreszcie Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją rolę, żeby Trybunał Konstytucyjny nie chodził na pasku prezydenta, czyli jednego polityka albo jednej partii politycznej, żeby nie wykonywał politycznych zleceń, żeby nie blokował rozwoju Polski, żeby nie ośmieszał Polski.
2: Ale pozostałych pięciu nie było określanych przez premiera mianem swojej prawej ręki.
3: Proszę pana, no ale życie różnie się toczy w takich sprawach. W związku z tym wszystko, co miało być powiedziane w sprawie pana Macieja Berka, zostało powiedziane. Pan Maciej Berek został wskazany przez komisję stosunkiem głosów 15-10, a następnie został wybrany przez większość sejmową. W związku z tym jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tyle w tej sprawie. Każde matactwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta, każde oszustwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta będzie działaniem na szkodę państwa i na szkodę Trybunału Konstytucyjnego oraz obroną swoich wpływów poprzez rozkazywanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, co ma robić, które ustawy ma blokować, których ma nie, jakie ma decyzje zabezpieczające wydawać.
2: Panie Wierzchu, tu ja muszę
3: Dobra, ale to jest skandal. Apeluję do wszystkich ludzi, popatrzcie, to jest skandal. Kiedyś żeśmy szanowali Trybunał Konstytucyjny, a teraz PiS razem z Dudą i z Nawrockim doprowadzili
2: do tego, że się z niego śmiejemy. Ale tu ja muszę postawić kropkę, ponieważ ja muszę szanować zegar. Okay. A naszym gościem, przypominam, jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy.
3: A nie ma pan tych kulek?
2: Nie ma kulek, bo teraz mamy pytania na YouTubie. Natomiast ja wrócę jeszcze do Macieja Berka. Pan mówi, zniszczył PiS, natomiast choćby profesor Matczak mówi, no premier też nie przyczynił się do podniesienia autorytetu, wprowadzając ewidentnie swojego bliskiego współpracownika do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Panie redaktorze, ja dam panu taki przykład. Staramy się uzdrowić cały wymiar sprawiedliwości po PiS-ie, który został wyjątkowo przez PiS i przez prezydenta Dudę rozmontowany. KRS. W tej chwili KRS zaczął normalnie funkcjonować. Nie mamy zastrzeżeń do funkcjonowania KRS-u. Nie władza, nie mówię w imieniu koalicji, tylko ludzie. Co się stało? Powołaliśmy tam 15 sędziów.
2: Nominatów partyjnych. Też.
3: No dobrze, 15 sędziów, tak? W tym powołaliśmy pana Piebiaka. Pan Piebiak to jest taki hejter, który atakował swoich druhów, sędziów, który był ohydnie działał. Głosowaliśmy za nim. Dlaczego żeśmy głosowali za nim? Dlatego, że...
2: To pan pana Berka do pana Piebiaka porównuje?
3: Nie, to bardzo ciekawe. Nie, pana Berka do pana Piebiaka nie porównuje, tylko opisuje sytuację. Zrobiliśmy to po to, żeby wreszcie KRS zaczął normalnie funkcjonować.
2: Ale Trybunał nie zacznie.
3: Proszę pana, a ja uważam, że ci sędziowie, którzy są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, doprowadzą do tego, że zacznie. No i to jest słowo na słowo. Z tym, że czas takie rzeczy weryfikuje. Człowiek, który wychowywał mnie, jeżeli chodzi o edukację, między innymi był profesor Baszkiewicz, ale był też profesor Samsonowicz, który zawsze do mnie mówił: panie Włodzimierzu, nie minęło 1000 lat i się okazało. Chciałem panu powiedzieć, minie pewien czas i Trybunał Konstytucyjny
2: czyli
3: będzie chodził
2: przygotowany
3: tak,
2: jest
3: że, ludzie,
2: żeby go
3: że ludzie wreszcie zaczną szanować Trybunał Konstytucyjny.
2: A
3: ja kiedyś byłem wściekły na Cola za to, że uwalił sprawę związaną z prawem do aborcji, prawem wolnościowym kobiet w Trybunale. Tylko wie pan co? Byłem zły na niego, ale mówiłem tak, ale Trybunał Konstytucyjny to jest jednak racja stanu. I to jest państwo, nie można psuć państwa.
2: Absolutnie zgadzam. Panie marszałku, zmieniamy temat.
3: Tak jest.
2: Ile będziemy jeszcze tolerować skandaliczne działania Grzegorza Brauna? On teraz się udał pod Hrubieszów z młotem, niszcząc pomniki ukraińskich, także żołnierzy, czy on mówi upowców, banderowców. No to jest kolejne jego działanie na rzecz destabilizacji sytuacji w Polsce.
3: Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za swoją działkę. Ja tego nie toleruję, dlatego że pan Braun ma zakaz wchodzenia do Sejmu oraz jego osobową partię usunąłem z Konwentu Seniorów. Niech każdy odpowiada za swoją sferę. To, co robi pan Braun, uważam za obrzydliwe, głupie, cyniczne. Uważam, że jest to absolutny radykalizm. Uważam, że linia prorosyjska, linia antyludzka w wielu wymiarach. Antyukraińska, antyżydowska, antyniemiecka, antygejowska. No generalnie rzecz biorąc
2: no po tak, prostu... Ale on jeździ po Polsce z góralami, którzy też mają zasłonięte jedno oko, filmuje się no i robi sobie kampanię wyborczą także przed sądem.
3: Proszę pana, no ale w tej sprawie

0: To jest jakaś tragifarsa. To znaczy, naprawdę wykorzystywać śmierć swojego brata do tego, żeby co miesiąc o sobie przypominać, żeby wprowadzać ludzi, moim zdaniem, rozchwianych emocjonalnie, takich jak Macierewicz, którzy z plastikowym pistoletem latają tam przy tym pomniku. To jest po prostu coś, co myślę, że brat pana Kaczyńskiego by patrzył na to ze zdziwieniem, ohydą, dystansem i myślałby...
1: Ale będą konsekwencje wobec Macierewicza?
0: Proszę pana, ale są tacy ludzie, na których nie ma kary, bo ta kara wynika moim zdaniem z tego, że jemu w głowie powinno się zmienić, a nikt tego nie wprowadzi. To jest człowiek, który wypadek i tragiczny wypadek uzasadniał i patrzył, kto go spowodował poprzez puszki, parówki. Takie rzeczy trzeba przypominać. Ludzie mają krótką pamięć. Chociaż ludzi oczywiście wszystkich trzeba szanować i naród polski jest rozsądny.
1: Ale czyli nie będzie konsekwencji wobec posła Macierewicza?
0: Ale co mam zrobić? Mamy mu zabrać plastikowy pistolet? Bo spójrzcie państwo rano w piątek na to wszystko z dystansem. Mówią mi: a panie marszałku, nie wiem, Włodku, wyciągnij konsekwencje w stosunku do posłanki, która udaje psa i szczeka.
1: A tu będą konsekwencje teraz, w takim razie?
0: No dobrze, no ale panie redaktorze, niech pan na mnie spojrzy. Ja mam 66 lat, no mam jakieś życie za sobą, mam nadzieję, że jakieś przed sobą. Czy ja mam na przykład udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? No to przecież to są jakieś absurdy. To znaczy ja patrzę na to z olbrzymimi otwartymi oczyma, chociaż powinienem mieć olbrzymie zamknięte oczy, patrzę na tę głupotę i sobie zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w tym PiSie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi po prostu, tak? No jak można szczekać na sali sejmowej? Pytanie jest, jak
1: no,
0: to realnie...
1: No posłanka mówi, że ona się odwoływała do Kłodzka i chciała przemówić językiem, który jedynie rozumie PSL i Koalicja Obywatelska i do skandalu pedofilskiego.
0: Po pierwsze, to jest głupie. Po drugie, muszę panu powiedzieć, że widziałem naprawdę ludzi, którzy chodzili za wicemarszałkinią Wielichowską z tego środowiska i pytali się jej, czy ma psa i czy jak ma psa, to tego psa traktuje jako partnera, czy go wyprowadza jako właściciel psa. Wie pan, to są tak rzeczy ohydne, tak rzeczy głupie. Ja nie mówię, że ręce opadają, bo ja nie należę do ludzi bezradnych, ale niech pan powie, no co zrobić, jeżeli się opowiada, jestem za granicą i opowiadam szefowi parlamentu, nie wiem, francuskiego albo niemieckiego i mówię tak. Wie pani co, bo tam są dwie kobiety. To jest tak, że my mamy takiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który po prostu uciekł z kraju, bo nakradł i ma zarzuty. Potem mówię, mamy taką posłankę, która szczeka na sali. Potem mówię, mamy takiego posła, który w miesięcznicę tragedii lata z pistoletem plastikowym.
1: Panie marszałku, chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
0: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę, tylko popatrzcie na to w ten sposób. Jak to opowiadać? Przecież to jest jakaś granica absurdu. Jak patrzę na Suskiego, na Mateckiego, jak patrzę na Czarnka, który jest profesorem, jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił. Bóg was opuścił.
1: To z wnioskiem, że Bóg ich opuścił, na razie zakończymy ten temat. Kraków i wybory prezydenckie. Lewica zebrała podpisy ostatecznie, chociaż media donosiły, Nowa Lewica, donosiły, że tam były jakieś kłopoty wewnętrzne dość mocne.
0: Ale to kłamstwo.
1: W Nowej Lewicy. To kłamstwo.
0: To absolutne kłamstwo i ludzie, którzy to opowiadają, po prostu starają się walczyć z Darią Gosek-Popiołek, dlatego, że jej się boją. Wybaczamy to. Wszystkie te komitety, poza komitetem pana Gibały, który w drugim rzucie zebrał więcej podpisów, zebrały mniej więcej plus minus 5000 podpisów.
1: Poza Konfederacją, która nie zebrała.
0: Poza Konfederacją, która nie zebrała, ale też chyba zebrała 5, ale tam część była niezakwalifikowana. W związku z tym to jest jakby średnia.
1: A na co liczycie w tych wyborach? Bo sondaże
0: na drugą turę.
1: Na drugą turę.
0: Tak, i zaraz powiem dlaczego, bo to nie jest opowieść z cyklu szczekanie, chodzenie z pistoletem plastikowym.

0: albo ucieczka przed odpowiedzialnością. Były cztery badania. W tych czterech badaniach Daria Gosek-Popiołek w jednych była na pierwszym, na drugim miejscu, w dwóch, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, co wiemy po wyborach prezydenta.
1: Ty głowa pełna marzeń, tak? Przede wszystkim wtedy się wszystko może zdarzyć.
0: I mamy takie marzenia, dlatego że Daria Gosek-Popiołek jest posłanką drugi raz z Krakowa, miała świetne wyniki. Jest bardzo racjonalna, spokojna, pełna energii.
1: Ale analitycy mówią Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Trzecie miejsce dla lewicy to będzie sukces.
0: No dobrze, ale ja znam analityków, często na ten temat rozmawiam. Przypomnę badania. Badania były cztery w tej sprawie. Łukasz Gibała był cztery razy na pierwszym miejscu, Monika Piątkowska trzy razy na drugim i raz była Daria Gosek-Popiołek na drugim, raz na trzecim. Tyle w tej sprawie. Dobra rada. Za dwa tygodnie będziemy wiedzieli, będzie exit poll pewnie o 21 w niedzielę. Za dwa tygodnie zobaczymy, jaki będzie wynik. Wszystko będziemy robili, żeby Daria wygrała. Daria jest rozsądna. Wczoraj byłem w Krakowie, jest rozpoznawalna. Ludzie, którzy opowiadają tam jakieś historie, wie pan, opowieści dziwnych treści. Tak?
1: To na koniec
0: nie bójcie się Darii. Nie lękajcie się.
1: To ja jeszcze pytanie o wypadki kolejowe. Co trzeba zrobić? Dzisiaj protest maszynistów utrudnia życie, ale rzeczywiście protestują w ważnej sprawie.
0: Wszystko, co służy bezpieczeństwu ludzi, zarówno pasażerów, jak i maszynistów, trzeba zrobić.
1: Bezwzględne kary więzienia dla osób powodujących katastrofy w ruchu kolejowym?
0: Nie jestem prawnikiem, nie jestem karnistą, ale myślę, że te kary po pierwsze muszą być skuteczne. Jeżeli do skuteczności w tym wypadku, jeżeli są za niskie, to trzeba je podnieść, trzeba je stosować. Tam generalnie rzecz biorąc chyba chodzi o powszechność takiego systemu red light, który monitoruje przejścia.
1: A kiedy trafi do Sejmu? Wiem, mam jakieś terminy, czy to będzie szybko procedowane jakoś błyskawicznie?
0: Muszę się zorientować. Wie pan, byłem wczoraj w Krakowie, zobaczę, ale myślę, że takie rzeczy powinny trafiać do Sejmu natychmiast. Wszystkie rzeczy, które mogą poprawić. Znaczy, to jest tak, bo tak naprawdę opowieści o takich sprawach są takie. Po pierwsze, myślę, że bardzo dużo ministerstwo robi dla rozwoju kolei, tak. dla bezpieczeństwa. Po drugie, jeżeli się zdarza taki wypadek i pokazuje coś, jakąś sferę, w której można zrobić więcej, trzeba natychmiast reagować.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu bardzo.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, na zegarze już prawie godzina 23. Czas na fakty, które zebrała Anna Wachowska.
1: Dramat na A2 w Łódzkiem. Samochód potrącił tam pieszego. Problemy na krajowej 57 na Mazowszu. W zderzeniu trzech aut ucierpiały dwie osoby. Groźny wypadek na północy Francji. Są ranni. Panika na rynku paliw. Drugi kluczowy szlak dla transportu ropy i gazu jest zagrożony. Tragiczny wypadek na A2 w Łódzkiem. Nie żyje pieszy potrącony przez samochód osobowy w miejscowości Ciosny między węzłami Emilia i Zgierz Północ. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 57 na Mazowszu. W Krasińcu, to odcinek Maków Mazowiecki Przasnysz, zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie przedwczoraj doszło do poważnego wypadku, trwają prace. W ciągu godziny służby kolejowe powinny przywrócić drożność jednego z torów. To tam samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem, zginęła jedna osoba. W faktach reporterka RMF FM Agnieszka Wderka. Agnieszko, jakie prace prowadzone są jeszcze na miejscu zdarzenia?
2: Konieczna jest wymiana słupów trakcyjnych i instalacja nowej sieci trakcyjnej o długości ponad kilometra. Ekipy techniczne muszą także zdemontować uszkodzone podkłady kolejowe i położyć nowe. Tę pracę wykonuje podbijarka torowa, która układa szyny na podkładach oraz utwardza teren torowiska, aby wszystko było stabilne i bezpieczne. To oznacza, że w miejscu wypadku powstają nowe tory. Te roboty można wykonać, bo z torowiska usunięto już wszystkie wagony.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Około 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu pasażerskiego na północy Francji. Skład przewoził 180 pasażerów. Ruch został wstrzymany, a zasilanie elektryczne odcięte, aby umożliwić akcję ratunkową. Praca strategicznego ropociągu Wschód-Zachód została wstrzymana, informuje Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą ciśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększone dostawy ropy do portów nad Morzem Czerwonym. Sprzymierzeni z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli wyspę Perim, leżącą na północ od Bab al-Mandab oraz portowe miasto Dzubab przy samym wejściu do tej cieśniny. To przez nią odbywa się transport ropy i gazu. W 25. rocznicę zamachów z 11 września CIA opublikowała kilkadziesiąt odtajnionych codziennych raportów wywiadowczych dla prezydentów Billa Clintona i George'a W. Busha. Były w nich informacje o możliwych planach Al-Kaidy i jej przywódcy Osamy Bin Ladena. Jeden z nich ostrzegał o możliwym ataku na amerykańskie miasto za pomocą samolotu. Jak zaznacza New York Times, tego typu opracowania dla prezydentów należą do najpilniej strzeżonych dokumentów i zwykle odtajnia się je dopiero po około 40 latach. W Krakowie uczczono pamięć ofiar zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. O 14.46, dokładnie w 25. rocznicę z Wieży Mariackiej popłynęły dźwięki utworu Cisza, który wykonał jeden z amerykańskich żołnierzy. To naprawdę wielki zaszczyt móc uczcić tak doniosły dzień w historii Ameryki razem z polskimi partnerami oraz dzięki wspólnym wysiłkom zespołu. To wyjątkowe, by tutaj w katedrze zagrać pieśń na cześć bohaterów i ofiar, których straciliśmy 25 lat temu. Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Gretchen Kireten, konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Zdjęcia i filmy z tego wydarzenia znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarze północ, czas na fakty RMF FM, w studiu ponownie Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Rośnie liczba rannych w wypadku pociągu we Francji. Skład wykoleił się. Ponad połowa Ukraińców w Polsce po wojnie chce wrócić do ojczyzny. Mamy wyniki sondażu w tej sprawie. A na koniec wielka wygrana we włoskiej loterii. Na konto szczęściarza trafią miliony euro. Wybiła północ, jest sobota, 12 września. Cztery osoby zostały ranne po tym, jak na północy Francji wykoleił się pociąg pasażerski. Skład przewoził 180 pasażerów. Trwa akcja ratunkowa. Jak podają francuskie media, pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden wagon przewrócił się, cztery wypadły z torów. Ponad 50% uchodźców ukraińskich w Polsce chce powrócić po zakończeniu wojny z Rosją do swojej ojczyzny. Tak wynika z sondażu ukraińskiej pracowni. W najbliższym czasie gotowych jest wrócić 8% respondentów, a po zakończeniu wojny 43%. Powrotu nie planuje 26% przebywających w Polsce Ukraińców. Wyniki sondażu zobaczcie na rmf24.pl.
2: Pytamy o fakty.
1: Czy jazda samochodem w dzisiejszych czasach staje się luksusem? Takie pytanie zadaliśmy kierowcom i pasażerom kolei w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24.
3: Patrząc na ceny paliwa, to tak, tak, zgadza się.
4: Trzeba mieć w portfelu, żeby zalać do baku.
3: Tak. Pieniążki trzeba mieć.
5: No nie jest tanio. Niestety. Tak za wynajem płacę dosyć dużo, bo 1400 zł, także to jest moje piąte auto. Więc ja po prostu wynajmuję, ja po prostu nie kupuję auto.
4: Jest to jakaś alternatywa, tańsza?
5: Zawsze nowe. Nie? Po prostu.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Ceny paliw są wysokie. Średnio za litr 95 płacimy 7,70 zł, a za diesla 8,50 zł. Młodzież chce ożywić niemrawą kampanię przed wyborami prezydenta Krakowa. Trwa kampania profrekwencyjna Wejrze Zagłosuj, organizowana przez Młodzieżową Radę Krakowa i Akcję Uczniowską. Jak wskazują jej organizatorzy, kandydaci nie mają poważnej oferty dla młodych.
6: Osobiście mamy takie poczucie, że to jest tylko odklepanie, że no, żeby młodzi się za bardzo nie marudzili, że znowu się z nimi nie interesujemy, to rzuca się tam jeden postulat, który się tam opisze, miasto dla młodych na przykład, jak patrzymy na stronach internetowych. No i tak naprawdę na tym się kończy jakakolwiek dyskusja. Nie ma spotkań z młodymi skierowanymi właśnie dla młodych, o transporcie publicznym na przykład, o szkołach, o przestrzeniach dla młodych, o kulturze, o wydarzeniach miejskich. Tego praktycznie nie ma.
1: Opisuje Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. W krakowskich szkołach w przyszłym tygodniu odbędą się prawybory. 18 września mamy poznać ich wyniki. Teatr Współczesny w Szczecinie zostanie bez siedziby. W tej chwili scena mieści się w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Problem w tym, że za 2 lata muzeum pójdzie do remontu. Nowa siedziba teatru będzie gotowa najwcześniej za 4 lata. Gdzie zatem aktorzy będą grać? O tym Anna Pałamar.
7: Władze miasta nie mają na razie żadnej propozycji, poza taką, żeby teatr odwiedzał różne sceny w regionie. Mirosław Gawenda, dyrektor naczelny Teatru Współczesnego, mówił mi, że obawia się, że zespół przez tyle czasu po prostu się rozsypie.
8: My jesteśmy gotowi na to, żeby 2 lata przed oddaniem nowej placówki opuścić gmach, ale ta data oddania jest nieznana, bo rok 2030, o którym mówimy, jest moim zdaniem bardzo optymistycznym scenariuszem. Zespół sobie zdaje sprawę, że co innego jest rok czy 2 lata poza siedzibą, a co innego 4.
7: Dodatkowym ciosem dla zespołu jest informacja o tym, że na początku przyszłego roku będzie musiał opuścić tak zwaną malarnię, czyli przestrzeń tuż przy muzeum, w której mieszczą się scena boczna, rekwizytornia, stolarnia i sale prób. Teraz odbywa się tam ponad 70 spektakli rocznie. To miejsce przerobione zostanie na muzealny magazyn.
1: Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią 2-0 w meczu piłkarskiej ekstraklasy. To czwarte zwycięstwo Białej Gwiazdy na własnym stadionie w tym sezonie. Jagiellonia natomiast na wygraną na stadionie w Krakowie czeka już ponad 12 lat. Koniec fatalnej serii Rakowa-Częstochowa. Po 6 porażkach z rzędu zespół pokonał Motor Lublin na własnym boisku 2-1. Ponad 223 miliony euro. To wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry. 6 trafił mieszkaniec Lombardii. Tym samym został milionerem. Pytanie, czy już o tym wie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Za chwilę godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
1: Władimir Putin znów grozi, twierdzi, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją. Arabia Saudyjska po ataku dronów z terytorium Iraku informuje o wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. Céline Dion dziś po walce z ciężką chorobą powraca na scenę. Rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją, tak mówił w Nowym Delhi Władimir Putin, który przybył na szczyt BRICS. Utrzymywał też, że Rosja nie zagraża i nie zamierza zagrażać krajom Europy. Czy oni chcą zrewidować rezultaty II wojny światowej? Do czego teraz popychają narody swoich krajów? Do wojny z Rosją? Teraz mówią, że rozważają, jak wysłać wojska na Ukrainę. To oznacza wojnę z Rosją. Obywatele krajów europejskich rozumieją, co się dzieje. Myślę, że właśnie to stoi za wynikami wyborów w Saksonii-Anhalcie w Niemczech. A tam zwyciężyła skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec. Władimir Putin bierze udział w szczycie BRICS. Jest to blok gospodarczo-polityczny dążący do przebudowy światowego ładu finansowego. Grupa założona przez Brazylię, Rosję, Indie i Chiny liczy obecnie 11 członków. Ropociąg zamknięto w ramach działań prewencyjnych, informuje Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. Wczoraj doszło do czasowego wstrzymania pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To efekt ataków, do których doszło w czwartek w rejonie Rijadu i Medyny. Według władz w Rijadzie ataki przeprowadzono z terytorium Iraku. Zapewniły, że na prośbę irackich władz Arabia Saudyjska nie podejmie na razie działań odwetowych. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormus. Biegli z zakresu pożarnictwa coraz częściej zajmują się sprawami, które wracają po latach z tak zwanego Archiwum X. Przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu można lepiej określić przyczyny pożarów sprzed kilkudziesięciu lat, ocenia w rozmowie z RMF FM starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Wchodzimy w historię sprzed 20-30 lat, analizujemy je. W tamtych czasach materiał fotograficzny był dość ubogi. Są akta, nadal na półkach gdzieś leżą zabezpieczone ślady.
3: Dzisiejsza technologia, modele trójwymiarowe, filmy, animacje, to też jest coś, co rzuca nowe światło na to, o czym pan mówił przed chwilą.
2: Nie tylko, również o te bieżące. Pracujemy z Politechniką chociażby poznańską. To jest analiza trójwymiarowa. Efektem końcowym jest obraz animacji 3D. Wymaga to zaimplementowania mnóstwa danych do komputera. Sekunda obrazu jest generowana około 24 godzin.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Céline Dion po walce z ciężką chorobą rozpoczyna długo wyczekiwany powrót na scenę. Dziś w Paryżu rusza z serią występów. Dla milionów fanów będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów. Przyjechałam do Paryża, żeby zobaczyć koncert Céline Dion. Naprawdę nie mogę się doczekać. Miałam ją zobaczyć w 2019 roku, ale koncert został odwołany. Był COVID, a potem miała problemy zdrowotne, więc czekam na jej koncert od 2019 roku, mówiła jedna z fanek artystki. Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym mają swoją kulę dyskotekową. Zawisła ona na wybiegu. Po co?
4: Chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska, a pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, to tacy ciekawcy agenci, więc to też się sprawdza w rzeczywistości. To takie elementy, które są okresowo wstawiane, żeby to był jakiś nowy bodziec dla tych zwierząt.
1: Podkreśla Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Amadeusz Biurkowski.
5: Rozmowa oparta na faktach.
1: W porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Panie marszałku, a pan dzisiaj jakieś odpowiedzi szykuje? No bo Kancelaria Prezydenta pyta się o Macieja Berka i czeka na odpowiedź.
7: No dzisiaj Kancelaria Sejmu udzieli odpowiedzi panu prezydentowi.
6: I dowiemy się, jakie są te papiery, czy coś dotyczące?
7: Dowiemy się, bo to nie jest tajemnica. Mogę nawet zacząć tę tajemnicę, która nie jest tajemnicą, referować panu w radiu.
6: No, bardzo proszę.
7: Proszę państwa, no, prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w Konstytucji.
6: Ale to jest odpowiedź dotycząca, czy prezydent może, czy nie może, a nie odpowiedź na pytanie.
7: W związku z tym jest to jasna odpowiedź. Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta. Mało tego, jeżeli chodzi o relacje między urzędem prezydenta a Sejmem i Kancelarią Sejmu. Przecież Sejm, zaprzysięgając prezydenta, pana Nawrockiego, nie badał materiałów związanych z tym, czy mieszkanie, które przejął pan prezydent, zostało przejęte.
6: Byli tacy, którzy chcieli to badać.
7: Dobrze, ale nie badał, czy zostało przejęte zgodnie z prawem, czy nie, chociaż połowa Polski uważała, że było to jakieś matactwo. Nie badaliśmy również tego, czy pan prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów, czy generalnie obserwował zjawisko sutenerskie. To po prostu tak nie działa.
6: Dobrze, ale pytanie kancelarii brzmi, czy są jakieś dokumenty dowodzące tego, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego?
7: Pytanie kancelarii brzmi w ten sposób, i dobrze, że sobie je zadaję. To nie jest kwestia badania przez Kancelarię Prezydenta procesu powołania pana Berka albo jakiegokolwiek innego pana czy pani w ramach Kancelarii Sejmu i Sejmu. Powtarzam jeszcze raz. Kancelaria Sejmu nie bada procesu ułaskawienia, które pan prezydent przeprowadza, chociaż nam się to nie podoba. W związku z tym przypominam panu prezydentowi. Pan prezydent reprezentuje Polskę i ma takie kompetencje. Sejm podejmuje ustawy, przyjmuje ustawy oraz powołuje osoby na funkcje,
6: panie a rząd rządzi. Precyzyjnie jeszcze rzecz biorąc, udzielicie takiej odpowiedzi, że nie będzie odpowiedzi na te pytania, ponieważ prezydent nie powinien ich
7: zadawać. To nie są kompetencje prezydenta. My się nie pytamy prezydenta o tego, jak wykonuje swoje kompetencje, tego nie oceniamy prawnie i prezydent też nie ma tego prawa. Panu prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią.
6: Nie jest monarchią, ale panie marszałku,
7: w związku z tym przywołuję
6: pytanie.
7: Pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał.
6: Panie mało tego, a jeśli prezydent
7: mało
6: nie przyjmie
7: tego, jeszcze
6: tego
7: skończę,
6: apelu?
7: Mało tego, apeluję po raz pierwszy o przyjęcie ślubowania pana członka Trybunału Konstytucyjnego,
6: jakim
7: jest pan Berek.
6: A jeśli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, a wszystko na to wskazuje?
7: Jeżeli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, to zachowa się tak jak w poprzedniej sytuacji, gdzie miał przyjąć ślubowanie 6 osób, przyjął nie wiadomo dlaczego 2, nie wiadomo dlaczego 4 nie przyjął. Działa niezgodnie z prawem i działa niezgodnie z Konstytucją. Przyjdzie czas, zostanie w tej sprawie oceniony. To jest stanowisko jasne, twarde.
6: Ale to
7: nie
6: znaczy,
7: będzie prezydent,
6: że...
7: nie będzie prezydent
6: rozumiem, ale panie
7: rządził
6: czy to
7: Sejmem
6: znaczy...
7: i nie będzie prezydent rządził czy to... rządem.
6: Czy to znaczy, że Maciej Berek złoży ślubowanie albo przed notariuszem, albo w sali kolumnowej?
7: Panie redaktorze, ktoś musi w naszym kraju, w Polsce, odpowiadać za ład i porządek. Im więcej tych ludzi rozsądnych jest, tym lepiej. Stoję na czele Prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta. Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań.
6: Rozumiem. No to teraz pytanie, czy te działania dzieją się już dzisiaj? Polsat News podaje, że policja jest postawiona w stan gotowości, aby nie dopuścić prezesa Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego i przejąć go siłą.
7: Nic nie wiem na ten temat. To ciekawa informacja.
6: Ale nic pan nie wie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj policja wkroczyła do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Nie, to w ogóle dla mnie nowa informacja jest. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być ona absurdalna.
6: Czyli policja nie będzie przejmować Trybunału Konstytucyjnego na tym etapie?
7: Proszę pana, jeszcze raz mówię, no nie dam się wkręcić w jakąś interpretację albo jakieś dane Polsatu, o których nic nie wiem.
6: No ale po coś Maciej Berek został mianowany do Trybunału Konstytucyjnego? To nie jest tak, że to była decyzja przypadkowa.
7: Pan Maciej Berek, tak jak pozostali sędziowie wybierani przez Sejm, zostali tam mianowani i wybrani po to, żeby wreszcie Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją rolę, żeby Trybunał Konstytucyjny nie chodził na pasku prezydenta, czyli jednego polityka albo jednej partii politycznej, żeby nie wykonywał politycznych zleceń, żeby nie blokował rozwoju Polski, żeby nie ośmieszał Polski.
6: Ale pozostałych pięciu nie było określanych przez premiera mianem swojej prawej ręki.
7: Proszę pana, no ale życie różnie się toczy w takich sprawach. W związku z tym wszystko, co miało być powiedziane w sprawie pana Macieja Berka, zostało powiedziane. Pan Maciej Berek został wskazany przez komisję stosunkiem głosów 15-10, a następnie został wybrany przez większość sejmową. W związku z tym jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tyle w tej sprawie. Każde matactwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta, każde oszustwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta będzie działaniem na szkodę państwa i na szkodę Trybunału Konstytucyjnego oraz obroną swoich wpływów poprzez rozkazywanie Trybunałowi Konstytucyjnego.